przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olednej nie masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on docenia.

0: zniknął. Oh, you know me, dla siomów only. Sprawdź.
1: Żeby kuska nie zakała.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Nieznane utwory znanych wykonawców.
1: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
0: Znani, nieznani.
1: W każdą niedzielę o 18:00.
0: Tylko w Radio Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
1: Szymon Siwierski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama.

0: Mamy jedną podwójną wejściówkę do wygrania na koncert The Watch Place Genesis. Kiedy ten koncert?
1: 8 maja o godzinie 20.
0: Okej.
1: W dwóch progach.
0: Tak, no więc jeszcze macie trochę czasu ogólnie. Jeśli kupicie, wygracie dzisiaj u nas taką wejściówkę, to możecie jeszcze się na spokojnie przygotować do piątku i jest troszeczkę czasu. Tak jak Natalia powiedziała, o 20 się zaczyna koncert, więc można sobie po południu, po wieczorek, po pracy sobie się przejść na koncert The Watch Place Genesis. Myślę, że to mówi trochę samo za siebie, że będą tutaj utwory Genesis grane. Jeśli lubicie takie klimaty, to myślę, że to was na pewno nie rozczaruje, bo jest to, ogólnie z tego co ja wiem, to jest to naprawdę całkiem niezłe show. Oni jeżdżą w ogóle po całej Polsce aktualnie, to jest cała trasa koncertowa. W maju odwiedzą również Katowice, Warszawę, Bydgoszcz, ale między innymi właśnie Poznań w dwóch progach. Żeby wygrać taką podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS-a pod numer 7148, napiszecie prefiks afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, dzisiaj związane z Dniem Słońca.
1: Tak, chciałbyśmy, żebyście nam napisali, jak celebrować taki dzień, w jaki sposób wy moglibyście celebrować taki dzień, albo jak go dzisiaj celebrujecie.
0: Tak, czy macie jakieś może takie wyjątkowe pomysły na ten Dzień Słońca?
1: Jakieś może bardziej na dworze? O, najchętniej.
0: Najlepiej
1: by było,
0: tak,
1: żeby było na dworze.
0: Takie połączone na przykład z tym właśnie dniem komputera, bez komputera, że dzisiaj jest dzień offline w ten sposób i tak, wychodzimy na dwór i może, no co tam robimy? No bo okej, możemy robić grilla, ale myślę, że są na pewno ciekawsze sposoby na spędzenie Dnia Słońca. Ja sobie pomyślałam na przykład, ja już to zdradzę trochę i niestety zaklepię w ten sposób jedną odpowiedź, ale ja na przykład kiedyś robiłam taką herbatę, że zaparza się ją jakby w zimnej wodzie, na przykład z owocami i tak dalej, i to się zostawia na takim pełnym słońcu na ileś godzin i to jest jakby herbata słoneczna, bo ona się jakby parzy w cieple słońca, a nie przez ciepło wody.
1: O,
0: słyszałaś o takim czymś kiedyś?
1: Słyszałam o takim czymś, podoba mi się to.
0: Co nie? I to uważam na jakby Dzień Słońca?
1: Super. Ja myślę, że powinnyśmy teraz zrobić taką herbatę.
0: To za chwilę, jak polecą zajawki u nas, to wy sobie posłuchacie, jakie mamy programy ciekawe na antenie, a my pójdziemy z Natalią pożyć herbatę w słońcu. Czekamy na jednak wasze inne odpowiedzi, bo to już no, trochę wam ukradłam, a koszt takiego SMS-a to złotówka 23 grosze. No i czas na te odpowiedzi macie tak no, do takiej 10:50, bo my się musimy potem radzić.

0: ludzi. Seul jest niezwykły, bo właśnie moda koreańska jest bardzo ciekawa pod tym względem, w jaki sposób ubierają się Koreanki i Koreańczycy. To fajnie można zaobserwować, nawet oglądając jakieś seriale, że ci ludzie są ubrani bardzo odmiennie do tego, jak się ubierają Europejczycy.
1: A, okej.
0: Jak się ubierają Europejczycy, tak, więc to jest bardzo ciekawe też, w jaki sposób oni się zachowują. Całkowicie inaczej ludzie zachowują się tam na ulicach, bo tam jest ten pęd. Ale w momencie, w którym skręci się w jedną uliczkę, nagle trafiasz do świątyni.
1: No właśnie. Też czytałam sobie tutaj trochę o tym, że świetną atrakcją ogólnie w Seulu to jest wybranie się na lokalny targ i że to jest takie właśnie coś, gdzie można wreszcie zobaczyć takie bogactwo też kulinarne, różnego rodzaju lokalne potrawy, ale też w ogóle ten styl życia taki związany właśnie z taką codziennością na tym targu. Nie wiem, czy ty masz jakieś koreańskie takie dania, które byś gdzieś tam polecała spróbować? Nie wiem,
0: o matko, ja na przykład jestem bardzo dużą fanką, to się nazywa bulgogi. To jest wołowina.
1: Okej.
0: Okay. Taka w bardzo cieniutkich paseczkach, bardzo często ostra, w takim, ja bym powiedziała, że to jest sos, ale w sumie przypomina też trochę bardziej zupę. O, na pewno też kimchi. Wszyscy znamy chyba kimchi. To jest bardzo zdrowe. To jest chyba najlepsza kiszonka, jaka istnieje. Poza oczywiście ogórkami kiszonymi.
1: Oczywiście. Nie narażamy się tutaj.
0: Nie narażamy się. Wszyscy kochamy ogórki kiszone.
1: Tak jest.
0: Tak, a jeszcze istnieje coś takiego jak kluski z batatów.
1: O, kluski z batatów.
0: To jest najlepsza rzecz na świecie, jaką jadłam. Matko. Tak, bo one są... To są takie długie kluski. To się nazywa japcie. I jakby mamy dużo restauracji w Poznaniu.
1: Okej.
0: Ja możemy spróbować.
1: Widzę, że są też jakieś takie właśnie ryżowe kluski w takich ostrych sosach.
0: Tak, ogólnie dania koreańskie są raczej ostre.
1: Tak, raczej, czyli jak ktoś nie lubi ostrego, to ciężko będzie.
0: Tak, są bardzo też połączone są te smaki, słodki z ostrym.
1: Okej. Widzę też, że jest jakaś koreańska kaszanka. To mnie też trochę ciekawi. Chociaż ja akurat mięsa nie wiem, ale brzmi to dosyć intrygująco. I tutaj na przykład właśnie takie wersje, tak jak ty mówiłaś o tym, że wołowina, to tutaj jest na przykład coś, co moim zdaniem trochę przypomina taki tatar, no bo to surowa wołowina, która jest serwowana z jajkiem i do tego z gruszką, więc też takie... Muszę powiedzieć, że to jest dosyć taka wyjątkowa, wyróżniająca się kuchnia, bo mam wrażenie, że czasami jedziemy do jakiegoś innego miasta, do innego państwa i tam tak naprawdę wchodząc do jakiejś restauracji, łatwo jest znaleźć takie dania, które po prostu my znamy, już wiemy, co to jest, wiemy, z czym to się je i się tego za bardzo nie musimy obawiać, ale czasami jest też tak, że gdzieś pojedziemy i myślę, że takim właśnie miejscem jednak byłby ten Seul, gdzie jedziemy tam i trochę wszystko jest
0: tak,
1: jednak nowe.
0: Tym bardziej, że większość dań w Seulu, w sensie dania w Seulu są bardzo często przystawkowe. Mamy miskę ryżu i bardzo dużo przystawek.
1: Okej.
0: Więc tak.
1: Czyli myślę, taki tapas.
0: Taki tapas, tak.
1: Tak naprawdę kultura po prostu tapasów jest w różnych państwach przeklejona tylko na inne sposoby. Uważam, że coś w tym jest. To jest, uważam, fajny sposób na jedzenie, czyli po prostu masz pełno małych talerzyków, małych miseczek i sobie z tego tam trochę wybierasz. Tak. To mi się podoba. To jest dobre dla niejadków.
0: Tak, to prawda. Możesz sobie wybrać cokolwiek chcesz.
1: Tak, ja jeszcze widzę, że warto też się wybrać do Muzeum Narodowego Korei. Że to wydaje się też takim właściwie centrum narodowej historii, sztuki i też oczywiście kultury. Muzeum w ogóle zmieniało kilka razy swoją lokalizację. Teraz znajduje się w pobliżu rzeki, no i to jest ogromne muzeum tak naprawdę. Tutaj widzę, że jest ogólnie kolekcja, która się składa z ponad 220 tysięcy eksponatów, więc to jest dosyć imponujące. Myślę, że ja bym się chętnie wybrała na przykład do takiego muzeum, bo to też jest takie miejsce, gdzie wtedy łatwo możemy całą właśnie tą też historię, takie bogactwo kulturowe zobaczyć w taki uporządkowany sposób, gdzie wydaje mi się, że to czasami też jest potrzebne, kiedy właśnie jesteśmy w państwie, w którym wszystko jest takie bardzo eklektyczne, to fajnie jest sobie też spojrzeć na coś, co ktoś nam po prostu złożył, przedstawił, opisał i to też czasami pomaga sobie w głowie poukładać różne rzeczy.
0: Tak, ja jeszcze, jeśli chodzi o atrakcje, poleciłabym wejście sobie na Lotte World Tower z kilku powodów. Jeden, można zobaczyć Seul, który jest ogromny.
1: Okej.
0: Z bardzo wysokiego miejsca. To jest wieża widokowa. A po drugie, Lotte jest firmą, która posiada polskiego wedla.
1: I dlatego właśnie...
0: Tak, ja myślę, że powinniśmy bardziej docenić tą firmę. Tak.
1: No ogólnie myślę, że warto sobie zacząć na takie punkty
0: to
1: widokowe.
0: Chodzi, tak, to na punkty pewno. Widokowe, z tego co teraz widzę, one są przepiękne. Tam naprawdę ten cały Seul widać. Te wszystkie wielkie budynki, które się piętrzą.
1: No, tak naprawdę ja w ogóle przeglądając teraz właśnie całe te wszystkie zdjęcia, atrakcje, zabytki z Seulu, wydaje mi się, że ciężko byłoby wybrać tak naprawdę jakieś, nie wiem, top 3, top 5, bo jest ich naprawdę cała masa. Ale myślę, że trochę zrobiłyśmy dzisiaj taki przedsmak może tego Seulu i
0: ja
1: może
0: czuję,
1: trochę...
0: że nie skończyłyśmy tego tematu.
1: Tak, czuję, że to jest jeszcze nienasycone tak dalej.
0: Tak.
1: Słuchaj, no może trzeba to będzie eksplorować następnym razem. Mam nadzieję, że po dzisiejszych podróżach małych i dużych wy sobie właśnie dopisujecie Seul na waszą listę miast do odwiedzenia i myślę, że właśnie teraz mam nadzieję, że przynajmniej część z was googluje właśnie zabytki i atrakcje w Seulu.

muzyczne wrażenia z pobytu w Stanach Zjednoczonych. Z tego pobytu pochodzą także muzyczne pomysły na zbiór 8 humoresek Opus 101. Pierwotnie Dworzak myślał o nich jako o utworach tanecznych, ale ostatecznie każdy z utworów poszedł w swoją stronę i ma swój osobny nastrój. Dworzak oparł tę kompozycję właśnie na pomysłach, które powstały mu w głowie, gdy był w Nowym Jorku, gdzie pełnił funkcję dyrektora konserwatorium muzycznego. Najbardziej znana humoreska z tego zbioru to humoreska numer 7, absolutny klasyczny evergreen. Zrobiła karierę w różnych aranżacjach, z których najbardziej popularna jest chyba ta na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu. My posłuchamy dzisiaj jednak wersji oryginalnej, czyli przeznaczonej na sam fortepian, którą, prawdę mówiąc, jest chyba nawet trudniej znaleźć niż te wszystkie różne aranżacje. To utwór w sam raz na majówkę. Lekki, wesoły, pozytywny. Po prostu chillowy. Gra Maura Lampani.

0: Za nami humoreska Gezdur ze zbioru humoresek op. 101 Antonina Dworzaka w wykonaniu Mury Lampani. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
3: W niedzielę o 19:00.
4: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
5: Pokój się zaprosił na miejscu pana. Dla
6: audycja Alternatywne Rambory.
7: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
8: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
7: i Marcina z zespołu Audiofibs.
8: Poniedziałek, godzina 22.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: I przed nami kolejna nowość muzyczna i to będą Stany Pośrednie z utworem Możesz Znaleźć Mnie.
1: Tak, jest to...

0: tak wiesz, to ciepły tak. dzień i usiąść sobie w takiej zimnej hali, niezło.
1: Tak, ale później musisz ubrać bluzę, będąc w środku, a później wychodzisz w ten gorąc, bo tobie już za zimno.
0: Przepis na anginę, tak? No dobra, nie, to opowiedz, co tam się dzieje.
1: Nie, natomiast jeśli chodzi o Polaków, no to Polacy biorą udział w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. To jest najwyższa klasa rozgrywkowa, jeśli chodzi o hokej i Mistrzostwa Świata. No i Polacy zaliczyli swoje pierwsze zwycięstwo wczoraj. No i mierzyli się z reprezentacją Ukrainy, wygrali 3-2. No i już dzisiaj Polacy również w Sosnowcu zmierzą się z reprezentacją Francji. Więc Polacy, czy z Francją mamy szansę? Ciężko stwierdzić. Natomiast dobrze, że udało się wygrać ten pierwszy mecz. Takie przetarcie mamy. Natomiast jeśli chodzi o początek tego meczu, to on był trochę taki niefortunny, bo Polacy w 37 sekundzie efektywnego czasu gry stracili zawodnika i grali w osłabieniu przez najbliższe 2 minuty. Natomiast no, rywalom nie udało się tego wykorzystać. Później się to trochę odwróciło. Polacy grali w przewadze. No i ten mecz był takim dosyć mocnym akcentem na zasadzie wymiany cios za cios, bo bramka była zdobyta, trochę później ona została odrobiona przez rywala. W drugiej tercji Polacy zdobyli jedyną bramkę, utrzymali jednobramkowe prowadzenie. W trzeciej tercji Francuzi zdobyli bramkę, no i Polska odbiła bramkę, no i finalnie wygrali 3-2. Gratulacje przede wszystkim zwycięzcom, bo to jak najbardziej jest coś, co w naszym kraju nie jest aż tak popularne jak hokej na lodzie, więc zdobywanie takich osiągnięć, czy to walczenie o igrzyska, może jak kiedyś uda nam się wygrać z jakąś taką bardzo mocną reprezentacją, może Stanów Zjednoczonych, Kanadą albo Czechami, możemy o tym na ten chwilę podejrzewam, że pomarzyć, natomiast może to jest dobry prognostyk na to, że polski hokej na lodzie będzie szedł w dobrym kierunku i będziemy się dalej rozwijać.
0: Tak, no to są takie rzeczywiście dosyć ambitne marzenia, ale pewnie, czemu nie? Możemy właśnie tak wysoko mierzyć, ale mamy też sport, w którym już wiemy, że jesteśmy całkiem nieźli i to akurat żużel.
1: Tak, w żużlu jesteśmy najlepsi, nie dość, że mamy najlepszą ligę żużlową świata, to jeszcze mamy dużo medali mistrzostw świata indywidualnych, drużynowych, no, w parach.
0: Super.
1: Więc jak najbardziej. No a wczoraj zainaugurowaliśmy sezon indywidualnych mistrzostw świata. Po raz kolejny między innymi w składzie Bartosz Zmarzyk, Patryk Dudek, takie znane nazwiska. Natomiast sensacją jest zwycięzca wczorajszej pierwszej rundy, jeśli chodzi o to, bo Kacper Woryna. Kacper Woryna jest debiutantem, udało mu się dostać na stałe w ubiegłym roku do cyklu Grand Prix i zwyciężył w niemieckim Landshut, między innymi mając za sobą takie tuzy żurowego sportu jak Daniel Buey czy obecny mistrz świata Bartosz Zmarzyk. Co jest zaskoczeniem, no Kacper Woryna nawet nie takim śmiesfendem dostał się do tego finału, a faktycznie był jednym z najlepszych na torze i faktycznie udało mu się to wywalczyć. Nawet obecny wicemistrz świata Brady Kerz nie był w stanie zatrzymać młodego Polaka, no i młody Polak udało mu się zwyciężyć. Jest to dobry prognostyk na to, że może zobaczymy w przyszłości, dalej w tym sezonie, bo może dwóch Polaków na podium finalnym mistrzostw świata. Natomiast nie mamy co gdybać, bo to jest dopiero pierwsza runda. Wszyscy się jeszcze też trochę rozgrzewają, przecierają. No bo ta jazda w indywidualnych mistrzostwach świata ma tą swoją specyfikę, że dzisiaj jesteś w Niemczech, a jutro jesteś na meczu ligowym. Jeśli ci na przykład nie pójdzie wczoraj na mistrzostwa świata, no w meczu ligowym może ci pójść znakomicie, no trzeba się wstrzelić z formą, a te weekendy są praktycznie regularnie, więc miejmy nadzieję, że Bartosz Zmarzyk czy Kacper Woryna utrzymają tą dobrą formę i w lidze, no i będziemy mogli świętować to, że któryś z nich zdobędzie złoty medal później na koniec roku indywidualnych mistrzostw świata i zobaczymy nie tylko jednego Polaka na podium, ale może dwóch, a nawet całe polskie podium, bo taka szansa też może się pojawić.
0: O, no proszę Jezu, ty dzisiaj jesteś taki pozytywny, tyle dobrej energii od ciebie dzisiaj, bardzo mi się to podoba. No to czekamy na to, jak się rozwinie sytuacja w żużlu, a jak to wygląda, jeśli chodzi o sprint w Formule 1.
1: Tak, mamy po miesięcznej przerwie. Już trzeci dzień z rzędu mówię, że mam miesięczną przerwę po Formule 1. Natomiast to jest bardzo ważne ze względu na to, że ta przerwa była spowodowana zdarzeniami na Bliskim Wschodzie, dlatego zostały te dwa wyścigi ostatnio odwołane. No i zwycięzcą sprintu zostały bolidy w kolorze papai. McLaren po raz kolejny wrócił na dobre tory, no i zdają dwie pierwsze pozycje. Lando Norris na pierwszym, Oscar Piastri na drugim. Natomiast trochę niezadowoleni mogą być w Mercedesie, czy chociażby w Ferrari, no bo nie udało się osiągnąć tego wyniku, czyli gdzieś tam próba zwycięstwa. Natomiast wiemy, że bolidy w kolorze papaja jak najbardziej są szybkie. Znowu wróciły po tej miesięcznej przerwie. Wiemy o tym, że Ferrari jest szybkie. To się liczy dla kibiców Formuły 1 najbardziej, bo szybkie Ferrari oznacza dobry sezon. Natomiast już lekko humory opadły w momencie, w którym po samym sprincie doszło do kwalifikacji. No bo tutaj znowu Mercedes powiedział jednak, wiecie co, trochę wam daliśmy forów. No i udało się finalnie, że w kwalifikacjach do dzisiejszego niedzielnego wyścigu znowu najlepszy okazał się Mercedes, 19-letni Andreakimi Antonelli. Nie dość, że jest najmłodszym liderem, jeśli chodzi w historii Formuły 1 w klasyfikacji generalnej, no to jeszcze dorzucił sobie kolejne pole position jako taki 19-letni młodziak. Więc Mercedes jest jak najbardziej radosny, bo prawdopodobnie po trzecim pole position tak naprawdę z rzędu Kimiego mogą być pewni tego, że raczej to zwycięstwo w Miami będzie zapewnione. Jeszcze z takich informacji na świeżo, no to Grand Prix Miami zacznie się dzisiaj o 19, miał się zacząć o 22, natomiast prognozy pogody w Ameryce pokazały, że ma być burza te 3 godziny później.
0: No tak.
1: A Formuła 1 burzy nie lubi, dlatego decyzja została podjęta, że jedziemy 3 godziny wcześniej, żeby uniknąć burzy. Podoba mi się to nastawienie.
0: Dobra, no to już na sam koniec jeszcze szybko, bo to też mi wspomniałeś na pozantyniu, że bardzo ważne, żeby to podsumować i powiedzieć, czyli Puchar Polski w piłce nożnej.
1: To jest tak. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Górnik Zabrze, zwycięstwo 2-0 po bramkach w 32 i 65 minucie. Pierwszy puchar od 53 lat. Miejmy nadzieję, że Górnik nie utrzyma tej dobrej pasy, bo są na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy, a Lech jest na przodzie i tak powinno na tym zostać jak najbardziej. Lech mistrzem, Górnik może być mistrzem Pucharu Polski, ale mistrzem Polski, miejmy nadzieję, pozostanie Lech.
0: Okej, bardzo rzeczowe podsumowanie, bardzo mi się podobało. Jakub Kokutkiewicz i Serwis Sportowy, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
2: Robię w bok przed siebie, dam krok. To, co było, zostawia mój wzrok. W dupie mam co myśleć.

0: Oczywiście święto Konstytucji 3 maja, bo dzisiaj niedziela 3 maja. Dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Viola i Alodia. Wszystkim życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj świętujemy Dzień Słońca, Dzień Bez Komputera i Światowy Dzień Wolności Prasy. I coś, co do mnie bardzo przemówiło, czyli Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Natalia, czy ciebie nękają jakieś alergie?
1: Powiem ci tak szczerze, że zaczynają.
0: Zaczynają?
1: Zaczynają mnie nękać alergie.
0: Czyli jesteś jedną z tych osób, tak jak między innymi ja, która kiedyś nie miała alergii, a teraz się pojawiają?
1: Tak, one się nagle pojawiły w moim życiu. No, kiedyś sobie szłam przez park i nagle zaczęłam się dusić.
0: No i widzisz, i to jest coś takiego, to jest bardzo zdradliwe, bo zaczynasz życie jako osoba bez alergii i wydaje ci się, że o, mnie to nie dotyczy. A potem kończysz lat na przykład 21 i nagle mówisz, o nie, jednak mam alergię.
1: Mam katar. Jestem spuchnięta, co się dzieje?
0: Oczy mnie swędzą, łzawią mi oczy, nie mogę oddychać. Ciekawe.
1: Pomocy.
0: Bardzo ciekawa sprawa. Ja uważam, że na okres taki kwiecień, maj powinny być w różnych miejscach publicznych po prostu dostępne chusteczki do nosa za darmo. Takie powinny być pudełka porozstawiane.
1: Tak, ja uważam, że tak powinno być. Ja aktualnie nie wychodzę z domu bez spraya do nosa. Jakby.
0: O, widzisz. A ja na przykład zebrałam na wyjazd tabletki na alergię i one tak jak w miarę działały tu w Poznaniu, to na przykład na wyjeździe w ogóle nic mi nie dały. I teraz się zastanawiam, czy muszę zmienić na inną jakąś substancję. To jest, słuchajcie, to jest cała w ogóle jakaś sprawa dochodzeniowa, jakie substancje, na jakie alergie i w ogóle jakie dawki. Ja już w ogóle, dlatego jeśli dzisiaj właśnie też obchodzicie razem z nami Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii, to łączymy się z wami w bólu. Zostańcie z nami, bo jesteśmy w tym składzie do godziny 11, a za chwilę będziemy przypominać o tym, jaki mamy dla was

0: fantastyczny konkurs, gdzie do wygrania mamy podwójną wejściówkę na koncert już w piątek.
1: Tak. W piątek, 8 maja, zapraszamy Was do dwóch progów na koncert...
0: Ja ci podpowiem, bo zgubiłaś.
1: Powiedz mi.
0: Widzę, że szukasz, widzę ten wzrok. The Watch Place Genesis przed nami. To właśnie, tak jak mówiłaś, w dwóch progach o 20. I to jest, no, tak jak już mówiłyśmy, zespół, który będzie dla was grał Genesis. No i tutaj nawet... przynajmniej tak się reklamują, ale ja im trochę wierzę ogólnie, bo tu jest napisane, że gitarzysta Genesis powiedział, że The Watch to jest zespół bardzo utalentowanych ludzi i polecam ich. To jest cytat. Natomiast grafik Genesis powiedział, że zespół, który najbardziej przypomina, że to zespół, który najbardziej przypomina mu magię Genesis. Więc jakby ja myślę, że temu trzeba zaufać.
1: To ja też. Ja myślę, że jeśli polecają, to polecają.
0: Tak, no wydaje mi się, że tu się nie ma co z tym kłócić po prostu. Właśnie. Jeśli lubicie muzykę Genesis, to tutaj The Watch właśnie dla was ją zagra. To jak mówiłyśmy w piątek 8 maja mamy dla was podwójną wejściówkę do wygrania. Żeby taką wejściówkę wygrać, to piszcie do nas SMS-y pod numer 7148. Najpierw prefiks afera, potem wasze imię i nazwisko i potem odpowiedź na nasze pytanie konkursowe związane z Dniem Słońca.
1: Tak, w jaki sposób spędzacie Dzień Słońca, w jaki sposób świętujecie i cieszycie się tym słońcem w taki dzień jak dzisiaj.
0: Jakie macie właśnie takie może jakieś wyjątkowe, może kreatywne takie sposoby na celebrowanie tego dnia? No,
1: tak ogólnie... właśnie, jak już wcześniej Jowita powiedziała, parzenie herbaty w słońcu.
0: Tak, tak, słoneczna herbata. Tutaj jest opcji moim zdaniem bardzo dużo. Tutaj nie musicie się ograniczać ogólnie. To nie muszą być bardzo realistyczne pomysły tak naprawdę. Nie. Czekamy na wasze kreatywne odpowiedzi, jak zawsze.
1: Tak.
0: Tak jest, więc na te właśnie SMS-y... Tak, polecamy, bo to jest fajna zawsze sprawa, żeby pójść sobie z naszą wejściówką po prostu na koncert i kogoś zabrać, bo to wejściówka podwójna, więc możecie fajnie sobie spędzić czas w piątkowy wieczór. Koszt takiego SMS-a to złotówka 23 grosze. No i tak mniej więcej do 10:50 macie czas na wysyłanie tych SMS-ów, bo potem musimy wybrać.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Majówka trwa w najlepsze, a ty nie masz...

0: godzinie 10, więc nie na wszystko już się załapiecie, ale tutaj będzie ogólnie dużo się działo głównie w samym centrum i ważne też o tym, żeby pamiętać, że jeśli jesteście kierowcami, którzy będą przejeżdżali dzisiaj przez samo centrum, to pamiętajcie o tym, że mogą się pojawić jakieś utrudnienia w związku z tymi obchodami dzisiaj, zwłaszcza w tych godzinach takich przedpołudniowych, wczesno-popołudniowych. Tu mogą być różnego rodzaju zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza właśnie w rejonie Placu Wolności i tych ulic, które gdzieś tam się nieopodal znajdują, więc zwracajcie uwagę na oznakowania i bądźcie po prostu ostrożni, bo rzeczywiście tam się różne zmiany mogą zadziać.
1: Tak, proszę, bądźcie uważni.

0: A przed drugim mikrofonem oczywiście.
1: Jowita Ratajczak. Dzisiaj się dobrze bawiłyśmy w tym takim dosyć takim, może to było trochę wyzwanie, żeby tak zmienić taką realizację, bo tu Natalia się musiała powysilać podwójnie, ale bawiłyśmy się wyśmienicie. Mam nadzieję, że was trochę rozbudziłyśmy i rozruszałyśmy od samego rana. Także trzymajcie się i do usłyszenia.

0: / Radio Afera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie.

Za chwilę polskiego zespołu Duchy. Duchy tworzą autorka i wokalistka Joanna Komorowska oraz producent muzyczny i kompozytor Michał Szturomski. Posłuchamy tytułowego utworu Zbiera się na burzę, który znalazł się na drugim mini-albumie zespołu wydanym w 2023 roku. Lecimy!

wirującego grzyba. Do tego kolega należący do zespołu pani antropolog próbuje ją zabić, by być uznanym za odkrywcę Złotego Miasta. Niestety nie wie tego, czego Kelly dowiedziała się o grzybach, które rosną w pobliżu miasta. Sprawa dodatkowo komplikuje się, gdy okazuje się, że Kelly i jej towarzysze są obserwowani z ukrycia przez współczesnych praktyków kultu, którzy wzmocnili swoje zdolności do śledzenia i walki za pomocą tradycyjnych halucynogenów, takich jak psylocybina, meskalina i datura. Jeśli chcecie wiedzieć, czy Nora Kelly odnajdzie Quivire i wyjdzie z wyprawy cało, koniecznie przeczytajcie książkę. A tymczasem wróćmy do muzyki. Za chwilę sprzedam wam kolejną piosenkę o burzy, tym razem w szklance wody, a dosłownie w filiżance pełnej herbaty. Amerykańska grupa Red Hot Chili Peppers, założona w Los Angeles w 1982 roku, wykona dla nas utwór Storm in a Teacup. Piosenka ta pochodzi z jej 9., tym razem podwójnego albumu pod tytułem Stadium Arcadium, który ukazał się w 2006 roku. Nie czekajmy.

mieście Topeka w stanie Kansas. Piosenka nosi tytuł Sparks of the Tempest i pochodzi z jej albumu pod tytułem Point of No Return, wydanego w 1977 roku. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Natalia Król. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
5: Witam was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań. Jak co niedzielę czas na historyczne pół godziny dla historii, no właśnie, zazwyczaj Poznania i Wielkopolski. Dzisiaj trochę nie o tym, dzisiaj wyruszymy nawet poza Polskę. No bo tak, jest 3 maja, no i teoretycznie oczywistym powinno być to, że skoro audycja historyczna, no to będzie o święcie 3 maja, o konstytucji. Tylko że no właśnie nie będzie, dlatego że założeniem audycji było to, że będę mówił o rzeczach, o których nie jest uczone w szkole, albo jest uczone w szkole w sposób, moim zdaniem, niedostateczny. A akurat o Konstytucji 3 maja w szkole powiedziano już chyba wszystko, czy to na lekcjach historii, czy to nawet na lekcjach języka polskiego, czy to podczas corocznych API. No i ten temat jest nam, Polakom, dosyć dobrze znany. Za to trochę mniej znane są dwa pozostałe święta składające się na majówkę, a mianowicie Święto Pracy i Święto Flagi. No i właśnie o tych dwóch świętach będzie dzisiaj podczas audycji Twierdza Poznań. No właśnie, o tym, co, dlaczego są one akurat 1 i 2 maja i co one w ogóle oznaczają. Myślę, że pójdziemy chronologicznie, zaczniemy od 1 maja i Święta Pracy. Święto Pracy ustanowione na 1 maja z okazji wydarzeń, które rozegrały się w USA pod koniec XIX wieku, ale o tym, co to były za wydarzenia, jak ważny wpływ miały one na historię ruchu pracowniczego na całym świecie, o tym po chwili muzycznej.

ustalono, że dnia właśnie 1 maja zostanie zorganizowany w Chicago taki ogólnomiastowy strajk. Właśnie między innymi przez pana McCormicka, jego fabryka, ale też ogólnie domagano się poprawy praw pracowniczych. No i cóż, protest nastąpił. I co ważne, bo jeszcze wcześniej o tym nie powiedziałem. Na początku dogadano się z panem McCormickiem, tylko że później zdecydował on, że okej, możecie zatrzymać tą pracę, nie zwolnię połowy fabryki, ale w zamian jakiś czas później zwolnił całą fabrykę. Zwolnił on wszystkich pracowników. No i to właśnie doprowadziło do takich lawinowych wydarzeń i do strajku 1 maja. Strajk się odbył. No cóż, generalnie doszło podczas nich do zamieszek, doszło do walk pomiędzy protestującymi pracownikami a pracownikami nowo zatrudnionymi w miejsce tych starych. Pracownicy starzy, którzy zostali zwolnieni, i pracownicy nowi zaczęli zamieszki, zaczęli walkę. No i cóż, musiała zainterweniować policja, doszło do rozlewu krwi, były osoby ranne. No i później, dokładnie kilka dni później, 3 maja i 4 maja, doszło do kolejnych strajków, tym razem właśnie przeciwko rozlewowi krwi. Strajki te były pokojowe, wydawało się, że już wszystko zostało opanowane, strajk czy protest się zakończył, ludzie zaczęli rozchodzić się do domów. Na miejscu wydarzeń pozostało około 200 strajkujących i wtedy z jakiegoś niewyjaśnionego do dzisiaj powodu policja rozpoczęła atak na strajkujących. Mimo tego, że strajk był pokojowy i wszyscy już rozchodzili się do domów, trudno zdecydować z perspektywy czasu, o co chodziło w ogóle policji, że zdecydowała się zainterweniować w tamtym momencie. W każdym razie doprowadziło to do nieprzyjemnych wydarzeń, do walk między policją a strajkującymi. I wtedy wybuchła bomba. Wybuchła bomba, która spowodowała duży rozlew krwi, śmierć kilku policjantów. W związku z tym strajkujący zostali aresztowani, a część z nich została skazana na karę śmierci nawet za to, że pokojowo protestowali. No i później się tak potoczyły te wydarzenia, a nie inaczej. No i właśnie, część z nich została ukarana śmiercią, a pamięć o tych wydarzeniach żyła w mediach i żyła w samym USA. No i właśnie, jak później doszło do spotkań właśnie pracowników, spotkanie ruchu pracowniczego z całego świata, tak zwanych, możemy to dzisiaj znać jako spotkania międzynarodówki, no to właśnie ustalono, że dnia 1 maja zostanie właśnie świętem pracy, aby upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia z Chicago. No i właśnie, sprawę 1 maja mamy rozwiązaną, a co z 2 maja? O tym już za chwilę.

tak mijał czas i święta flagi nie było. Święto flagi dopiero wprowadzono w 2003 roku, czy tam w zasadzie w 2004 roku, a prace rozpoczęły się rok wcześniej. No, historia jest taka, że no cóż... A, i właśnie, trzeba wspomnieć, dlaczego święta flagi wcześniej nie było i dlaczego ten 2 maja nie był obchodzony. No, chodziło o to, że panowała władza komunistyczna, PZPR, no i nie chciano obchodzić święta 2 maja, no bo dla władzy jakby komunistycznej czuło się tak, 1 maja, czyli wiadomo, święto pracy i tak dalej, obchody pierwszomajowe. Potem 2 maja nie był aż tak eksponowany i wtedy zdejmowano flagi po to, żeby nie świętować dnia 3 maja, no bo uchwalenie konstytucji 3-majowej dla władzy komunistycznej było taką historyczną solą wokół. No a takie obchody jakby zakończenia II wojny światowej i tak dalej, no to obchodzono 9 maja w Dniu Zwycięstwa i stąd nie było ani święta 2-majowego, ani święta 3-majowego. No ale właśnie, mamy 2003 rok, już od dawna mamy trzecią Rzeczypospolitą, władzy komunistycznej nie ma. No i w październiku wpłynął poselski projekt ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. No i właśnie w tych zapisach tego projektu poselskiego był między innymi właśnie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie dlaczego 2 maja? Po pierwsze dlatego, że właśnie to symboliczne powieszenie flagi na Reichstagu, o którym wspomniałem, a po drugie dlatego, że skoro było święto 1 maja i było święto 3 maja, no to ten 2 maja też był takim naturalnym dniem, żeby ustanowić właśnie pomiędzy te 2 dni święto i zrobić takie 3-dniowe święto dla Polaków. Następnie próbowano zmienić nazwę święta z Dnia Flagi na Dzień Orła Białego, no bo uznano, że to godło jest jednak mimo wszystko ważniejsze niż flaga, no ale ostatecznie te poprawki Senatu odrzucono, no i Sejm przyjął, właśnie ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. I stąd mamy właśnie święta majowe, stąd mamy tą legendarną już majówkę. No i cóż, i myślę, że pomału można kończyć audycję Twierdza Poznań. Myślę, że pomału zbliżamy się do końca. No i cóż, jak będziecie świętować ostatni dzień weekendu majowego, no bo akurat teraz wypadł weekend, no to pamiętajcie o tym, skąd w ogóle wzięły się te święta, skąd mamy święto 1 maja. Przypomnijcie sobie, że to dlatego, że gdzieś tam daleko, hen daleko w Chicago, no, niektórzy by nazwali to polskim miastem, no bo wiadomo, że tam duża kolonia Polaków jest. No właśnie, jeżeli już o tym mowa, no to jeszcze należy wspomnieć, że 2 maja jest też dniem, kiedy obchodzimy święto Polonii Polskiej, więc też się akurat składa, takie święto trochę zapomniane. No a właśnie, święto flagi też obchodzone jest w różnych innych krajach, właśnie między innymi w Stanach Zjednoczonych, na Litwie, w Chinach i tak dalej, i tak dalej. To, o czym wspomniałem, natomiast to są różne daty. Także pamiętajcie, 1 maja święto pracy na cześć wydarzeń z Chicago, 2 maja święto flagi na cześć wydarzeń z 1945 roku i naszych bohaterskich żołnierzy, którzy wywiesili flagę na Reichstagu, i 3 maja, dzień Konstytucji 3 maja. No tutaj wam nie muszę mówić, bo szkoła zrobiła to przez wiele lat już za mnie. No i cóż, cieszę się majówką, cieszę się dobrą pogodą w niedzielę. No i tego wam życzę. A za dzisiejszą audycję wam bardzo dziękuję. To już koniec audycji Twierdza Poznań. Przynajmniej na dziś. Słyszymy się za tydzień o 11:30. Mówił do was Aleksander Szwarc.

0: Chciałabym zapytać właściwie w takim razie, bo będziemy rozmawiać tutaj o Rafale Wojaczku, to może o takie pierwsze skojarzenie właściwie z tą twórczością, bo wydaje mi się to znaczące dla tych osób, które nie kojarzą może właściwie tej poezji. Jakby pan mógł właściwie w takich krótkich słowach może zawrzeć, jaka jest ta poezja?
1: Oj, w krótkich słowach to będzie szalenie trudne, tym bardziej, że Rafał Wojaczek w mojej ocenie i chyba nie tylko w mojej, myślę o jego pisaniu zarówno poetyckim, jak i prozatorskim, jest autorem niełapalnym, a ponieważ jest niełapalnym, więc ta nasza recepcja, sposób odbierania tej twórczości stale się aktualizuje i dezaktualizuje i są oczywiście takie wierzchołki dialektyczne, które pozwalają nam to pisarstwo jakoś oceniać, nazywać, sytuować, ale z drugiej strony to, co jest najciekawsze w tej poezji, w mojej ocenie, to jest to, że każdorazowa lektura okazuje się być lekturą inną. Ja czytam Wojaczka dosyć uważnie od, no myślę sobie, 20-25 lat. Mówię uważnie, bo nieuważnie. Czytałem wcześniej. Wczoraj wieczorem, trochę przygotowując się do naszej rozmowy, wróciłem do Reszty krwi i wznowienia drugiego wydania tej książki, do której skądinąd pisałem posłowie, i nagle się okazało, że niektóre wiersze znów przeczytałem trochę inaczej. Są tacy, którzy kojarzą oczywiście Wojaczka jako polskiego poety modlit, czyli poetę przeklętego. Była taka słynna książka Kaskaderzy Literatury, która przylepiła niestety tą łatkę na Rafała Wojaczka i ta łatka przez kilkanaście lat, jak nie lepiej, miała się bardzo dobrze, więc są tacy, którzy traktują Rafała Wojaczka właśnie jako tego przeklętego, jako tego, któremu przypisano także czarną legendę, skandalisty, pijaka, erotomana, prowokatora, kontestatora, etc., etc. To oczywiście jakoś zachęca, żeby się z tą twórczością zapoznać. Natomiast to jest tylko pierwszy i wyłącznie próg inicjacji. To znaczy Wojaczka trzeba czytać, jednocześnie umiejętnie posługując się kluczem biograficznym, odcedzając to wszystko, co właśnie wiąże się z legendą, bo legenda nam nie jest potrzebna. Nam ewentualnie potrzebna jest biografia twórcy, żebyśmy lepiej rozumieli te teksty.
0: A dlaczego akurat Wojaczek? Skąd jakby ten pomysł, żeby badać twórczość Wojaczka?
1: Są tacy, którzy mówią, że nie ma przypadków, są tylko prawa, których nie znamy, tak mawia Leibniz. Ja pamiętam, że pierwszy raz pożyczyłem Wojaczka z biblioteki gdzieś pod koniec szkoły podstawowej i to był wybór wierszy Przerosło mnie serce, wydany skądinąd w szczecińskim wydawnictwie Glob. Jeszcze wtedy nie mieszkałem w Szczecinie, więc to był jakiś kolejny znak. I tak szybko jak pożyczyłem tę książkę, tak szybko ją oddałem, ponieważ kompletnie nie rozumiałem, o czym są te wiersze. A później pożyczyłem tę książkę drugi raz i tak bardzo ją pożyczyłem, że zrobiłem sobie własną okładkę do tej książki i tylko chodziłem do biblioteki i przedłużałem wypożyczenie. No, mnie zachwyca cały czas język i wyobraźnia Wojaczka. Zachwyca mnie to, co cielesne, to, co balansujące na granicy przyzwoitości, nieprzyzwoitości, a w ostatnim czasie, ten ostatni czas to mniej więcej ostatnia dekada, zachwyca mnie to wszystko, co oscyluje na granicy sakrum, profanum, tego, co religijne, a religijne, balansowania na krawędziach transcendencji, jakkolwiek szumnie i źle to zabrzmi. Ja też dorastałem do Wojaczka i co innego mnie u niego interesowało, ale to apogeum to rzeczywiście odkrycie, że to jest

0: on rzeczywiście z tomu na tom ewoluował, rozwijał swoją poetykę, meandrował, sięgając po formy najpierw wolnego wiersza, jak wrócimy do sezonu i poetyki Różewiczowskiej, a później wraz z inną bajką i kolejnymi książkami pojawiały się różnego rodzaju formy klasycystyczne, sięganie do baroku, powrót do romantyzmu, no taka wirtuozeria formalna, plus metaforyka. To znaczy tym, co wyróżnia Wojaczka, jest bez wątpienia taka choinka metafor, jedna metafora splata się z kolejną. To są girlandy metafor, może tak powinienem był powiedzieć. I co jest chyba najistotniejsze i w jakiejś mierze odpowiada na pytanie, dlaczego my dziś o Wojaczku rozmawiamy, dlaczego to jest autor ważny? No nie dlatego, że miał taką, a nie inną biografię, czy stworzył sobie taką, a nie inną legendę. Jak popatrzymy dzisiaj na pad streamerów, czy nie umniejsza z niektórym influencerom, oni robią o wiele więcej niż Wojaczek, jakoś budując swoją pozycję rynkową, wydawniczą, artystyczną. No on siebie budował, bo chciał na siebie zwrócić uwagę, natomiast zwracał uwagę przede wszystkim swoimi tekstami. I jak dzisiaj popatrzymy, jak ta poezja była przyjmowana, czym ona była wówczas, to dopiero dostrzegamy fenomen tej poezji, począwszy od samego debiutu na łamach poezji. Wszyscy wiedzą, że Wojaczek debiutował w grudniowym numerze poezji za sprawą Tymoteusza Karpowicza. Natomiast dopiero kiedy się zobaczy, w jakiej konstelacji nazwisk on debiutował, jacy autorzy znaleźli się w tym pierwszym słynnym grudniowym numerze poezji, to dopiero pokazuje skalę tego fenomenu. Jeśli przypomnimy sobie, że w grudniu debiutuje w poezji, a już w lutym debiutuje na łamach twórczości, to pokazuje też ekspresowe tempo wchodzenia na parnas literacki, a jak wiemy, Wojaczek wchodził po swojemu nie drzwiami, tylko oknem i świetnie mu się to udawało.
1: Ja też się zastanawiam, dlatego że wydaje mi się, że takie kiedyś Wojaczek miał jeszcze też bardzo silne swoje takie grono fanów, to tak zastanawiam się, jak to wygląda dzisiaj współcześnie, bo jednak tak z mojej perspektywy, jak ja rozmawiam z osobami gdzieś u mnie na studiach i tak dalej, to mam wrażenie, że ten Wojaczek jest znany dalej, ale nie jest aż tak chyba znany jak kiedyś, bo w momencie, w którym z kolei styka się z osobami, z jakimiś profesorami właśnie, czy z osobami akademii, to jednak zupełnie inna to jest recepcja i takie pole rażenia. I zastanawiam się, czy pan też to jakoś tak zauważył i czy dzisiaj właściwie ten Wojaczek, jakie jest właściwie jego może takie znaczenie takie społeczne?
0: To jest oczywiście trudne pytanie. Myślę, że czasy, w których żyjemy, to nie są nie te czasy, o których moglibyśmy rozmawiać, jeśli chodzi o ten najważniejszy dla recepcji Wojaczka okres, ale właśnie recepcji, która sprowadzała się przede wszystkim do zachłyśnięcia biografią tego autora, a nie rzeczowym, sensownym, pogłębionym czytaniem jego tekstów. To znaczy, może my sami staliśmy się zakładnikami pewnego myślenia, czy pewnego sposobu odbierania tej poezji, to znaczy uznaliśmy, że skoro co drugi student wiedział, kim jest Rafał Wojaczek, to ta poezja była istotna. Myślę, że było trochę inaczej, to znaczy co drugi student w latach 80-tych, 90-tych na przełomie wieków wiedział, kim jest Rafał Wojaczek, ponieważ w grę wchodziła biografia autora. To znaczy ta legenda w dalszym ciągu go jakoś niosła i sprawiała, że mieliśmy poczucie, że to jest poezja ważna. Myślę, że to był po prostu autor na on czas rozpoznawalny właśnie poprzez te książki, o których wspominałem, czy Kaskaderów Literatury, czy Skandalistę Wojaczka, czy rzecz, którą zrobił Maciej Szczawiński, wreszcie film Lecha Majewskiego Wojaczek z 99 roku. I następuje coś, co jest bardzo istotne, to znaczy w 2001 roku ukazuje się książka pod redakcją profesora Cudaka i Macieja Meleckiego, pokazująca recepcję Rafała Wojaczka. To znaczy

0: Znaczy zostaje przestawiony ten wektor czy ta trakcja odbioru na tekst. Aż tak mocno zostaje przedstawiona, że biografia twórcy zostaje w ogóle wypreparowana z tego dzieła, co moim zdaniem było błędem, ale to są jakby filologiczne i literaturoznawcze pyskówki czy dyskusje. Więc może paradoksalnie jest trochę tak, że przestał nas interesować Wojaczek jako on sam, przez to mamy wrażenie, że gdzieś zniknął z orbity naszych lekturowych fascynacji. A z drugiej strony paradoksalnie jest tak, że być może zostali z Wojaczkiem ci, którzy zaczynają doceniać jego tekst. To znaczy czytają Wojaczka. Nie fascynuje ich tylko i wyłącznie biografia, Palicho biografia. Nie fascynuje ich legenda, bo jak mówię, w dzisiejszych czasach legenda Wojaczka, biorąc pod uwagę różnego rodzaju ekstrema, wcale nie jest ekstremalna. To znaczy, powiedziałbym, jest... dość powszechna, to by było za dużo powiedziane, ale taka, która nie razi, nie szokuje, nie prowokuje. Więc coś się zmieniło z tym odbiorem. Myślę, że też jakby sama sytuacja literatury, czy o poezji nie wspomnę, jest zupełnie inna dziś niż była lat temu 20 czy 30. Inny jest statut poety, pisarza w ogóle, literatury. Jakkolwiek jestem bardzo mocno zbudowany, bo wczoraj byłem w jednej z poznańskich księgarni, było sporo osób i nawet przy półce z poezją było parę osób i jakieś tomiki przeglądały i finalnie kupiły. Więc coś takiego jest. Natomiast zawsze... I to jest określenie prawdopodobnie Bronisława Maja, nawiązujące do tytułu wiersza Wojaczka, był zakon. Zakon Wojaczka, zakon to jest jeden z wierszy autora innej bajki, przypomnę, więc ten zakon miał swoich fundamentalnych wyznawców, ludzi zapisanych do zakonu Wojaczka i bez względu na to, ile lat minęło, w dalszym ciągu w tym zakonie są. Ale są też tacy, jak na przykład profesor Zbigniew Mikołajko, który specjalnie na potrzeby książki W kronice skóry, recepcja twórczości Wojaczka w XXI wieku, której byłem redaktorem, napisał tekst i on otwarcie przyznawał się do tego, że Wojaczek był dla niego arcyważnym poetą. Natomiast czas, który upłynął, mówi, to nie jest wina Wojaczka, to jest wina moja, ale ten Wojaczek i jego twórczość już nie robi mi tego, co robiła mi, gdy byłem nieco młodszy. Więc odpowiedź nie jest jednoznaczna, może też dlatego, że ta historia najnowszej literatury ma też wielu znakomitych przedstawicieli. Nie trzeba mówić tylko o Wojaczku, jakkolwiek ja stoję na stanowisku, że Wojaczek był jednym z najważniejszych i jest jednym z najważniejszych polskich poetów, nie tylko powojennych, ale po prostu polskich poetów.
1: Myślę też, że mimo wszystko znajdziemy te takie wojaczkowe frazy w poezji współczesnej i że nadal jest bardzo dużo twórców inspiruje się właściwie tym poetą. Może czasami świadomie lub tak podświadomie myślę, ale czy pan też zauważa może w takiej współczesnej poezji też inspirację?
0: Tak, chociaż chyba jest tego trochę mniej. Dykcja Wojaczka jest bardzo zaraźliwą dykcją i poeci z mojego pokolenia, czy nieco młodsi, gdzieś tego Wojaczka przemycali nawet podświadomie. Mówię o rocznikach 70. i 80. Ale są też tacy, którzy oczywiście Wojaczkiem piszą i tych podzieliłbym na dwie grupy. Są tacy, którzy piszą Wojaczkiem i nie mają pojęcia, że piszą Wojaczkiem, ponieważ nie zadali sobie trudu i nie przerobili odpowiedniego rozdziału w historii literatury. Ale są też tacy, którzy próbują jakoś tę poetykę i to pisarstwo przerabiać na swoją modłę. Dość wspomnieć, że w grudniu byłem jurorem kolejnego turnieju jednego wiersza imienia Rafała Wojaczka. I po rozstrzygnięciu tego turnieju, wiadomo, że to są trudne sprawy, bo juror jest jeden, więc ponosi pełną odpowiedzialność za werdykt. Inna, nieco oburzona poetka, która nie zwyciężyła w tym konkursie, powiedziała, no tak, on wygrał, bo taki trochę wojaczkowy ten wiersz jest. No więc niektórzy piszą, sięgają z premedytacją, natomiast najciekawsze są różnego rodzaju trawestacje. Ja sam łapałem się na tym, że gdzieś ten wojaczek sam się przemycał do moich tekstów. Jak tylko to rozpoznawałem, to od razu określiłem wszystko, co jakoś mogło być kojarzone, czy jakoś asocjowało w stronę tej poezji. Więc każda wybitna poezja ma zawsze swoich kontynuatorów. Czy tego chcą, czy nie. Jakby cała sztuka polega na tym, żeby wyrobić własny idiom poetycki, więc pisanie wojaczkiem jest dobre na początku. To znaczy, żeby się nauczyć pisać, to warto pisać jak wojaczek, ale może nie specjalnie pokazywać to szerszej publiczności, ale na pewno tak. To znaczy, każdy, kto intensywnie wojaczka czyta, nagle łapie się na tym, że został zainfekowany tą frazą, tym sposobem myślenia, opowiadania świata, egzekwowania możliwości języka i to po prostu gdzieś jakoś podskórnie przechodzi do wierszy także młodych poetów.
1: Jestem też ciekawa, bo pan właśnie jest twórcą tej książki Antyantychryst, wojaczek religijny i tam jest wspomniana taka fraza właśnie o śląskości, o tym, że Śląsk właściwie jest ważnym miejscem mimo wszystko dla wojaczka i tak się zastanawiam, dlatego, że też była trochę i może nadal jest no to taka teza, że ta poezja na Śląsku jest trochę inna i że jest jakaś taka właśnie, nie wiem, może nurt takiej śląskiej poezji i czy pan właściwie się z tym zgadza i czy tam może bardziej jest widoczne gdzieś to zainspirowanie wojaczkiem?
0: Wojaczek na Śląsku w dalszym ciągu jest ważną postacią. Nawet bym powiedział, że w niektórych kręgach w dalszym ciągu funkcjonuje czarna legenda poety, która nie pozwala albo blokuje tworzenie czy realizowanie pewnych inicjatyw. Zauważmy, jak wiele czasu minęło od śmierci wojaczka w 71 roku, a są tacy, którzy jeszcze pamiętają tego wojaczka, na przykład w Mikołowie. Jest coraz mniej takich osób, mówię o tym najstarszym pokoleniu, ale ta legenda jest żywa. Z drugiej strony nikt tak wiele nie zrobił dla promocji, popularyzacji twórczości Rafała Wojaczka, jak Instytut Mikołowski imienia Rafała Wojaczka w Mikołowie. Zobaczmy na to, co się wydarzyło parę tygodni temu. Mieliśmy w 2026 roku półokrągłą rocznicę śmierci Rafała Wojaczka. Śląsk, szeroko pojęty, mówię tu o Mikołowie i mówię o Katowicach, przez kilka dni celebrował te rocznice. Ja byłem w szoku, bo to nie był tylko Instytut Mikołowski, gdzie promowaliśmy drugie wydanie Reszty Krwi, ale to był także Uniwersytet Śląski. Było spotkanie z Lechem Majewskim, przypomnienie filmu Wojaczek. Było przypomnienie dokumentu Dagmary Dżazgi o wojaczku i spotkanie wokół tej historii. Było słuchanie w ciemności. Jesteśmy w radiu. Maciej Szczawiński zarejestrował przecież wypowiedzi rodziców Rafała Wojaczka, więc w ciemności słuchano tego, co udało się wówczas zarejestrować. Był koncert zespołu śpiewającego utwory Rafała Wojaczka i to pokazuje, jak ten wojaczek rzeczywiście na Śląsku jest odbierany. Ja uwielbiam jeździć na Śląsk, bo Śląsk jest w ogóle, nie chcę powiedzieć, że interesujący przez to, że jest jakąś Mekką, do której młodzi adepci i ci zafascynowani wojaczkiem podróżują, ale Jeśli gdzieś funkcjonuje interesujące środowisko literackie, to na pewno środowisko w swoich naturalnych warunkach meandrujących, zmieniających się, ale jednak trwających, funkcjonuje zapewne na Śląsku, szeroko pojętym, gdzie ważne miejsce wyznacza i postać wojaczka, ale też na przykład postać Tadeusza Różewicza. Mówię tutaj o Gliwicach i tym wszystkim, co dzieje się właśnie w Katowicach. I tam odbiór w ogóle poezji, czy spotkania literackie, recepcja książek ma się bardzo dobrze. I bardzo wiele, wejdę tu w słowo, obserwuję to z boku, ale bardzo to doceniam. Bardzo wiele dobrego zrobiło wydawnictwo Śląsk. Przypomnę, że ukazała się też książka w ramach serii Światy Poetyckie Rafała Wojaczka i prawdopodobnie jest to ostatnia jak na razie publikacja właśnie z tekstami studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, czyli jakby tego najmłodszego pokolenia badaczy. I teraz bardzo dobrą robotę robi Biblioteka Śląska, która nie dość, że wydaje interesujące książki, choćby Macieja Jasieńczyka, znanego jako ilustratora książek Doroty Masłowskiej, który napisał swoją świetną książkę prozatorską. Organizuje kolejne spotkania, wydaje kolejne książki w serii Biblioteki Śląskiej, także naprawdę tam dzieje się bardzo dużo.
1: Na Śląsku też ważna jest ta sfera duchowa i właśnie u Wojaczka to jest taka kwestia, która też silnie tutaj się unaocznia.
0: Ja nie powiedziałem o tym Śląsku, bo pojawiła się ta kwestia śląskości. Dla mnie to było zdumiewające. Przecież ja nie odkryłem Ameryki, pisząc proste zdanie, Rafał Wojaczek był poetą śląskim. Zabawność tej sytuacji polegała na tym, że nikt wcześniej nie wpadł na pomysł napisania prostego, oczywistego zdania. No jeśli ktoś rodzi się w Mikołowie na Śląsku, jest poetą śląskim, na proste. Tylko że nikt w takim kluczu, czy przy takim postawieniu sprawy nie próbował czytać tej poezji, a zwłaszcza odczytywać tych znaków biograficznych, o których mówiłem. I ta kwestia szeroko pojętej duchowości, ja już nie mówię o tym, że to jest oczywiście wszystko związane też z kopalniami, z górnikami zjeżdżającymi na dół i tak dalej, ale no, gdzie się utrzymuje pobożność w Polsce? Albo to jest wschód, albo rzeczywiście to jest Śląsk, jeśli chodzi o Polskę, a Wojaczek i Mikołów był w tym wszystkim znaczący, bo jak popatrzeć na dawną kamienicę Wojaczka z lotu ptaka, to tworzy nam się taki trójkąt bermudzki trzech kościołów, trzech wyznań, bo jest kościół katolicki, jest ewangelicki, była synagoga, która została wyburzona w zasadzie zburzona już po wojnie i w środku tego wszystkiego była kamienica Wojaczka, więc ta cała mikstura wyznań, sposobów myślenia o Bogu, różnego rodzaju inwersji, nieinwersji i tak dalej, gdzieś tkwiła w tym wszystkim. I ta śląskość, lepiej czy gorzej rozumiana, też jakoś no, płynęła w krwiobiegu Rafała Wojaczka. No to był poeta śląski, po prostu. A jak my rozumiemy tę śląskość, to wszystko zależy od tego, który z elementów oświetlamy. Dla mnie interesujący stał się wątek właśnie tej pobożności, religijności, podejścia czy odejścia od sfery religijnej i skąd to się wszystko brało, mówiąc najkrócej. I to nie było jakieś szalone wyzwanie. To znaczy, ja byłem sam zdumiony, że nikt nie poszedł tym tropem. Co więcej, dwa dni temu Maciej Melecki wysłał mi wiersz Rafała Wojaczka, Musi być ktoś, po śląsku, I to nie jest chyba dobre. Na razie nas śmieszy, ale przypomnę, że tak jak w Wielkopolsce macie swojego Kubusia Puchatka na przykład w Gwarze Poznańskiej, tak wyszedł po śląsku Franz Kafka choćby z aforyzmami. Myślę, że da się do tego przyzwyczaić. Na razie zobaczyłem 4 wersy Wojaczka po śląsku właśnie i... To jest trochę tak jak z przekładem czeskim Wojaczka. To znaczy doceniam, ale się uśmiecham. Ale myślę, że wcześniej czy później on tak czy owak w swoim rdzennym macierzystym języku wyjdzie. Gwarą, jak mówią ci, którzy jeszcze pamiętają owe czasy, raczej się nie posługiwał, natomiast tak jak każdy Ślązak na pewno gwarę rozumiał. Choć są też i tacy, którzy twierdzą, że w latach 60., czyli kiedy Wojaczek przestawał być dziecięciem i zaczynał wchodzić w ten wyższy rejestr swojej duchowości i dojrzałości, na pewno gwarę śląską rozumiał, wracał zawsze do Mikołowa, tam najlepiej pisało mu się swoje wiersze. No i bez Mikołowa i bez Śląska wielu tekstów po prostu by nie było, bo powstały tam.
1: Czas też biegnie już tutaj końca, ale to myślę, że może tak na podsumowanie zapytałabym jeszcze o kwestię autentyczności, bo myślę, że to jest też taka rzecz, która ostatnio się pojawia. To znaczy w momencie, w którym myśli się o Rafale Wojaczku, to często właśnie idąc już tym tropem trochę poetów wyklętych, wspomina się właśnie go przy Stachurze i mówi się o tej kwestii autentyczności. I czy można w ogóle używać może tego pojęcia właściwie przy Wojaczku? Czy to nie jest trochę nadużycie?
0: Nie wiem do końca, w jakich kontekstach należałoby tej kategorii używać. Wydaje mi się, że to był szalenie autentyczny i prawdziwy tak facet jak autor. Nawet nie raczej, traktował literaturę, zwłaszcza wiersze, ale też prozę, o której mówi się mało, śmiertelnie poważne, jak sam pisał. Pisze, by żyć, tylko żyć. Więc tu nie ma skłamania. To znaczy ja nie znajduję fałszywego brzmienia monety, jakiegoś rewersu, awersu, że tutaj był prawdziwy, tu był mniej prawdziwy. Oczywiście grał, każdy odgrywał swoje role, ale myślę, że Stachura grał zdecydowanie bardziej niż Rafał Wojaczek. Chłasko grał bardziej. No można by było próbować dywagować, czy Halina Poświatowska, która jak wiadomo też została wprzęgnięta w te ryzy kaskaderskie, była autentyczna czy nie. To znaczy trudno sobie wyobrazić, że kobieta posiadająca takie, a nie inne szalone problemy kardiologiczne miałaby być nieautentyczna w tym wszystkim. I trudno oszukiwać siebie samego, będąc Wojaczkiem i ratując siebie tekstem czy w tekstach, więc... Gdyby ktoś mnie zapytał tak czy nie, odpowiem tak, był to twórca szalenie autentyczny.
1: Dobrze, ja myślę, że w takim razie na tym też zakończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: I realizowała nas dzisiaj Iwona Płowaś-Korus i do usłyszenia. Hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
3: Stary to fanatyk kultury.
4: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
5: Majówka trwa w najlepsze, a ty nie masz co robić? Nie martw się. Ja nazywam się Michalina Janas i pędzę z pomocą.
3: Przynęta kulturalna.
5: Twoje życie jest monotonne i potrzebujesz nowego hobby. Już przychodzę z pomocą. Myślę, że każdy chociaż raz w życiu powinien spróbować zabawy z ceramiką. Zabierz ze sobą znajomych i spróbujcie w niej swoich sił. Podczas imprezy ceramicznej będziecie mogli stworzyć unikatowy, jedyny w swoim rodzaju kubek, filiżankę czy też miskę. Zabierz ze sobą odrobinę chęci i kreatywności, bo dobra zabawa jest już gwarantowana. Dom Dźwięku zaczynamy o godzinie 17:00. Lubisz posiadać unikatowe rękodzieło, ceramikę, biżuterię czy obraz? Czasami poszukiwania bywają trudne, ale z pewnością nie dzisiaj. Przyjdź na 8. edycję Targowiska Różności. Znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz. Nie wahaj się, tylko wpadaj. Container Art od godziny 12 do 18.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
6: Portret sprawcy.
7: Usłysz kryminalne historie.
8: Historia.
7: W niedzielę o 12:30.
6: Tylko w Radio Afera.

0: Dzisiejszy bohater, którego spotkało nieszczęście, jest puchaty. Lubi spać, lubi jeść, lubi się bawić. Jest lojalny, empatyczny, zabawny i często nieokrzesany. Dzisiaj zajmiemy się sprawą psa Homo, która w latach 80. podzieliła kraj na dwa obozy. Jedni twierdzili, że jego właściciel Jerzy P., mieszkaniec Łukowa w województwie siedleckim, dzisiejsze mazowieckie, jest cudotwórcą i nauczył psa malować, grać na fortepianie, śpiewać i mówić. A zdolności tych tylko dlatego pies nie pokazywał w programie telewizyjnym, że odczuwał tremę. Drudzy twierdzili, że Jerzy P. to najzwyczajniejszy w świecie sadysta, który maltretuje czworonoga, przymuszając go do wykonywania rzeczy sprzecznych z psią naturą, a także, że należy odebrać oprawcy psa, aby zwierzę mogło żyć w dobrych warunkach. Zróbmy małą przerwę. Posłuchajcie historii stworzonej przez Wojciecha Młynarskiego.
1: Wojciech Młynarski, pies szachista. Miłe panie i panowie bardzo mili, to jest numer, słyszę już te ochy, achy. Bo na polnej przy bazarze siedział gość na trotuarze, no i najzwyczajniej w świecie z psem grał w szachy. Pies był mały, cichy i wielorasowy. Wiernym wzrokiem psim spoglądał na człowieka. Schylał łeb nad figurami i przesuwał je zębami. A gdy następował szach, dwa razy szczekał. A przechodnie na to tłumnie się gapili. Zwłaszcza jeden mówiąc: mieszkam na moczydle, mam do domu długą drogę, a oderwać się nie mogę. Pies gra w szachy, jak kombinuje bydle. Psa właściciel na te słowa wbił w faceta wzrok zimniejszy od najzimniejszego głazu i rzekł: fakt, ten pies kolego kombinuje. I co z tego, jak nie wygrał ze mną jeszcze ani razu. 1993.
0: Sprawa z dalekiego Mazowsza, którą żył cały kraj, miała oczywiście także swój poznański akcent. Otóż dokumentacja w sprawie psa, który mówi, trafiła do poznańskiej prokuratury. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyli miłośnicy czworonogów, którzy nie wierzyli, aby pies, chociażby najbardziej inteligentny, mógł naprawdę mówić ludzkim głosem. Powołani biegli lekarze weterynarii sporu nie potrafili zakończyć. Jedni zobaczyli w kundelku Homo ślady straszliwych katuszy. Inni nie spostrzegali niczego, za co można by Jerzego P. pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Decyzję kładącą kres sporom podjął Urząd Miasta w Łukowie, który na podstawie ustawy o ochronie zwierząt ograniczył prawo własności Jerzemu P. i przekazał Homo do dyspozycji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, by go tam wyleczono. Homo trafił do oddziału TONZ w Poznaniu, co nastąpiło w maju 1985 roku, kiedy kwestia rzekomego człowieczeństwa psa Homo, stąd jego nazwa, zdawała się schodzić z łamów prasy. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu wpłynął pozew Jerzego P. zarządowi Głównemu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jerzy P. postulował o wydanie Homo w jego ręce, gdyż, jak argumentował, był niekwestionowanym właścicielem Homo, czego dowodzą rachunki za szczepienia zwierzaka przeciwko wściekliźnie oraz rachunki za udzieloną zwierzęciu pomoc. Jerzy P. twierdził oczywiście, że nie ma żadnych przesłanek, aby Homo nadal przebywał w poznańskim oddziale oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Rzecznik towarzystwa wniósł oddalenie pozwu jako całkowicie bezzasadnego, ponieważ homo w wyniku opieki sprawowanej nad nim przez Jerzego P. musiał być nadal leczony, zwłaszcza po barbarzyńskich eksperymentach na krtani czworonoga, która miała być przekształcona na wzór ludzkiej. Racje towarzystwa nie przekonały pełnomocnika Jerzego P., który poprosił sąd, powołał dodatkowego biegłego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej Akademii Rolniczej w Warszawie. Miałby on autorytatywnie stwierdzić, czy homo musi być nadal leczony, czy też może zostać zwrócony właścicielowi. Pełnomocnik Jerzego P. zgłosił też wniosek, aby sąd umożliwił jego klientowi kontakt z psem, za którym Jerzy P. bardzo tęsknił. Pozew i wnioski Jerzego P. zostały oddalone. Sędzia Krystyna Tomaszewska ustaliła, że prawo własności wobec psa zostało ograniczone w wyniku decyzji organu administracji państwowej, tylko więc ten organ mógł swoją decyzję zmienić. Nie było jakichkolwiek podstaw, aby Jerzy P., powołując się na prawo własności, żądał od sądu zmiany jego decyzji. Wkrótce potem sprawa była już bezprzedmiotowa, ponieważ homo zdechł. Naukowcy twierdzą, że psy owszem mogą wydawać dźwięki, o czym każdy może się przekonać, przywołując jakiegokolwiek psa, ale żaden pies nie jest w stanie mówić ludzkim głosem, ponieważ uniemożliwia mu to jego anatomia. Czerwone gitary. Każdy pies ma dwa końce.

sądy działają dokładnie według tego samego prawa, czyli ustawie o ochronie praw zwierząt, a dokładnie w tym przypadku według artykułu 34. Uśmiercanie zwierząt w ubojni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca czynu określonego w ustawie w ustępie 1 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. Ale co najsmutniejsze, moim zdaniem oczywiście, to to, że zwierzaka traktuje się po prostu jak rzecz, rodzaj własności, którą trzeba się podzielić, na przykład w momencie rozwodu. Jak wyjaśnia adwokat Mateusz Łądkowski, prowadzący kancelarię adwokacko-kanoniczną w Poznaniu, zwierzę, najczęściej domowe, nabyte lub zaadoptowane w trakcie trwania małżeństwa, właśnie jako rzecz, choć szczególnego rodzaju, może stanowić przedmiot podziału. Dlatego historie takie jak ta z lat 80. w momencie, w którym psa traktujemy jak rzecz, historie takie jak ta z lat 80. zdarzają się w dzisiejszych czasach. I tak w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w czerwcu 2023 roku zapadł wyrok za znęcanie się nad psem. Chodziło o sprawę z lipca 2022 roku z miejscowości Krzaki w powiecie stalowo-wolińskim, gdzie 67-letni Michał P. odebrał od poprzedniego właściciela średniej wielkości kundelka o brązowej sierści. Przyczepił go na łańcuchu do swojego roweru i zaczął ciągnąć przerażone zwierzę po drodze. Trwało to tak długo, że pies stracił przytomność, a Lazych, wolontariuszka Fundacji Viva i Fundacji Kocia Wyspa, akurat przejeżdżała tamtędy samochodem, zauważyła mężczyznę na rowerze, ciągnącego coś za sobą. Chwilę później zorientowała się, że to pies, zakrwawiony, bez oznak życia. Zaczęła krzyczeć, ale mężczyzna nie reagował. Dopiero kiedy wysiadła z samochodu, zwrócił na nią uwagę. Polał psa wodą, próbując go ocucić. Wrzeszczał: wstawaj! Potrząsnął zwierzakiem. Bezskutecznie. Wolontariuszka nagrała całe zdarzenie, ale jednocześnie krzycząc do mężczyzny, żeby zostawił kundelka w spokoju. Kiedy w końcu odpuścił, rzucił w jej stronę tylko, że i tak weźmie sobie nowego psa. Zmaltretowany piesek trafił do weterynarki, która stwierdziła krew w moczu, silną opuchliznę wokół pyszczka i podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Przeżył, choć do dziś boi się ludzi. Policja zatrzymała Michała P., który ciągnął psa za rowerem. Niemal rok po zdarzeniu, 20 czerwca 2023 roku, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wydał wyrok, na razie nieprawomocny. Michał P. został skazany na śmieszne 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także zakaz posiadania psów na 6 lat oraz zapłatę 2000 zł na organizację zajmującą się dobrostanem zwierząt, pokrycie kosztów sądowych i leczenia kundelka. To nie jest surowy wyrok, ale sprawiedliwy, mówi w rozmowie Katarzyna Topczewska, która reprezentowała dwóch oskarżycieli posiłkowych, Fundację Viva i Monocane. Jak na polskie realia, jest jednak zaskakujący. Zajmuję się takimi sprawami od 14 lat, więc patrzę nie przez pryzmat emocji, ale przez pryzmat doświadczenia. Nie spotkałam się do tej pory z karą bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami i jednocześnie przy przesłankach, jakie w tej sprawie zaszły. Po pierwsze, zwierzę żyje. To jest przesłanka, która może wpłynąć na karę. Po drugie, uprzednia niekaralność sprawcy. I po trzecie, popełnienie czynu w ograniczonej poczytalności w stopniu znacznym. To są przesłanki, które zazwyczaj łagodzą karę. Biorąc więc pod
uwagę okoliczności, ten wyrok jest bardzo dobry i zbliżony do tego, czego oczekiwałam, dodaje prawniczka. Piesek zyskał nowe imię. Soro. W 2021 roku organizacja Otwarte Klatki przeprowadziła analizę dotyczącą spraw dotyczących zabijania lub znęcania się nad zwierzętami w latach 2017-2019. Tylko 18% spraw zostało zwieńczonych wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. Kochajcie swoje zwierzaki. Do usłyszenia za tydzień. Realizacja Natalia Król. Mówiła Paulina Kurek.

0: Portret sprawcy.
1: Usłysz kryminalne historie. W niedzielę o 12:30.
0: Tylko w Radio Afera.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
4: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
7: Wszystko już jechało?
8: Tak. No, odjechało właśnie.
7: A co teraz pojedzie?
8: Teraz?
7: Soul Tram!
9: Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu Jędrzej Wieloch. Mamy chwilę po godzinie 13, zaczynamy audycję z Soul Tram. Dziś ta audycja będzie lawirować, bo pojawią się elementy...

I właśnie utwór, który to disco najlepiej reprezentuje i utwór, który jest najpopularniejszym utworem tej właśnie artystki, otworzy audycję Soul Jam. Ten utwór to Let's Talk About It, a artystka ta to Jeezy Brown.

Talk About It. To tytuł tego utworu w wykonaniu Gizli Brown. My zostajemy w tych brzmieniach właśnie około karaibskich ze sprawą artysty, który pochodzi z Egiptu, jest jednak Amerykaninem mieszkającym w Kalifornii. Kalifornia, w szczególności rejon San Francisco, to było takie miejsce, gdzie powstało parę interesujących, tak patrząc historycznie, projektów właśnie nawiązujących do muzyki latino. Myślę, że w pierwszej kolejności wymieniłbym oczywiście Santanę, którego jestem olbrzymim fanem i może to właśnie mój powrót do tego rodzaju brzmień powoduje to, że w ostatnich audycjach tych latynoskich elementów trochę się pojawia. Wracając, artysta ten to Michum Jakub. On w zeszłym roku wydał swój pierwszy album, album o tytule Living High in the Brass Empire. Określenie brass nawiązujące do orkiestry.

około afrobeatowych i też nic dziwnego, że tak brzmi jego album. Zaczniemy jednak od czegoś jeszcze może nie aż tak karaibsko-afrykańskiego. To będzie takie połączenie brzmień trochę dubowych. Tutaj powrót do tych brzmień reggae. Te dubowe brzmienia są zapewnione przez takie gitary, na które jest nałożone echo, takie wrażenie, jakby ten dźwięk trochę dobiegał z jakiegoś odległego pomieszczenia, być może z jakiejś studni. Na tym wszystkim pięknie, żywo zagrają dęciaki oraz zaśpiewa gościnnie Divina Yasso, wokalistka. Utwór ma tytuł Never Knew i to jest Mitchum Jakub.

Mitchum Jakub i utwór Never Knew. Ja z jego albumu o tytule Living High in the Brass Empire wybrałem jeszcze jeden utwór, który no nie będzie się aż tak mocno wpisywał w to, co na tym albumie dominuje, a dominują tam faktycznie rytmy afrobeatowe, takie kubańskie, karaibskie, i to propozycja, myślę, dla wszystkich fanów tych właśnie brzmień. Ja wybrałem coś innego, coś, co nawiązuje trochę do brzmień zespołu Kruang Bean, co nazwałbym hybrydą właśnie tego afrobeatu, jakichś elementów dubowych z tymi wręcz psychodelicznymi elementami i z takim jazz funkiem. To jest utwór, którego jakby taka baza jest dosyć prosta, bo to są właśnie te dość niepokojące brzmienie na przesterach, jakieś na przesterach klawisze czy gitary, na bazie których jest jeszcze dosyć mocna taka perkusja, mocno uderzająca, wybijająca ten rytm.

i na tym wszystkim są nabudowane po kolei solówki instrumentów dętych. To taka muzyka, która naprawdę stwarza olbrzymią ilość przestrzeni na to, żebyśmy posłuchali świetnych artystów, którzy tworzą zespół Mitchuma Jakuba. Teraz utwór Super, który jest super.

Lithium Jakub i utwór Super. Teraz powędrujemy w tych naszych podróżach muzycznych do kraju równie gorącego, co właśnie południe Stanów Zjednoczonych, czy właśnie obszar karaibski. Powędrujemy do Włoch, bo właśnie z włoskim projektem będziemy mieli teraz do czynienia. Oni sami siebie określają jako neapolitańskie, melodyczne, melodyjne disco, prosto ze stoków Wezuwiusza. To zespół, o którym ja będę mówił w dwójnasób, to znaczy zespół ten tworzy artysta o pseudonimie Pellegrino. To jest DJ, producent i myślę taki bandleader projektu muzycznego o nazwie Zodiaco. I będę te dwie nazwy stosował zamiennie, dlatego też, że różne projekty są różnie podpisywane, jednak mniej więcej mamy do czynienia z podobną ekipą, tak mi się zdaje, muzyków. Zaczniemy od utworu, który chyba próbuje zdefiniować właśnie, czy to ten zespół Zodiaco, czy nawet może całe to brzmienie. Utwór po prostu nazywa się Zodiaco, więc potraktujmy to jako wizytówkę. Szybko dopowiem, jest to utwór, który łączy elementy disco i jazzu. Nie popularne połączenie, oczywiście wymieszane jeszcze z funkiem. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho. Zodiaco, Pellegrino.

To był utwór o tytule Zodiaco i to utwór tytułowy dla epki też Zodiaco, która rozpoczęła projekt Zodiaco, przepraszam, że to trzy razy w jednym zdaniu. Projekt tworzony przez artystę o pseudonimie Pellegrino. Muszę o tym artyście dopowiedzieć ciekawą rzecz, ponieważ takich artystów jest paru i myślę, że są wręcz zaskakujący czy inspirujący pod względem swojego rozwoju artystycznego. Otóż Pellegrino to jeden z tych twórców, który najpierw był DJ-em, który prezentował muzykę, którą kochał, muzykę soulową, funkową, pewnie grywał imprezy, żeby iść coraz to bardziej w kierunku produkowania swojej własnej muzyki. I tak jest w jego przypadku. On jest pomysłodawcą tego projektu, on też na tym projekcie, czy zagrał na automatach perkusyjnych, czy na prawdziwej perkusji, on sobie ten album zmiksował, no i oczywiście zgarnął grupę świetnych muzyków z okolicy Neapolu, bo z tego, co się przyglądałem, kto na tych utworach wystąpił w roli muzyków, to są często nazwiska na tamtej scenie znane, czy z tamtą sceną gdzieś są te nazwiska do tamtej sceny zakwalifikowane. Posłuchamy z epki Zodiaco jeszcze jeden utwór. Utwór ten ma tytuł Genti del Mediterraneo, czyli po prostu Ludzie śródziemnomorscy. I to utwór, w którym Pellegrini to oczywiście piłkarz, a to podobieństwo też od razu wskazuje na to, że mamy do czynienia z artystą włoskim, o czym oczywiście mówiłem wcześniej. To myślę jest też próba taka bardzo ambitna określenia czegoś takiego jak brzmienie funku włoskiego. I oni gdzieś próbują takie śmiałe tezy stwarzać. Ja nie mam absolutnie pojęcia, co by to miało oznaczać i być może powinienem w to się mocniej zagłębić. Jednak faktycznie jest w tym coś frywolnego, bardzo takiego przyjemnego do wylegiwania się, tak jak można w tym momencie w słońcu, co oczywiście jest związane z południową częścią Włoch. Genti de Mediterraneo i to jest utwór artysty o pseudonimie Pellegrino.

Genti del Mediterraneo, ludzie śródziemia, śródmorza, przepraszam, czy morza śródziemnego, o tak powiedzmy, to jest Pellegrino. Przetłumaczyłem sobie, co oznacza ten pseudonim, oczywiście ma znaczenie swoje, takie, że to nazwisko tego artysty, ale również to dla ciekawości dodam, to pielgrzym w języku włoskim. Mówiłem o nim, o tym Pellegrino, że to DJ, który zaczynał tworzyć muzykę, to jest taki wspólny element z utworem, który teraz usłyszymy, dlatego że usłyszymy utwór, w którym bierze udział Quantic Orchestra. I Quantic to jest DJ, którego twórczość na pewnym etapie znałem przede wszystkim ze względu na popularność takich tańców, które nazywały się electro swingiem. To były też przeróbki właśnie utworów z lat czy to 30., czy 40. I właśnie z tej twórczości znałem tego artystę, Quantica. Jednak on w pewnym momencie zaczął iść w kierunku właśnie produkowania muzyki i tworzenia bandów. I tak powstał Quantic Orchestra i tych różnych projektów było parę, między innymi z Alice Russell. On współpracował długo. Teraz inna współpraca tego właśnie zespołu z wokalistką o pseudonimie Kini w utworze Enough Said. Opowiem o nim bardzo szybko, że on brzmi trochę jak taka orkiestra jazzowa, ale z okresu Dixieland, taka orkiestra nie w 100% jazzowa, taka czarna, tylko taka biała. Przepraszam, że idę w kierunku teraz może jakiegoś takiego szufladkowania rasowego, ale to brzmi jak taki jazz zaprzęgnięty do takiej trochę bardziej wysublimowanej muzyki, trochę bardziej eleganckiej. To brzmi jak taki jazz prosto z podwórka, jak z jakiejś orkiestry. Mam nadzieję, że te moje muzyczne skojarzenia jakoś podłapiecie. Tak, wydaje mi się, że brzmi Enough Said, czyli utwór artystki o pseudonimie Kini, gdzie usłyszymy też Quantic Orchestra.

Kinney, utwór Enough Said, Quantic Orchestra, i przypomniałem sobie, do czego to można porównać. Być może kojarzycie z Scotta Bradleya i jego projekt Postmodern Jukebox. On tworzy covery znanych, bardzo popularnych utworów radiowych i tam często idzie w kierunku estetyki właśnie lat 30., 40. Myślę, że tutaj to zabrzmiało też chyba w ten sposób. A teraz chwilę poopowiadam o artystce, o wokalistce, którą słyszeliśmy, bo właśnie jej albumu teraz będziemy słuchać, Kinney. Otóż urodziła się w Kanadzie i była kształcona w kierunku wokalu operowego, ten tradycyjny śpiew, jednak na jakimś etapie odkryła olbrzymią miłość do właśnie śpiewania rzeczy rozrywkowych, do soulu, funku. Na jej stronie można przeczytać, że inspiruje się jazzem, reggae, w zasadzie wszystkim. I album, którego słuchamy, o tytule Idle Forest of Chit Chat z 2009 roku, jest interesującym miksem najróżniejszych inspiracji brzmieniowych, bo mieliśmy przed chwilą coś takiego właśnie bardzo jazzującego, teraz będzie propozycja zupełnie inna. Ja myślę, że pobrzmiewa w niej trochę hip-hop. Myślę, że jest to spowodowane takim bardzo silnym, energicznym rytmem. To jest utwór dość prosty, tam się niedużo dzieje, tam usłyszymy bardzo dużo instrumentów takich basujących, jakieś syntezatory, które jeszcze są podkręcone tam w dole, jakaś gitarka basowa. Wszystko to tworzy tak naprawdę taką bardzo piękną płaszczyznę na to, żeby Kinney wraz ze swoim wokalem bardzo, i to chyba będzie to określenie pasowało, wokalem bardzo teatralnym, takim bardzo lirycznym, tu powstaje przestrzeń, żeby ten wokal mógł doskonale wybrzmieć. Ona też śpiewa momentami w sposób taki lekko może, jakby to powiedzieć, zmanierowany, jednak no, trzeba przyznać, że jest to jakieś. Czas teraz na delikatną zmianę klimatu za pomocą utworu Queen of Boredness. I to jest artystka o pseudonimie Kinney.

Tiny i utwór Queen of Boldness. Skoro mówiłem o tym, że na tym albumie można usłyszeć bardzo różne inspiracje brzmieniowe, to kolejna propozycja też się będzie wpisywała w tę właśnie różnorodność. Następny utwór to Water of Chocolate i to jest utwór o brzmieniu bardzo klasycznego soulu, ale co ciekawe, jest to zasamplowane. Otóż zasamplowany został tutaj artysta o pseudonimie Darondo i jego utwór o tytule Didn't I? I ten sample sprawił, że tak naprawdę można ten utwór potraktować jako jej własną wersję tego utworu. Ten Darondo śpiewający Didn't I falsetem też się gdzieś pojawi. Pojawią się nawet prosto właśnie z hip-hopu skrecze, ale to na sam koniec. Kini i utwór Water for Chocolate.

Kinney, Water for Chocolate, to jest ostatni utwór tej artystki, który w tej audycji się pojawi. Przechodzimy teraz do chyba ostatniej dzisiaj propozycji. Będzie to artysta, który, no, podobnie jak jedna z artystka, którą rozpoczęliśmy audycję, wpisuje się w tą szufladę artystów, którzy, no, niestety nie udało im się na tej scenie muzycznej zapisać dużo bardziej. Tym artystą jest Nolan Porter i on w zasadzie wydał tylko dwa albumy. My będziemy sobie słuchali jego albumu z roku 72 pod tytułem Nolan. I zaczniemy od utworu, który reprezentuje raczej to południowe podejście do tworzenia muzyki, pełne energii, pełne brzmień gitarowych, pełne dęciaków. Zaczniemy od utworu o tytule Keep On Keeping On. Nolan Porter w audycji Soul Train.

Nolan Porter i utwór Keep On Keeping On. Jego album Nolan jest no, dość mocno nierówny, dlatego też się nie dziwię, że być może jest artystą trochę zapomnianym. Ja oczywiście wyciągnąłem z tego albumu to, co uznałem za najlepsze. Tam jest dużo utworów bardzo delikatnych, bardzo spokojnych, bo sam Nolan Porter reprezentował raczej tą północną scenę muzyki soulowej, sceny soulowej. Na północy w wytwórniach takich jak Motown, w szczególności w połowie lat 60. tworzono muzykę zupełnie odmienną od tej muzyki, która panowała i była popularna na południu. Ta z północy była delikatna, wysublimowana, spokojna i podobnie będzie w przypadku utworu, który teraz o tytule If I Could Only Be Sure. To jest Nolan Porter, a wysłuchacie audycji Soul Jam.

Powoli kończymy niestety audycję z Soulchem. To są ostatnie sekundy utworu If I Could Only Be Sure Nolana Portera. Zostawię was z tym, z czym zostawiłem was tydzień temu, więc rodzi się mała świecka tradycja. Wspólny projekt gitarzysty, producenta Alana Parkera i wokalistki Madeline Bell i utwór Love Is All. Nazywam się Jędrzej Wieloch. Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.

0: za tramwaj, co odjechał?
1: A to był...
2: Soul Tram!
3: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Niedzielę o 19.
5: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
6: Audycja alternatywne Rambory.
7: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
9: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
10: Kanada pachnąca muzyką. Ten program właśnie w tym momencie rozpoczynamy. Ja nazywam się Marcin Bzdawka i ten program dla Was poprowadzę. Rozpoczniemy go dzisiaj trochę nietypowo. Dlaczego? Dlatego, że pojawi się jako pierwsza w dzisiejszej audycji piosenka, która sygnowana jest nazwiskiem artysty, który wywodzi się z Minneapolis. A Minneapolis to nie jest miejscowość kanadyjska, pewnie dobrze o tym wiecie. A więc będzie to utwór, który, no właśnie, tak jak powiedziałem, jest sygnowany nazwiskiem Amerykanina, ale to oczywiście nie oznacza, że jest to piosenka amerykańska w 100%, ponieważ pojawi się tutaj kanadyjska artystka i to jej nazwisko towarzyszące Koreemu Wongowi, czyli właściwemu autorowi.

Minneapolis, czyli miasto Prince'a, ale nie tylko Prince'a, bo również Corey'ego Wonga. Corey'ego Wonga, którego piosenka Afterglow właśnie przed chwilą w naszej audycji wybrzmiała, a tak jak powiedziałem, Corey'emu Wongowi towarzyszyła Kanadyjka, która nazywa się Eliza Biro. Dziewczyna, która, no właśnie, jest dopiero w trzeciej dekadzie swojego życia, jest Kanadyjką, choć obecnie rezyduje w Los Angeles, no i ta współpraca z amerykańskim artystą, nie tylko z nim zresztą, bo więcej osób tutaj pojawia się w tej piosence również towarzyszących Corey'emu Wongowi z USA właśnie się wywodzących. No ale mamy tę naszą Kanadyjkę, która jest klasycznie wykształconą pianistką, ale też wokalistką i która ma oczywiście również twórczość, własną twórczość solową, którą teraz w nieco większej dawce wam zaprezentujemy. Jej debiutancka epka to jest epka, która ukazała się bardzo niedawno. Eliza Biro zatytułowała tę epkę Running From Nothing. I tytułowego utworu z tej właśnie epki teraz wysłuchamy.

Za nami Elysia Bureau z dwiema piosenkami. Najpierw zapowiadana Running From Nothing, a później Gentleman Blue. No takie popowe granie z zacięciem, można powiedzieć, jazzowym, i chyba ma to...

Szczególne znaczenie wobec faktu, że w tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Jazzu. Było to, dokładnie rzecz biorąc, w ostatnim dniu kwietnia, czyli w czwartek, poprzedzający długi weekend, który no, dzisiejszy dzień niestety już kończy. My teraz przenosimy się do artystki, która no, nie śpiewa już może aż tak bardzo jazzowo. Czy jakieś ślady jazzu tutaj odnajdziecie, to już pytanie do was. Ale chyba nie one na pierwszy rzut ucha, przy pierwszym usłyszeniu można w twórczości Florence Breton znaleźć. Florence Breton, a więc jak możecie się domyślić, artystki frankofońskiej, artystki z miasta Quebec, no i z prowincji oczywiście w związku z tym też o tej samej nazwie. Florence Breton, która też jest artystką, podobnie jak Elysia Biro, stawiającą, no mimo wszystko, pierwsze swoje kroki w show biznesie i też, podobnie jak Elysia, ma ona na koncie jedną epkę, zaledwie czteroutworową płytkę, która ukazała się, no, bez mała rok temu. Prawie że dokładnie rok temu, bo 2 maja 2025 roku ta epka była zatytułowana Pour combien de temps? I posłuchamy z tej płytki no, połowy, czyli dwóch utworów, piosenki A quoi ça sert de courir, a później Mon silence.

Florence Bouilleton i Mon Silence to jest ta piosenka, która wybrzmiała przed chwilą, a wcześniej A quoi ça sert de courir? Słowa, które zresztą usłyszeliście na początku tej pierwszej piosenki w tym dwupiosenkowym zestawie Florence Breton. No, dobre granie, powiem szczerze. Szkoda, że tylko cztery utwory do tej pory. Miejmy nadzieję, że w nieco więcej i w niegorszym stylu od Florence Breton jeszcze usłyszymy. Florence była, a teraz przed nami Flor. I nie mówimy już w tym wypadku o imieniu, choć chyba takie imię też w języku francuskim istnieje. Natomiast Flor Laurentienne to jest tak naprawdę pseudonim artystyczny człowieka, który nazywa się Mathieu David Gagnon. Flor Laurentienne, czyli flora laurentyńska, roślinność okolic rzeki Świętego Wawrzyńca, tak można w skrócie przetłumaczyć ten pseudonim artystyczny. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię, którą kiedyś już dawno temu przy poprzedniej prezentacji tego artysty wam opowiadałem. Otóż Flor Laurentienne to jest również tytuł podręcznika do przyrody, który no bardzo dawno temu, we wczesnych latach XX wieku, stworzył pewien zakonnik, a przy okazji też nauczyciel. Kultowa książka dla kultury quebeckiej, książka, która właśnie przyrodzie jest poświęcona, taki przyrodniczy elementarz, na którym pokolenia Quebeczyków się wychowały. Mathieu David Gagnon w ten sposób tę postać, ten elementarz też, tę książkę przypomina, pewnie mając na uwadze również to, że jego muzyka instrumentalna, w jakiś sposób może też pewnie korespondować, tak podejrzewam, z no, obrazową muzyką, z przyrodą, która być może wyświetla się przed oczami osoby, która słucha twórczości Mathieu Davida Gagnona. No, gdzieś tutaj już krążę w jakiś sposób, próbując wam uzasadnić taki, a nie inny szyld muzyczny w wykonaniu Mathieu Davida Gagnona. Natomiast tak naprawdę te dywagacje potrzebne nie są. Wystarczy posłuchać muzyki. Muzyki, która jest bardzo doceniana. Mathieu David Gagnon to jest człowiek również klasycznie muzycznie wykształcony. On studiował również w konserwatorium w we Francji. I jest też osobą w świecie muzycznym Kanady dosyć dobrze umocowaną, nie tylko ze względu na swoją własną twórczość, ale jest też aranżerem, orkiestratorem, no a jego najbardziej chyba znaną tego typu współpracą jest współpraca z jego własną siostrą, a więc z Chloé Pelletier-Gagnon, czyli z Chloé Pelgag. Teraz Flor Laurentienne przed nami z jego najnowszej płyty, która ukazała się niedawno, bo 10 kwietnia. Płyta zatytułowana po prostu tom trzeci, volume 3. I z tej właśnie płyty utwór pierwszy zatytułowany Fleur.

Za nami Fleur Laurentienne w dwóch odsłonach, najpierw Fleur, a później Regat. Mathieu David Gagnon przyznawał, że płyta zatytułowana Volume 3, z której właśnie dla was zagraliśmy, była inspirowana twórczością innego zespołu, który również nagrał płytę zatytułowaną identycznie, czyli Volume 3, zespołu, który należy już do historii, a który istniał przez parę lat, od końca lat 60. do mniej więcej połowy lat 70. Nazywał się ten zespół L'Enfonie. Dwóch liderów, Walter Boudreau i Raoul Duguay, to osoby, które no, przede wszystkim tymi najważniejszymi, tymi liderami tego zespołu były. Zespołu, który był zespołem awangardowym. I jeśli chodzi o muzykę i zachowanie na scenie, dużo w tym było jazzu. Wspominałem o dniu jazzu, więc dobrze do nich znowu nawiązać. Dużo improwizacji i takiej artystycznej wolności. Nie były to typowe piosenki, a ich koncerty nie były też typowymi koncertami. Były raczej rodzajem happeningu, na którym mieszała się, czy w którym mieszała się muzyka, poezja i też sztuka performatywna, można powiedzieć, rodzaj teatru, czy nawet może czegoś więcej. Zespół, który, krótko mówiąc, wymyka się kategoryzacją, no i był rzeczywiście, mimo swojej krótkiej historii, chyba inspirujący dla quebeckiej sceny muzycznej, szeroko rozumianej, nie tylko dla Mathieu Davida Gagnona. Pomyślałem, że pewnie innej okazji, żeby ten akurat fragment historii kanadyjskiej sceny muzycznej wam zaprezentować, no innej okazji nie będzie. Więc teraz sięgamy po, no właśnie, dziwną dosyć rzecz, ale może akurat dzisiaj dobrze to wybrzmi, a więc twórczość zespołu L'Enfonie właśnie, a przed nami piosenka, która zatytułowana jest Viens danser le hockey là.

Za nami zespół L'Infonie i piosenka o dosyć dziwnym tytule, tak jak wspominałem, Viens danser le hockey là. Trochę może było to granie, które no, nie wydawało wam się na pierwszy rzut, czy przy pierwszym przesłuchaniu, aż tak może niecodzienne, choć ten początek mógł budzić pewne sprzeczne emocje, no ale wybrałem też dla was taki utwór, który powiedzmy, że gdzieś będzie się mieścił bardziej w takiej szeroko pojętej normie, no a przy okazji jest też utworem, w którym też słychać inspiracje jazzowe dosyć wyraźnie, więc to Dzień Jazzu, Światowy Dzień Jazzu, który 30 kwietnia miał miejsce, w dalszym ciągu w jakiś sposób w naszej audycji tutaj znajduje swoje odzwierciedlenie czy swoje uczczenie, może tak do tego, tak to nazwijmy. No, mówiąc o dziwnych zespołach z Quebecu, aż prosi się o to, żeby w tym akurat momencie powiedzieć wam również o innym zespole, który no, jest zespołem zdecydowanie niecodziennym, a który jak najbardziej współcześnie zaczyna robić dużą karierę. Przyznam szczerze, że mam też nie do końca sprecyzowane uczucia co do tego, czy zespół Angine de Poitrine to są muzycy, którzy odpowiadają mi, czy może nie do końca. Bardzo są ciekawi, a czy muzycznie to jest dobre, to pewnie już każdy musi sam ocenić przez pryzmat swojego gustu przede wszystkim, bo czegoż by innego. Ale trudno ten zespół pominąć, więc i w naszej audycji on musi się znaleźć, bo jest to zdecydowanie w tej chwili zespół na czasie i jeden z bardziej znanych wytworów muzyki kanadyjskiej w ogóle, nie wspominając już o muzyce z Quebecu. Nie śpiewają za bardzo, więc też problemu ze zrozumieniem języka czy z barierą związaną z tym, że to frankofonii tutaj w tym wypadku nie ma. Zespół jest math rockowy, dwuosobowy i no, wyróżnia się chyba na pierwszy rzut oka tym, że muzycy ci, którzy no, pozostają w tym oficjalnym świecie muzycznym nieznani, występując pod pseudonimami, występują również w przebraniach i to dosyć niecodziennych. Jakie to przebrania? No nie będę próbował wam nawet tego opisać, spojrzyjcie sami. Mają dosyć, można powiedzieć, spójną i konsekwentną pod tym względem politykę, pokazują się i grają zawsze w tych samych strojach, które no, chyba grania nie ułatwiają, ale są to widocznie muzycy, którzy swoje instrumenty obsługują doskonale, bo radzą sobie również z tego typu przeszkodami. Angine de Poitrine teraz przed nami, w związku z tym, co powiedziałem, dwa razy się pojawi. Jedna piosenka zatytułowana jest Fabienk, a druga Matazikleck.

Angeline de Poitrine za nami. No, mam nadzieję, że przypadła wam do gustu, a w każdym razie, że było to ciekawe dla was doświadczenie. Na koniec tej dzisiejszej audycji, która obfitowała chyba w dźwięki, które no, mogły się wydawać mało mainstreamowe, mówiąc oględnie, wrócimy na chwilę do grania, które będzie melodyjne, które będzie miłe, ze zwrotkiem, przepraszam, ze zwrotką, refrenem zwrotką i nawiążemy, czy z taką klamrą może tę audycję zepniemy, dlatego, że pojawiała się tutaj postać Mathieu Davida Gagnona, czyli Flore Laurentienne. Mówiłem o jego współpracy z siostrą, z Klopelbach, o tym, że był aranżerem i orkiestratorem tego, co na płytach Klopelbach się działo. Więc na koniec dzisiejszej audycji właśnie do Klopelbach sięgamy i tą pracę Mathieu Davida Gagnona, te liczne instrumenty, teraz właśnie w takim barokowo-popowym utworze usłyszymy. Stare, dobre Samedi Soir à la Violonce, czyli dawny hit Klopelbach. To była Kanada pachnąca muzyką. Ja nazywam się Marcin Bzdawka. Słyszymy się za tydzień.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18.
4: Tylko w Radiu Afera.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
7: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
8: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
7: Poniedziałki i piątki od 18.
9: 21 wiek, panika i afery.
10: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.

I jednocześnie, zanim Aleksander puści play tych kilku pierwszych 30 sekund, powiem tylko, że jednocześnie to jest człowiek, który za chwilę wybrzmi, stały punkt każdej czarnej niedzieli, więc będziemy mieć to. Proszę.

0: I tak oto rapuje Isarej, a ja przypomnę, że w naszym studio w Radio Afera jest Gosia Kuzdra i omawiamy czarne filmy, zupełnie nieoczywiste czarne filmy. I jeszcze zanim wrócimy na chwileczkę do... nie tylko Broken Pussy i Insecure Niepewnych. Chciałam tylko powiedzieć, że Gosia, kobieta orkiestra, to nie tylko znawczyni kina, ale także nieustraszona masażystka Tiger Touch, nieustraszona, przewielka kobidystka, która robi kobido. A dla mnie jednocześnie najwspanialsze jest też to, że Gosia pracuje w Migrant Info Point i organizuje niezwykłe seanse filmowe raz w miesiącu na ulicy Przemysłowej. Proszę, oglądajcie, obserwujcie Migrant Info Point co miesiąc. Wspaniała inicjatywa Gosi łączącej migrantów w Poznaniu. Prawda, tak, kochanie?
1: Tak. Mogę dorzucić się właśnie z sekcji Tiger Touch, że dzisiaj umieściłam na legendarnej aferowej szafie moją wlepkę, także zaznaczyłam swoje bycie tutaj po latach, bo niegdyś bywałam w tym studio często jeszcze z ramienia Kina Muza. A nasze seanse Watch and Talk to właśnie przede wszystkim spotkania integracyjne, do których pretekstem są filmy. Pokazujemy polskie filmy z angielskimi napisami, tworzymy przestrzeń do rozmowy. No, chcemy, żebyśmy jak najmniej czuli się samotni. To jest absolutnie nie tylko dla obcokrajowców, ale dla wszystkich Polaków, też poznaniaków, którzy mają taką odrobinę otwartości, ciekawości, chęci poznania, głodu innych, to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Zawsze poniedziałki, raz w miesiącu, świetne seanse. Ale jeszcze tylko chcę powiedzieć ostatnią rzecz, że jesteś też sauna masterką, więc naprawdę Gosia Kuzdra
1: właśnie,
0: robi wszystko.
1: I właśnie produkujesz film z Gwatemali.
0: No właśnie też chciałam o to spytać, czy to już można o tym w ogóle mówić, czy
1: można
0: nie można,
1: mówić.
0: Że jest film... no to powiedz, co to za film Gwatemala? O co tu chodzi?
1: Tak, zostałam sobie producentką filmową ostatnio przypadkiem i to jest
0: na pewno
1: film
0: przypadkiem, tak.
1: Tierra Viva, czyli Żywa Ziemia, w głównej roli Katarzyna Butoft, w drugoplanowej Ewelina Flinta,
0: no
1: która była tutaj niedawno.
0: Pozdrawiamy jeszcze raz.
1: Która napisała dwie piosenki do filmu specjalnie. No i to jest fabuła polsko-gwatemalska koprodukcja, historia kobiety, która jedzie tam w niezbyt optymistycznej sprawie, ale odkrywa uroki Gwatemali, otwiera się na życie i na ludzi. No i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w polskich kinach.
0: Aha, no właśnie, będziemy wypatrywać. Mam nadzieję, że to naprawdę rzeczywiście będzie w tym roku. Świetnie. A wracając do Insecure. Dla mnie bardzo istotne, oczywiście jako afrofilki i osoby z czarną duszą, dla mnie najważniejsze oczywiście jest to, że to jest całkowicie czarny serial. Co to znaczy, że to jest czarny serial?
1: No możemy powiedzieć, że to jest prawdopodobnie najbardziej, albo jedna z najbardziej czarnych produkcji, w sensie zatrudnienia osób, które w tej ekipie pracują. No bo wyobrażamy sobie, że to są dziesiątki i setki osób, które pracują, żeby taki serial powstał. I to jest też ciekawe, że Isarej mówi w pewnym wywiadzie, że ona właściwie nie znała się na telewizja jej nie interesowała, bo kiedy oglądała coś w tej telewizji, ona tam w ogóle nie czuła, że to jest o niej, że tam jest, że jest w jakikolwiek sposób reprezentowana. I to jest też niesamowite i piękne, że ona była totalną nowicjuszką na tym polu, kiedy zaczynała pisać, tworzyć ten serial. I to nie tylko ona, bo też jakby inne osoby z ekipy, które zaprosiła.
0: Tak tutaj właśnie mrugam do Gosi, bo znalazłam informację. To też bardzo w ogóle ciekawe. Od razu dodam, że w polskiej Wikipedii informacje na temat serialu Niepewne kończy się na trzecim sezonie i w ogóle żadne te prawie żadne nazwisko nie wyświetla się na niebiesko, czyli nie ma po prostu odnośnika, więc czytałam po angielsku. Ale Isarej właśnie zrobiła serial internetowy Awkward Black Girl i to jakby był początek. Razem z Larrym Wilmorem, z tego co tu widzę.
1: Tak, tak. No i ten to, że w ogóle ten temat w jej ujęciu, w jej jakiejś takiej perspektywie chwycił mocno w tym

0: internecie. Na pewno dla HBO było powodem, żeby z nią rozmawiać o niepewnych. Mhm. Natomiast to, co jest fantastyczne, to, że jest też taki odcinek dokumentalny podsumowujący tę produkcję i to też bardzo polecam, jak już was niepewne wciągnął, przeskoczycie te 5 sezonów, to na koniec warto sobie też to obejrzeć. No i właśnie to, co jest cenne, to, że można powiedzieć, że ona była zupełnie niedoświadczona, zaprosiła do współpracy wiele osób, którym po prostu dała szansę i mówi, że z tych osób, które stawiały pierwsze kroki w świecie produkcji filmowej właśnie w pierwszym sezonie Insecure, one potem tę karierę rozwinęły i to jest w ogóle o tym właśnie, gdzie są szklane sufity, prawda? Mhm. Czy dla kobiet, czy właśnie dla osób niebiałych, mówiąc najogólniej. I z jednej strony można się zastanawiać, czy to nie jest jakaś nowa forma nepotyzmu, prawda? Mhm. Jeśli kobieta zatrudnia kobiety, ale jeśli pomyślimy o tym, że osoby decyzyjne w różnych branżach i na pewno też przez lata, czy jeszcze w branży filmowej, to są jednak biali mężczyźni. To
1: na zasadzie na wszystkich wysokich stanowiskach.
0: To na zasadzie podobieństwa będą zatrudniali raczej również białych mężczyzn. Mhm. Więc przyjęcie na chwilę innego klucza chyba nie jest tragedią.
1: Nie, nie.
0: I to jest super, że też w tym dokumentalnym odcinku biały członek ekipy mówi, pierwszy raz byłem w sytuacji na planie po 30 latach pracy, że w tym dźwiękowców bodajże, ja byłem jedynym białym facetem. Tak. Mhm. I to było niesamowite, to było super, a z drugiej strony czarny członek ekipy mówi, pierwszy raz byłem na planie, kiedy nie tylko było różnorodnie i nie tylko była przewaga osób czarnoskórych, ale przede wszystkim osobami decyzyjnymi na tych najwyższych stanowiskach też były właśnie te osoby.
1: Mhm. Bardzo jest to dla mnie ważne i mocne, co mówisz. Szczególnie też, no i też oczywiste niestety, ale też przygotowując się do audycji z tobą przeglądałam listę nagrodzonych, różnych nagrodzonych, między innymi Oscarem artystów, jest lista czarnych artystów nagrodzonych, no i naprawdę tam jest kilka nominacji, a wygranych jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele i to na przestrzeni, ta lista powstała od lat 50. do teraz i tam jest tylko kilka nazwisk, więc tym bardziej jest to niesamowite i tym bardziej bardzo byłam szczęśliwa właśnie, że mogę przebywać w filmie, w którym właśnie są wyłącznie Afroamerykanie, wyłącznie naprawdę, tak chyba to rozmawiałyśmy, pamiętasz jak to było z tą, opowiadałaś mi o tym teście na to, czy film...
0: Tak, tak.
1: Jest kobiecy, to można też to odnieść do
0: tak,
1: tego.
0: To jest test z lat 80. On tak naprawdę powstał jako taki cartoon, taki komiks żartobliwy w pierwszym ujęciu. No bo właśnie chodziło o takie pytanie, jakby to sprawdzić, czy ten film ma wystarczającą reprezentację kobiet. To jest test Bechdel-Wallace i są 3 pytania, które wtedy się zadaje. Pierwsze, czy występują w nim przynajmniej 2 kobiety w tymże filmie?
1: To i jest
0: czy
1: one mają, pytanie, tak?
0: I czy one są nazwane, czy mają imiona, prawda?
1: Właśnie.
0: Taka już właśnie. Minimum podmiotowości. Drugie pytanie, czy te kobiety być może rozmawiają ze sobą, tak? Czyli nie tylko przechodzą się i ładnie wyglądają, albo podają drinki.
1: Jezu, mnie krew zalewa, jak tego słucham.
0: No wiem. I trzecie, to już jest naprawdę... czy one rozmawiają być może nie o mężczyznach?
1: No.
0: Czy one mają jakieś swoje sprawy, które nie dotyczą tylko ich zainteresowania mężczyznami?
1: No właśnie, i bardzo podobnie można by myśleć pewno o testach, jeżeli chodzi o ludzi, people of color. Tutaj zrobimy przerwę na Bad Bitch.
0: Pięknie.

0: wybrzmiała Bad Bitch i to była Drizzy ze ścieżki dźwiękowej do filmu Insecure, o którym rozmawiamy, do serialu, powiedziałam serialu czy do filmu, nie wiem, do serialu Insecure, o którym rozmawiamy z Gosią Kuzdrą, naszą gościnią. Jeszcze chciałabym chwilę porozmawiać
1: ja też bym
0: z tobą.
1: Chciała.
0: No świetnie.
1: Ja też bym bardzo chciała, ponieważ chciałam powiedzieć, że opowiedziałeś mi właśnie o tym, jak rewolucyjna jest to produkcja i to mógłby być taki, znaczy jest trochę taki serial na sztandary i walkę o równość, ale że przede wszystkim on jest po prostu absolutnie fan. Mhm. Jest tam ogrom czarnego humoru. I w ogóle humoru. Poziom dystansu tej bohaterki Isy, grany przez Issę Rae, jest kosmiczny. Mhm. Wszelkie takie, można powiedzieć, ułomności charakteru, które ci bohaterowie i bohaterki prezentują na początku, jest po prostu fantastycznym startem do rozwoju tych postaci, rozwoju ich relacji między sobą. Mhm. No i to, tak, to jest pięknie napisane, a poza tym też poznajemy Los Angeles, tak, jakiego nie znamy.
0: Tak, bo to w odróżnieniu do Seksu w Wielkim Mieście, to nie jest Nowy Jork, to jest południowe Los Angeles.
1: Tak, no i właśnie, poznajemy dzielnicę, która, Inglewood, która historycznie właśnie była czarna i hiszpańskojęzyczna. Tam nasi bohaterowie, nasza bohaterka mieszka i wraz z rozwojem też tego serialu coraz bardziej ona stawia na to, żeby tworzyć platformę do promocji muzyki, do promocji mody. Mhm. Niesamowici projektanci z nią współpracują. No w ogóle to no jak czadersko Isa się ubiera od początku.
0: One wszystkie te dziewczyny się niesamowicie ubierają i jakie mają fryzury.
1: Fryzury mają obłędne. To jest jakby zupełnie osobny temat, co tam się wydarza na ich głowach. No Isa jest moją ulubienicą, jak dorosnę chciałabym być naprawdę jak ona.
0: Super, właśnie tak. A ona ma 29 lat, jak zaczynamy oglądać serial. Jeżeli chodzi o muzykę, bo mówiłaś o muzyce, że Isa właśnie Rae już mocno promuje muzykę. Za muzykę odpowiedzialny jest Rafał Sadiku, ale wyobraźcie sobie, że konsultantką muzyczną jest też Solange Knowles, czyli siostra Beyoncé. Zresztą w pierwszym odcinku, dokładnie może w drugim, kiedy Isa ma serię, powiedzmy, niepowodzeń lub jakichś takich niezręcznych momentów, siedzi w samochodzie i mówi sobie: bądź twarda jak Solange, bądź ogarnięta jak Janet Jackson. No i możesz trochę sobie pozwolić na to, żeby być nieogarem jak może ewentualnie Missy Elliott. Missy Elliott dzisiaj wysłuchamy.
1: Ale w innym kontekście.
0: Tak. Jeszcze chciałam cię spytać właśnie o to, mówi Issa Rae, że ten serial, cytuję, będzie badał złożoność pojęcia czarności i fakt, że nie da się uciec od bycia czarnym. Bo to jest też taka kolejna rzecz całkowicie różniąca, o tym mówiłyśmy wcześniej, Seks w Wielkim Mieście czy Girls. Tam nie ma w ogóle czarnych postaci. Nie mówię o tym najnowszym, właśnie jak powiedziałaś, doklejonej.
1: Doklejonej,
0: tak?
1: Żartobliwej, tak, postaci.
0: Właśnie. Tak. Ta czarność jest non-stop, one do siebie cały czas mówią.
1: Tak, i to też mówiłyśmy o tym sobie w przerwie, że dla mnie bardzo szokującym było na początku to doświadczenie, słuchanie ciągle padającego N-word w niepewnych. I budziło jakiś taki mój dyskomfort, mam takie mocno zakodowane, że to jest to zakazane słowo.
0: Tak. Dla nas
1: jest. I to też jest uczenie się czegoś o specyfice jakby danej grupy, że wewnątrz tej grupy jakby ono jest dozwolone, ono jest neutralne, jest przezroczyste, a dopiero kiedy przychodzi gdzieś z zewnątrz, staje się obraźliwe. No. Więc tak, to też jest ciekawe.
0: Znaczy ja to obserwuję z kolei bardzo mocno w hip-hopie i w rapie też. Czy no, taka była słynna sprawa, czy biały człowiek może wejść na scenę zaproszony przez wielkiego rapera Tupera i rapować N-word, czy ma je przemilczeć. Mhm. Ale ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja się absolutnie słucham, dostosowuję, nie używam, szanuję, nie chcę.
1: Ale myślę, że fajnie te pytania jakby sobie zadawać, podnosić, nie? Żeby też każdy się zadumał, gdzie są jakieś jego granice tutaj wrażliwości, czy otwartości, czy różnych rzeczy. Jak to czujemy. Tak, natomiast ta złożoność postaci tutaj na pewno jest i to, co to też jest ciekawe i o tym z kolei grupa scenarzystów pracująca potem przy tym serialu opowiadała, że no Isa jest taką bohaterką bardzo wyrazistą, jest bardzo jakaś, właśnie taka, jaka jest. No i oni czuli trochę taki ciężar, odpowiedzialność tego, że teraz oni portretują, kim jest czarna kobieta w Los Angeles, powiedzmy, tak? Kim jest Afroamerykanka i jakby,
0: w Stanach.
1: Tak, co to jest za osoba. I że szukali trochę takiego odbicia się od widzów i też od społeczności, pytając, okej, to jaka jeszcze powinna być czarna kobieta? Dostawali jakieś propozycje, wrzutki, które właściwie były ciągle powieleniem Isy. Oni mówili, nie, my potrzebujemy jakiejś kontry do Isy. I to też jest, myślę, takie ciekawe, trochę odpowiedzialne też, ale bardzo ciekawe, no, że nie chcieli zamykać się w tym jednym obrazie, jednej wizji, no bo to jest tylko przecież jedna osoba i ona nie będzie reprezentacją wszystkich na świecie kobiet.
0: Tak, to jest jej historia, oczywiście. Myślę, że patrzę na zegarek, ja w każdej audycji mówię o tym, że patrzę na zegarek, bo pilnuję czasu. Musimy zamykać Insecure, bo mamy jeszcze mnóstwo wspaniałych filmów, znaczy mnóstwo, jeszcze 4 do omówienia. Może szybko tylko po prostu powiem, jakie to mają być, bo za chwilę będziemy mówić o The Fit, drgawkach. Mamy też przed sobą zaraz potem Moonlight, który się bardzo pięknie z Fit zazębia. A potem mamy Rangano Nioni, która nakręciła Jak zostałam
1: perliczką.
0: No i na koniec mamy As.
1: Jeśli zdążymy.
0: Jeżeli zdążymy. Ale teraz właśnie chciałabym zrobić przerwę muzyczną, która wprowadzi nas w The Fit. I to jednocześnie będzie spełnienie naszego drugiego punktu stałego programu, dlatego że zagramy utwór Sikiliza Kwa Wahenga, czyli słuchajcie przodków, słuchamy przodków. I tutaj pokazuję, mrugam do Aleksandra, że nie będziemy Ty Dolla dzisiaj grać, który występuje w Insecure, ale nie zdążymy po prostu, więc przechodzimy do niesamowitego muzyka, który robi muzykę filmową i też dzięki Gosi tutaj go poznałam. Nazywa się pan Michael Abels. No to jest czarna muzyka filmowa, zupełnie nieoczywista, a przed nami właśnie Sikiliza Kwa Wahenga i to jest główny motyw do Get Out.

0: Sikiliza kwa Wahenga. Słuchajcie przodków i utwór Michaela Abelsa. Niesamowitego. Ja ciągle powtarzam, że to się jest niesamowite. Muszę popracować nad językiem właściwie.
1: Trochę więcej przymiotników potrzebujesz, być no może, ale, tak. Ale z drugiej strony, jeśli mogę się wtrącić poza planem, czy mogę, pani profesor, to chciałam powiedzieć, że po pierwsze cieszę się bardzo, że tu jestem,
0: bo też.
1: Kupę lat nie byłam jakby w aferze, w tym studio i to taki powrót z ogromną przyjemnością. A po drugie, ogromnie cieszę się, że robisz tę audycję.
0: O, dziękuję, dobrze, ale...
1: Nie, ale mogę? Dasz mi się powiedzieć?
0: Dobrze.
1: Chciałam powiedzieć, że niesamowite jest połączenie, no właśnie niesamowite, widzisz, twój ogrom wiedzy i twój potężny entuzjazm. I to jest takie, że aż trudno stwierdzić, co jest, wiesz, większe tutaj, może są po prostu równe, więc to jest piękna sprawa, że to robisz. No i dziękuję. Dobra, lecimy z drgawkami.
0: Tak, tak. O, dziękuję właśnie bardzo. I lecimy z The Fit, 2015 rok. I to jest historia o dziewczynce, która jest czarną dziewczynką. Wyreżyserowała to Anna Rose Holmer i to jest jej debiut. Tylko powiem, zaraz będziemy sobie o tym gadać więcej, ale chcę powiedzieć, że główna bohaterka, znaczy aktorka, która gra główną bohaterkę Toni, nazywa się Royalty Hightower, czyli w ogóle nazywa się Królewskość Wysoka Wieża. I to jest dla mnie taki total.
1: Czyli
0: po prostu
1: teraz zmieniasz nazwisko, Ewa.
0: Tak, Królewskość Wysoka Wieża. Od następnej Czarnej Niedzieli tak właśnie będzie. Royalty Hightower. Niesamowita kreacja, niesamowity film. Gosia, mów.
1: Ja chciałam powiedzieć na początku, że jak jakieś dwa dni temu, czy trzy, Ewa rzuciła mi tym zaproszeniem, wyzwaniem na dzisiaj, to jeden z pierwszych filmów, który przyszedł mi do głowy, to właśnie Drgawki. I to jest film, który ja widziałam 9 lat temu na festiwalu, American Film Festival we Wrocławiu. I to był czas, kiedy oglądałam jakieś 150 filmów rocznie. I dużo. Wyobraźcie sobie, że ten film jakby we mnie został. Pamiętam tytuł, pamiętałam twarz głównej bohaterki, pamiętałam emocje, jakieś takie ogromne poruszenie, które we mnie wywołał i takie rozedrganie połączone z pewnym niedopowiedzeniem. Więc to chciałam powiedzieć na początku, żeby powiedzieć naprawdę, to jest coś i warto.
0: Tak. Natomiast
1: nie pamiętałam fabuły, więc go sobie odświeżyłam wczoraj.
0: No ja też go obejrzałam wczoraj.
1: No i mamy tutaj historię, opowieść o dziewczynach gdzieś w Cincinnati, nastolatki. Nasza Toni trenuje boks, ma 11 lat, jest wyśmiewana przez inne dziewczyny w szkole jako chłopczyca.
0: Tomboy, tak, trochę.
1: Tak. A z drugiej strony zaczyna się interesować grupą taneczną i no właśnie trochę szuka w ogóle, kim jest, a trochę próbuje rozpoznać, zobaczyć, co to by znaczyło być kobietą. Przygląda się koleżankom, które są już gdzieś bardziej zaawansowane w tym procesie dojrzewania, ale też ewidentnie szuka siebie. I dla mnie, no właśnie, no możemy zrobić, to nie jest spoiler, bo tytuł filmu to mówi, pojawiają się też drgawki, niewyjaśnione drgawki, których doświadczają dziewczyny.
0: Które tańczą.
1: Tak, jest pomysł, że może to coś w wodzie, coś jakby nie wiadomo, co je wywołuje, ale dla mnie te drgawki są takim fizycznym jakby unaocznieniem, objawem tego, że po prostu ten proces dorastania jest taki niesamowicie burzliwy. I że dzieją się jakieś rzeczy, zmiany, których osoby, które są w tym, naprawdę mogą nie rozumieć i one mogą je przerastać.
0: Tak, Znaczy, bardzo ciekawy jest pomysł na ten film, który jest w ogóle jest bardzo poetycki i niespieszny. Jest niesamowita muzyka, bo mamy i klarnet, i klaskanie, i bębny. Naprawdę to wszystko się miesza. Rzeczywiście Cincinnati to jest taki właściwie dzielnica public housing, ale to bardzo przyjemnie wygląda. To są budynki z czerwonej cegły, jest zielono i Tony właśnie pod okiem brata, który jest bardzo troskliwym bratem w ogóle, trenuje boks. I w tym samym Lincoln Center właśnie, gdzie trenują, dziewczyny w sali obok rzeczywiście tańczą, więc one się nawzajem podglądają, bo dziewczyny podglądają tych bokserów, mają między nimi te starsze interakcje i rzeczywiście Tony to wszystko obserwuje. I wiesz co, miałam takie wrażenie, że rzeczywiście raz wyśmiano, znaczy nie wiem, no hej tomboy, powiedziano do niej, ale później widzę, że ona jest przyjęta, ona jest mocno przyjęta, ona znajduje sobie psia Piłę, którą potem uczy podciągania. Zupełnie inaczej będzie w Moonlight, o którym zaraz powiemy, ale rzeczywiście ten brat mnie bardzo też rozczula, ta inna męskość w ogóle, szatnia kobiet, szatnia dziewczyn i ona pomiędzy, która to sobie tak właśnie
1: tak trochę łączy, trochę może wybiera trochę z tego świata, trochę z tego, żeby znaleźć właśnie to, kim ona jest, chce być, jak chce też swoją rolę płciową, powiedzmy, realizować. Ja myślę, że też bardzo to jest specyficzna bohaterka, jest taka magnetyczna, charyzmatyczna i ona pokazuje, znaczy dużo jest tam obserwacji, tego, że ona mniej wchodzi w interakcje, a bardziej obserwuje. I to dorastanie, nastolenstwo, jako taki czas samotności, niepewności ogromnej, w zestawieniu z wielką potrzebą poczucia przynależności, tego szukania właśnie jakiegoś, chociaż okruszka akceptacji, to tutaj bardzo pięknie widzimy.
0: Tak, i też to, na co zwróciłam uwagę, oczywiście to jej tej poszukiwania tych wszystkich dziewczyn w ogóle i tych chłopców też, że to film jest w ogóle bez rodziców, prawda? Bez dorosłych. To też jest takie, było dla mnie ciekawe. Naprawdę wejście z kamerą w ten świat. I chciałabym, żebyśmy przeszły do Moonlight i żebyśmy pokazały, chyba że coś jeszcze chcesz dodać. Znaczy zrobimy oczywiście przerwę muzyczną, żeby wszyscy mogli sobie rozprostować kości i popląsać.
1: Tak, i wygooglować wszystko, co trzeba.
0: I wygooglować właśnie The Fitz i Royalty Hightower.
1: Tak, chciałam powiedzieć, że to, co jest moim zdaniem cenne w obrazie dziewczyn w The Fitz, to jest to, że one nie są, i chłopacy też, którzy tam ten boks trenują, nie są jakoś zmodelowani, ustawieni jako problematyczna młodzież z trudnej dzielnicy. Jakby zaglądamy do ich wrażliwości, poznajemy ich bez tego piętna. I to jest coś, co myślę, ten film łączy bardzo mocno z Moonlight. Tu możemy przejść, że też nie musimy oglądać czarnych mężczyzn w wersji jakby brutalnej, przemocowej, tak, zakrwawionych, że jeśli jest pokazane ciało, fizyczność czarnego mężczyzny, tak jak w Moonlight, w scenie w oceanie, to on może być troskliwym ojcem, a nie musi być agresorem.
0: Tak, tak. Posłuchamy utworu A Hero Falls i to jest kolejny utwór Michaela Abelsa. Piękny, instrumentalny film, który świetnie chyba A Hero Falls, bohater upada, może nas do Moonlight przenieść.

0: No i idealnie muszę wam powiedzieć Hero Falls, dokładnie Hero Falls, bo właśnie teraz w przerwie tutaj sobie cały czas rozmawiamy o tych czarnych filmach. Przechodzimy do Moonlight i Gosia przypomniała mi okoliczności, w jakich Moonlight dostał Oscara, a raczej Barry Jenkins, który wyreżyserował ten film.
1: Tak, no to jest, nie wiem, czy pamiętacie, czy macie szansę pamiętać, ale to jest taki legendarny moment, jedyny, jaki ja kojarzę w historii Oscarów, kiedy doszło do tak spektakularnej pomyłki.
0: To jest dla mnie tak bolesne, Gosia, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Mhm. Kontynuuj.
1: Przepraszam, że tak się tym ekscytuję.
0: No, ale wiem, ogóle... ale, no, a mnie po prostu naprawdę moją, zalewa krew.
1: Z moją niechęcią do Oscarów, to, że oni się skompromitowali, to jest piękne, uważam.
0: Tak.
1: No i odczytywanie Best Picture, ostatnia, najważniejsza kategoria i tam widać zmieszanie pomiędzy osobami, które tę nagrodę mają wręczyć, ogłosić, podają sobie kartkę, kto to ma odczytać. Wzywają na scenę twórców La La Land. Oni wszyscy mówią swoje wdzięczne speech'e. Po czym okazuje się, że nastąpił błąd.
0: Jezus Maria.
1: Nie ta kartka, która trzeba była w tejże kopercie. No i proszą ich, żeby zeszli ze sceny, a zapraszają na scenę właśnie Barry'ego Jenkinsa i ekipę filmu Moonlight, bo to Moonlight został wybrany Best Picture.
0: No nie, naprawdę...
1: Okoliczności parszywe, ale dobrze, że to się, ale dobrze, że w sumie, że to tak, się wydarzyło, tak, bo tak, ten film na to zasługiwał.
0: Tak, film zasługiwał na to. Zresztą Mahershala Ali dostał za rolę drugoplanową Oscara. Ja też mam podobny stosunek do Oscarów jak ty, chociaż w tym roku rzeczywiście Ryan Coogler kibicowała mu bardzo w Sinners. Moonlight rzeczywiście ja mam na świeżo obejrzany i chyba mi się właściwie pomieszały dwa z tamtego czasu, Manchester by the Sea i Moonlight, i złączyły mi się w jedno, więc bardzo się cieszę, że mogłam to sobie odświeżyć. Dla mnie to jest przepiękny film, też o dorastaniu, zupełnie inny niż The Fitz, bo pokazuje Miami, Florydę, jako pełne jednak przemocy miejsce. I tutaj naprawdę główny bohater jest mocno gnębiony, bardzo, bardzo, bardzo. Ale jest mnóstwo niesamowitych właściwie takich otworów, wejść, jasnych momentów w Moonlight właśnie.
1: Tak, jeśli będziemy wspominać tą reprezentację, o której Issa Rae mówiła, że nie miała jej dla siebie w telewizji, no to tutaj mamy film, który mówi o czarnoskórym homoseksualiście.
0: No właśnie.
1: Tak, więc dotyka jakby... powiedzmy dwóch pól, w których te wykluczenia mają miejsce i tej reprezentacji na ekranie brakowało. Dlatego też ten film jest ważny też dla środowiska LGBTQ.
0: Tak, ale dla mnie to był drugorzędny w sumie temat. Tam właściwie na każdym polu wszystko drgało, bo relacja chłopiec uzależniona matka, syn uzależniona matka, drug dealer właśnie grany przez Ali, który jednocześnie opiekuje się małym chłopcem i jest wobec niego tak czuły. I ta scena, o której mówiłyśmy wcześniej, jak uczy go pływać, to jest po prostu coś przepięknego.
1: Tak,
0: i ta historia
1: to jest jedna z takich scen, która w ogóle zostaje na zawsze gdzieś tam
0: naprawdę.
1: W pamięci, pod powiekami.
0: Tak, mam ją cały czas. Chcę tylko powiedzieć, że to jest, mówimy o roku 2016 i jest to, zresztą Barry Jenkins to już kolejny raz robi adaptację literacką, bo to jest adaptacja opowiadania Tarela Alvina McCraneya i tytuł tego opowiadania brzmi In Moonlight, Black Boys Look Blue. I to jest właśnie ta historia, którą opowiada Juan naszemu Little, głównemu bohaterowi nad oceanem.
1: Dobrze, to chodźmy już do tej perliczki. Proszę.
0: Dobrze, a jeszcze chciałam tylko powiedzieć o Barry Jenkins, który wyreżyserował też film później, to drugi film, znaczy pierwszy film po Oscarze, Gdyby ulica Bill umiała mówić. To bardzo ważny, też piękny długi metraż na podstawie powieści Jamesa Baldwina, także niesamowita sprawa. Dobrze, a my możemy przejść do perliczek, ale nie odbędzie się to bez Missy Elliott i Rain.

0: Missy Elliott, The Rain. Powiesz dlaczego? Akurat ten utwór przed perliczką?
1: Tak, akurat ten utwór, ponieważ otwierająca scena w filmie Jak zostałam perliczką jest właśnie taka, że jedzie sobie nasza bohaterka autem w jakimś przepięknym, totalnie absurdalnym poniekąd stroju, no właśnie tak trochę jakby perliczka, to jest odniesienie do teledysku.
0: Okay.
1: Tak, odniesienie do teledysku.
0: No tak, tak, znaczy ona jest ubrana dokładnie tak jak Missy Elliott w teledysku, tak. The Rain.
1: No i mamy taką postać, która wygląda jakby wracała z jakiejś karnawałowej imprezy.
0: Albo z UFO.
1: Tak. No i zatrzymuje się na drodze, w koło ciemno. Okazuje się, że na tej właśnie drodze, którą wraca, leży ciało mężczyzny na szosie, powiedzmy. Mhm. No i teraz tak, to co musimy powiedzieć sobie ważnego, to jest to pierwszy film, którego reżyserka pochodzi z Afryki, którym zainteresowało się legendarne studio A24.
0: Właśnie zwróciłam uwagę, że Moonlight było zrobione przez A24. Też. I mówię, wow, aha, to o to chodzi.
1: To mhm. o to chodzi. Wszyscy kinomaniacy, którzy chodzą do kina na filmy autorskie, chodzą do kin studyjnych, znają to logo. To jest zawsze gwarancja jakości tego, że ten film będzie o czymś. I to, że oni zainwestowali tutaj w Neoni, jest niesamowite. I to już jest super. Druga sprawa, którą chciałam powiedzieć, to, że jest ten film o sprawach poważnych, ale jest tak cudownie absurdalny. Jest tam tyle takiego nieoczywistego, no znowu sick, czarnego humoru, no, że to się totalnie ogląda. Ja ten film widziałam już dwa razy. Jeśli wy go nie widzieliście, to ja muszę to powiedzieć. To jest jeden z najważniejszych filmów ostatniego roku. Proszę na
0: tych
1: miastach
0: trafiać. Tak, bo to jest 24. Ostatnich, no tak, tak, koniecznie, dobrze. Bardzo ważne. Klara Cykosz w Filmwebie pisze, ekscentryczne, poczucie humoru, odsłania mroczny absurd rzeczywistości. Rzeczywiście niesamowita historia. New York Times z kolei. Rangano Nyoni mówi wszystko, co trzeba. Każdym lapidarnym obrazem, każdą dźwięczną ciszą i nieustraszoną mocą spojrzenia Shuli, bo Shula to jest główna bohaterka.
1: Tak, i to jakby osią fabularną tego filmu jest pogrzeb, który jest organizowany w rodzinie Shuli.
0: No tego pana, który tam leżał
1: tego
0: na tej
1: pana,
0: szosie.
1: Tego pana, który tam leżał. Tego wujka, który no myślę, że nie będziemy mówić za dużo, ponieważ ja bym bardzo chciała zostawić wam przyjemność oglądania tego. Ale to, co jest niesamowite, to oglądamy bardzo atrakcyjnie podaną opowieść też o pogrzebowych obrzędach, obyczajach Zambii.
0: Tak.
1: I już początek, bo ta nasza Shula przyjeżdża gdzieś z zachodniego świata, wiecie, wyrwała się, robi jakąś karierę i właśnie wróciła do domu, ma tam kole, zoomy z pracy, jest jeszcze troszeczkę przyczepiona do tego swojego nowoczesnego, jakiegoś właśnie bardziej zachodniego świata, a tu w jej pokoju hotelowym lądują ciotki, które na starcie obchodzą, obwąchują ten jej pokój i wyobraźcie sobie, że jedna wychodzi z łazienki, ogląda kosmetyki Shuli i mówi, kąpałaś się?
0: O.
1: No i my patrzymy w ogóle, o co chodzi. No Shula przytakuje. No, kto to słyszał, żeby przed pogrzebem się kąpać?
0: Ojej.
1: No,
0: okay.
1: Druga mówi, no nie, no już nie cofniemy tego, co zrobiła, no już się wykąpała. Wiecie, i jakby poziom absurdu dla nas
0: wejście,
1: jest niesamowity.
0: Tak, wejście w ten świat, tak.
1: Tak, ale ona dostosowuje się w dużej mierze do tego, co jest od niej oczekiwane, jak ma się zachowywać, że ma wszystkim usługiwać. W ogóle w domu, w tym domu, który staje się tym domem pogrzebowym, to, że wszystkie kobiety chodzą cały czas na kolanach.
0: One tak, się, to widziałam w zwiastunie.
1: Tak, są sprowadzone jakby do tego gruntu, do tej, wiecie, ziemi, gleby. No jest tam dużo absolutnie przepięknych, fascynujących wątków. Cudowny obraz kuzynostwa.
0: A, tak, tak, tak.
1: Rzadko się w ogóle o kuzynkach ogląda, tak, filmy o tych relacjach. No i ja bym mogła jeszcze bardzo długo,
0: ale
1: wiem, że już
0: 15:56, tak,
1: a obejrzyjcie. Chciałabym,
0: obejrzyjcie koniecznie Rangano Nyoni, Jak zostałam perliczką, a wcześniej jej debiut,
1: Nie jestem czarownicą.
0: Nie jestem czarownicą. Moi drodzy, ja bym bardzo chciała, żeby taki cykl Czarne Kino, Czarny Film był. Ja nie wiem, na ile regularność będzie możliwa, ale bardzo bym chciała, żeby Gosia wróciła i żebyśmy sobie jeszcze gadały, bo mamy no całą listę. Naprawdę, słuchajcie, zresztą na koniec miałyśmy mówić o filmie Us.
1: Tak, ja tylko powiem, że to jest horror, Jordan Peele. Nie oglądam horrorów, boję się panicznie, specjalnie dla was obejrzałam. Mm-hmm. Jest to bardzo dobry film, niestety, ale jest to horror.
0: No właśnie, przygotowałaś się jak do matury, jak do matury
1: jak
0: się
1: Jak do matury się przygotowywałam, tak, na tę dzisiejszą audycję, także powodzenia tym, którzy tam idą w boje.
0: Tak,
1: jutro.
0: Tak, połamania piór, moi drodzy, rzeczywiście. No to chociaż zakończmy utworem z tego filmu. Zresztą znowu wracamy do Michaela Abelsa, który robił muzykę do tych filmów Pila, tak dobrze mówię.
1: Tak, tak.
0: Ewa Chylak, Aleksander Znaniecki, Gosia Kuzdra, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.
0: Do usłyszenia za tydzień, a na koniec I got five on it.

0: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
5: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Częstochową kontenery. I inaczej nazywane są mobilnym centrum kultury i sztuki i tak chyba rzeczywiście jest. Co roku towarzystwo ludzi związanych bardzo mocno z kulturą, przede wszystkim artyści, szukają miejsca, gdzie będą mogli prezentować swoje twory, będą mogli uczyć młodych miłośników, adeptów sztuki właśnie tworzenia tej jakże specyficznej części naszego życia. No i do tego będą mogli też czerpać różnego rodzaju inspiracje. Inicjatywa jest naprawdę ciekawa, zwłaszcza dlatego, że wywodzi się właśnie z niezależnego środowiska kultury. Zaczęło się dokładnie 30 kwietnia, więc mamy do dyspozycji cały maj, cały czerwiec, lipiec oraz sierpień. Kontenery będą zamknięte ostatniego dnia sierpnia, no ale przez ten czas będziemy mogli wziąć udział w niezliczonej ilości fantastycznych wieczorów okraszonych koncertami i wystawami. Naprawdę bardzo fajna

robić na ostatniej audycji, ale to może nawet lepiej, bo po pewnym czasie niektóre rzeczy są bardziej wyraźne w głowie i z pewnym dystansem nie na świeżo można powiedzieć o pewnych rzeczach ze spokojniejszą głową. Od czego warto by zacząć? Reżyser Josh Safdie popełnił między innymi takie filmy jak Nieoszlifowane diamenty z Adamem Sandlerem, czyli film, poprzez który Adam Sandler zdecydowanie się odcina od ról komediowych i wokół to którego filmu wyrosło sporo kontrowersji, między innymi brak nominacji do Oscara dla Adama Sandlera, który zagrał postać tak odbiegającą od tego, co dotychczas widzieliśmy na wielkim ekranie z udziałem tego aktora, że byłem naprawdę w niemałym szoku. A sam reżyser Josh Safdie wtedy pierwszy raz chyba na tak dużą skalę udowodnił, że potrafi robić naprawdę nieoczywiste filmy i powtórzył to przy okazji właśnie Wielkiego Martiego, bo kto by się spodziewał, że film o ping-pongu będzie nominowany do Oscara i będzie walczył o największe nagrody i będzie o nim po prostu tak głośno. Gdybym cofnął się o kilka lat, na pewno nie pomyślałbym, że taki właśnie film będzie mógł zdobyć aż tak dużą popularność. A było czym się zachwycać, dlatego że Timothée Chalamet, który wcielił się w główną rolę tytułowego Martiego, zagrał naprawdę nietuzinkową postać i okropnego chama przy okazji. Naprawdę dawno nie miałem czegoś takiego chyba od czasów pierwszego oglądania Gry o Tron, że patrzyłem na pewną postać i miałem ochotę ją rozszarpać. Naprawdę Marty był tak fatalnym człowiekiem, tak irytującym, takim wielkim egotopem, że miałem ochotę po prostu go uderzyć. Patrzyłem na ten wielki ekran i nie wytrzymywałem, ale to udowadnia tylko fakt, że Timothée Chalamet świetnym aktorem jest. Tak samo jak świetnym reżyserem jest Josh Safdie, dla których to ukłony. Nie będę się więcej rozwodził nad Wielkim Martim, dlatego że to jest moja zaległość ze stycznia, a za chwilę przejdziemy do bardziej świeżych filmów, czyli premier z lutego, premier kinowych w Polsce. Ale zanim do tego dojdzie, to The Growlers i piosenka Crisis.

To była grupa The Growlers i piosenka Crisis. Przed chwilą powiedziałem kilka słów o filmie Wielki Marty, ale to był film ze stycznia, natomiast przypominam, że trwa podsumowanie filmowe lutego, więc przejdziemy teraz do rzeczy bardziej aktualnych. Przypominam, że mówiąc o premierach, mam na myśli premiery, które miały miejsce w Polsce, ponieważ film To był zwykły przypadek, o którym teraz opowiem, w reżyserii Jafara Pananiego, miał miejsce 20 maja 2025 roku, wtedy miał premierę światową, natomiast w Polsce na wielkich ekranach pojawił się 20 lutego 2026 roku. I z ważnych informacji, żeby w ogóle zacząć w sensowny sposób opowieść o tym, czym jest ten film, najpierw warto zagłębić się, kim jest Jafar Panahi, dlatego że jest on reżyserem irańskim, co jest niezwykle istotne, a także symbolem światowym, mam wrażenie, artystycznego oporu. Władza w Iranie, która sprzeciwia się założenia wolności słowa i właściwie każdej innej wolności osobistej, sprzeciwia się prawom kobiet, nie jest zbyt zachwycona tym, że Jafar robi filmy takie, które robi, czyli bardzo mocno zaangażowane społecznie, które bardzo często są bieżącym komentarzem politycznym. Nie inaczej było w filmu To był zwykły przypadek, dlatego że co wiemy o tym filmie? Film zdobył Złotą Palmę w Cannes, a Jafar Panahi jest symbolem artystycznego oporu. Warto wspomnieć, że jego filmy są często przemycane na pendrive'ach za granicę. Sam reżyser był kilkukrotnie więziony, skazywany na areszt zaoczny, na karę więzienia. W jego obronie występowali również reżyserzy z całego świata, aby Jafar mógł dalej tworzyć i dalej pchać kulturę dalej w świat swoją filmową. Jego filmy bardzo często są komentarzem społecznym, politycznym, dlatego nie podobają się te filmy władzy w Iranie, która jest reżimowa i wartości demokratyczne raczej nie stoją blisko ajatolachów. I nie inaczej było w przypadku filmu To był zwykły przypadek. I tutaj możemy przejść do fabuły, bo właściwie o czym ten film opowiada. Żeby nie spoilerować, trochę przyznam się, że zastanawiałem się, w jaki sposób opowiedzieć bez spoilerów o tym filmie, ale to, co mogę wam zdradzić, żeby nie psuć przy okazji seansu, to fakt, że bohater spotyka funkcjonariusza reżimu, który go w przeszłości torturował. I zastanawia się, co z nim w zasadzie zrobić. Wiadomo, że chce się zemścić, ale do końca nie jest przekonany, czy ta droga jest słuszna. W międzyczasie pojawiają się jeszcze inni bohaterowie, którzy również są żądni zemsty na funkcjonariuszu tego reżimu. Bardzo ciekawe zabiegi kinowe stosuje reżyser i udowadnia, że kino moralnego niepokoju wychodzi szczególnie dobrze w krajach, które mierzą się z wyzwaniami politycznymi. Tak samo zresztą było w Polsce. Kino moralnego niepokoju przeżywało swoje najlepsze lata wtedy, kiedy władza komunistyczna funkcjonowała tutaj w najlepsze. Potem kolejny rozkwit był wtedy, kiedy Polska już po transformacji ustrojowej przeżywała inne problemy, kiedy nie było kolorowo, krótko mówiąc. Aktualnie kino moralnego niepokoju ma ten problem, że może żyjemy wbrew pozorom w całkiem dobrych czasach i widać to przynajmniej po analizie kina. W dobrych czasach nie żyją na pewno
mieszkańcy Iranu, których władza ciemięży. Dlatego tam to kino moralnego niepokoju ma się całkiem dobrze, mimo tych wszystkich ograniczeń, które władza próbuje nałożyć na niezależnych twórców. Niestety Jafar Panahi nie mógł otrzymać osobiście Złotej Palmy w Cannes, ponieważ nie mógł z Iranu wyjechać. To też jest element tego, że władza próbuje jak najmocniej zacisnąć mu usta, nakładając różne ograniczenia. Zawsze, kiedy oglądam jakiś film irański, a wbrew pozorom jest ich całkiem sporo i są to bardzo interesujące filmy, szczególnie w naszej części świata, gdzie ten region Iranu jest dla nas bardzo odległy kulturowo, to mam takie wrażenie, jakbym obcował rzeczywiście z czymś niezwykłym i jest to serio miła odskocznia od kina zachodniego, do którego siłą rzeczy jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni. Film bardzo mocny, polecam zdecydowanie, szczególnie ostatnie sekwencje filmu, w których sami zaczynamy zadawać sobie pytania i też bardzo mocno wcielamy się właściwie w tych bohaterów i zastanawiamy się, co my byśmy zrobili na ich miejscu. Więc to jest duży atut tego filmu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział najnowszego filmu Jafara Panahiego, to był zwykły przypadek. Serdecznie zapraszam jak najszybciej udać się do kina. A teraz piosenka grupy The Creeper, Razor Wire.

0: To była grupa The Creeper i piosenka Razor Wire. Ja przypominam, że trwa sabotaż kulturalny, a w ramach sabotażu podsumowanie filmowe lutego. Teraz pora na film La Grazia, czyli w moim odczuciu chyba jeden z lepszych i bardziej oryginalnych filmów, jakie widziałem do tej pory. Ale zanim przejdę do omawiania mojej opinii dokładnie na temat tego filmu, to przyjrzyjmy się podstawowym informacjom. A więc, film włoski w reżyserii Paola Sorrentino, czyli chyba najbardziej znanego reżysera, jeżeli chodzi o Włochy, laureata Oscara, który jest znany z takich filmów chociażby jak The Great Beauty czy Znakomita Ręka Boga, czyli chyba mój ulubiony film tego reżysera. Jeżeli miałbym opisać bardzo krótko fabułę filmu, to opowiada ona perypetię Marino de Santisa, czyli fikcyjnego prezydenta Włoch, który stoi na skraju swojej prezydenckiej kadencji i nie musi się mierzyć tyle z takim poczuciem tego, że schodzi ze stanowiska, jest człowiekiem w podeszłym wieku i przestaje być w zasadzie potrzebny. Wydaje mi się, że być może nigdy się nie dowiem, ale wydaje mi się, że każdy człowiek schodzący ze stanowiska prezydenckiego gdzieś jakieś takie poczucie w głębi serca ma. To nie jest aż tak ważne wbrew pozorom dla Marino de Santisa, ponieważ mierzy się on przede wszystkim ze stratą, z poczuciem pustki po swojej zmarłej żonie, którą zresztą przez cały film podejrzewa o zdradę, ale nie zna do czasu przynajmniej imienia osoby, z którą jego była żona go zdradziła. Ale już nie wchodźmy na pole spoilerów, dlatego że nie ma co nimi psuć dobrego filmu. Ale co właściwie jest największą siłą filmu Paolo Sorrentino? Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to bardzo mocny akcent na granie powolnością filmu. I ciężko to opisać osobie, która, tak przynajmniej zakładam, nie widziała tego, ale najlepsze fragmenty tego filmu są wtedy, kiedy Marino de Santis stoi i myśli. To znaczy on naprawdę świetnie gra osobę, która się nie odzywa, tylko która po prostu świeci majestatem na wszystkie cztery strony świata. Naprawdę te fragmenty utykają człowiekowi w pamięci i sprawia, że mimo tego slow cinema, które jest wpisane w genotyp tego filmu, to bardzo dużo się w nim dzieje. Mamy też bardzo interesujące relacje Marino ze swoją córką, z synem, a także z całym otoczeniem z kręgu władzy. I jeżeli już o władzy wspominam, ostatnim filmem politycznym, który widziałem, był film Jana Komasy Rocznica, o którym też opowiadałem zresztą w podsumowaniu filmowym, ale tam był taki motyw takiego political fiction. To znaczy mamy Stany Zjednoczone, wybucha polaryzacja, wzmacnia się skrajna prawica i Stany Zjednoczone się faszyzują. Takie, no brzmi jak strasznie oryginalne political fiction, ale w takim właśnie klimacie kina politycznego ostatnio wychodziłem z kina. Tutaj nie mamy w filmie Paolo Sorrentino, nie mamy takich sztampowych, oczywistych nawiązań, jeżeli chodzi o relacje władzy, ale reżyser pokazuje poprzez tą politykę rzeczy bardziej uniwersalne. Takie jak dojrzewanie, ale w kontekście osoby w bardzo podeszłym wieku. Czyli coś, co mnie jako widza młodego skądinąd chwytało za serce, z czym nie potrafiłem do końca się utożsamić siłą rzeczy, ale jednak co wzbudzało we mnie bardzo dużo emocji. Dlatego kiedy dowiedziałem się, że Paolo Sorrentino ma jedynie 55 lat, to byłem dosyć zdziwiony, dlatego że ten film pasuje mi bardziej do osoby, do reżysera, który jest bardziej zasłużony. Podejrzewałbym, że kręci to ktoś, kto ma tych lat przynajmniej 80. Natomiast Paolo Sorrentino tutaj zaskoczył i zrobił tak dojrzały film w tak stosunkowo młodym wieku. Dlatego, że 55 lat to jest wiek średni, a sam reżyser, podejrzewam, że jeszcze nie jeden raz nas, widzów, zaskoczy. Mamy też bardzo dużo wątków czysto moralnych, dlatego że prezydent Włoch stoi przed ważną decyzją, mianowicie chodzi tutaj o podpisanie ustawy, która legalizuje we Włoszech eutanazję. Wiadomo, jeżeli mówimy o polaryzacji jakiegokolwiek społeczeństwa, to na nasze polskie warunki można wspomnieć o aborcji, że to dzieli społeczeństwo na pół. W krajach zachodnich, w tym też we Włoszech, taką rzeczą może być potencjalnie, mam wrażenie, bardzo mocno zapomniana u nas nad Wisłą eutanazja. I tyle, jeżeli chodzi w zasadzie o film La Grazia. Ja bawiłem się wyśmienicie. Mam nadzieję, że osoby, które, słuchacze, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, również wyciągną z tego filmu bardzo dużo pozytywnych emocji i wyjdą z kina zadowoleni i z otwartą głową na inne filmy Sorrentino, dlatego że poza poleceniem La Grazia oczywiście bardzo mocno polecam samego reżysera. Wspomnę jeszcze, że Tony Servillo, który wcielił się w rolę prezydenta Włoch, otrzymał nagrodę Volpicap za najlepszego aktora za rolę prezydenta. Więc został w ten sposób doceniony. A zanim przejdziemy do kolejnego filmu na naszej liście podsumowującej luty, to Einschutzende Nubatem i piosenka Sand.
1: Ja mam

To była piosenka Sand grupy Einschutz Ende Nubaten. Możemy teraz razem z podsumowaniem filmowym lutego cofnąć się do 14 lutego, ponieważ będziemy mówili o Wichrowych Wzgórzach, czyli klasyku amerykańskiej literatury oraz najnowszej adaptacji Emerald Fennell, czyli brytyjskiej reżyserki znanej chociażby z takich filmów jak Promising Young Woman albo Saltburn. Jeżeli już powiedziałem, że był to film skrojony pod walentynki, to chyba nikogo nie zdziwi gatunek, który Wichrowe Wzgórza sobą reprezentują. A mianowicie możemy powiedzieć, że jest to dramat romantyczny, melodramat, coś w tym klimacie. Pierwotnie książkowo Wichrowe Wzgórza miały więcej gotyckiej grozy w sobie, natomiast z racji marketingu, do którego jeszcze przejdziemy, bo temat jest ciekawy, nałożono większy nacisk jednak na ten romantyzm. W rolach głównych Margot Robbie, a także Jacob Elordi, pomiędzy to, którymi wywiązuje się uczucie, które jest główną osią fabuły samego filmu. Streszczając powierzchownie fabułę, o czym opowiadają Wichrowe Wzgórza. Mamy miłość między Heathcliffem, którego gra Jacob Elordi, a także Catherine, którą gra Margot Robbie. I co tutaj mamy? Dwójka bohaterów wychowuje się razem, z tym, że Catherine jest bogatą, nazwijmy ją posiadającą cokolwiek dziewczynką, natomiast Heathcliff jest służącym. Ale mimo wszystko są w jednym wieku i wychowują się razem. Heathcliff zostaje przez ojca Cathy jako dziecko po prostu przygarnięty do domu, ale nie jako syn, tylko jako służący. Później bohaterowie dorastają i pomiędzy nimi rodzi się namiętność. Niemniej ojciec Catherine próbuje wypchnąć córkę w stronę bogatego za mąż pójścia. Musimy też pamiętać, że to jest XIX wiek i te realia są diametralnie inne niż te, które mamy obecnie. Natomiast Heathcliff jest przygotowany do tego, żeby pozostał w takim miejscu, w jakim znajduje się obecnie. W końcu Catherine udaje się spotkać bogatego gościa, z którym planuje spędzić resztę życia. Heathcliff to widzi. Widzi też, że Catherine ewidentnie coś do niego czuje, ale jednak ta wybiera tego bogatszego, z którym życie będzie ewidentnie prostsze. I co robi w tej sytuacji Heathcliff? Odjeżdża na koniu i potem mamy timeskip i Heathcliff wraca jako bogata osoba. To jest moment, w którym Catherine wpada z nim w romans i zdradza swojego bogatego męża. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że jest to jedyny film, który spoileruje, ale nie bez powodu, dlatego że myślę, że wszyscy akurat ten film już mogli obejrzeć, a na pewno słyszeli o nim bardzo dużo. Był to typowo film walentynkowy i jeżeli kogoś nie było, też odniósł duży sukces komercyjny, co widać po statystykach, i jak ktoś jeszcze nie widział La Grazie albo nie widział innych filmów, o których wspominałem, to nie będę zaskoczony, ale byłbym zaskoczony, gdyby ktoś jeszcze nie widział filmu Wichrowe Wzgórza. Frekwencja była naprawdę duża. Opinie krytyków i opinie widzów bardzo mocno podzielone. Wspominałem o tym, że powiem jeszcze słówko o marketingu, ponieważ mam pewną teorię spiskową, jeżeli chodzi o ten film. Mianowicie przed jego premierą ja wszędzie słyszałem, że będzie bardzo odważny, że będzie praktycznie przypominał 50 twarzy Greya
Natomiast sam film okazał się być bardzo grzeczny i bazować na wielu niedopowiedzeniach. Ani razu nie pojawiła się zresztą w tym filmie nagość. Były bardziej odważne sceny, ale były właściwie zasłonięte i grzeczne. Wydaje mi się, że jeżeli masz takich aktorów w filmie jak tutaj, to w ramach promocji bardzo dobrze napędzić taką reklamę, że film będzie odważniejszy niż był w rzeczywistości. Jeszcze przed walentynkami ma to dużo sensu. Nie wiem, czy tak się stało, to tylko moja teoria, że producenci zdecydowali się na taki krok, no ale może być również tak, że osoby, które zauważyły, że zagra tam Margot Robbie, puściły wodze fantazji i wyobrażały sobie rzeczy, które nigdy się po prostu nie wydarzyły. Ja byłem bardzo zmieszany po zobaczeniu Wichrowych Wzgórz, tak szczerze, dlatego, że z jednej strony kilkukrotnie uśmiechałem się od ucha do ucha, kiedy Heathcliff, czyli Jacob Elordi, mówił takim bardzo niskim głosem, że kocha Katherine, i tak samo miałem uśmiech od ucha do ucha, kiedy odjeżdżał w stronę zachodzącego słońca na koniu. Ale koniec końców, kiedy wychodziłem z kina i również podczas ostatniej sceny, miałem takie poczucie, że szkoda mi tych bohaterów i że chciałbym, żeby film skończył się inaczej. Ale chyba przez to, że film zapadnie mi w pamięć, to oceniłbym go raczej pozytywnie. Trzeba też pamiętać, jeżeli są tutaj jacyś fani Wichrowych Wzgórz, że adaptacja Emerald Fennell jest bardzo luźna i nie opowiada fabułę z całej książki. Dla zainteresowanych, którzy już obejrzą Wichrowe Wzgórza, polecam sobie porównać i poczytać na różnych forach, które wątki zostały pominięte i dlaczego. Bardzo ciekawy jest fakt, że oryginalnie Heathcliff jest czarnoskóry. Natomiast w filmie jest biały, co już zdecydowanie zmienia cały kontekst całej opowieści. Jest takim przykładem na to, że adaptacje mogą być przeróżne. Gdybym był fanem książki, może by mi to przeszkadzało w ogólnym odbiorze, ale Wichrowych Wzgórz nigdy nie czytałem, więc nie miałem też z tym jakiegoś wielkiego problemu. Audycja, podsumowanie filmowe lutego będzie dobiegała niedługo końca, ale zanim przejdę do podsumowania, Patti Smith i piosenka Pissing in the River.

0: To była Patti Smith i piosenka Pissing in the River. A to jest ten moment, w którym wypada się pożegnać, podziękować za uwagę w tym sabotażu kulturalnym i podsumowaniu filmowym lutego. Zbliżają się powoli Oscary, a ja wszystkich kinomaniaków oczywiście zachęcam do tego, aby nadrabiali zaległości i oglądali dobre filmy, bo życie jest chyba za krótkie, żeby oglądać złe filmy. Taka mała porada ode mnie. Przypominam, że dzisiaj omawialiśmy takie filmy jak La Gracia, Wichrowe Wzgórza, a także film To był zwykły przypadek. Wszystkich oczywiście zachęcam do nadrobienia tych filmów, ponieważ nawet jeżeli nie zgadzałem się do końca z wizją reżysera albo czepiałem się konkretnych pierdół, to jednak uważam, że warto te filmy nadrobić i że są cenne naszego czasu. A ja w tym czasie oficjalnie się żegnam. Dziękuję za uwagę, mówił Jakub Skowron, natomiast realizowała nas Maria Zatorska. A na koniec piosenka Moonwalker, You're Next.
1: To był sabotaż kulturalny.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

czarnej płyty Brygady Kryzys, no bo tutaj na tej płycie w zasadzie to są pierwsi Polacy, którzy śpiewali w języku angielskim, bo cała druga strona czarnego albumu Brygady Kryzys jest właśnie w języku angielskim. Oczywiście warto wspomnieć tutaj o Johnie Porterze, który z płytą Helicopters rozpropagował język angielski pod rockowymi strzechami, jeśli tak mogę powiedzieć, no ale to wiadomo, to Walijczyk, który mimo wszystko nie dostał jeszcze obywatelstwa polskiego, chociaż wiemy, że się starał. Także drodzy rządzący, jeżeli słuchacie, szanowny panie prezydencie, daj mu obywatelstwo polskie, jeżeli możesz, jeżeli słyszysz. Teraz była Brygada Kryzys, bo ogólnie dzisiaj będzie taki nacisk na lata 90., ponieważ wtedy dużo artystów śpiewało w języku angielskim i zrobimy sobie takie połączenie między latami 80. i 90., ponieważ w roku 1991 ukazała się ta oto płyta pod tytułem 1991.

świętej pamięci oczywiście, o którym często i gęsto wspominaliśmy razem z Tymkiem Powęzowskim w audycji poświęconej zespołowi WW. Ale my teraz naprawdę przejdziemy do takiego top of the top, jeśli chodzi o język angielski, i tutaj musimy zacząć od pewnej pani.

ponieważ będzie fragment płyty, którą kupiło bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi w 1994 roku, ale wydaje mi się, że jest to płyta niedoceniona, ponieważ mniej niż połowa tego albumu jest popularna do dzisiaj, a poza hitami, które znają wszyscy, jest tam dużo ciekawych muzycznych skarbów.

0: języku angielskim, no to nie może zabraknąć tego zespołu.
1: Among the waves. Oh yeah.

był to, znaczy jest, jest to najlepszy wokalista polski, który śpiewa najlepiej, jeśli chodzi o język angielski. No i trochę szkoda, że najprawdopodobniej ten zespół się rozpadnie, więc na samo zakończenie naszego spotkania takie długie spotkanie muzyczne z Riverside będzie, z ostatniej płyty, moim zdaniem jednej z najlepszych, bo bardzo lubię dwa ostatnie krążki tej warszawskiej formacji. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak, żegnamy się, do usłyszenia, to była audycja Znani Nieznani.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, olotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja @afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: W niedzielę o 19:00.
5: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
6: Pokój się zaprosi na wizytę pana.
3: Audycja alternatywne

0: i myślę, że to wideo idealnie koresponduje z majówką. Co prawda nie ma w nim grilla, ale za to jest taka jakże piknikowa, ale też marszowa atmosfera.
1: Myślę, że zostaliśmy skutecznie zachęceni. Posłuchajmy zatem, jak to brzmi, a później być może niektórzy zobaczą, jak to również wygląda.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та в вогні яскраво блищуть лампи. Пригадайте, люди, на вечір у клуб, там буду.

0: można powiedzieć, że to takie brzmienie naprawdę w stylu retro, ale to jest takie brzmienie, którego chyba brakuje trochę. I ja myślę, że fajnie, że takie rzeczy są, bo to jest, rozumiem, że to jest coś w miarę świeżego, nowego, 2023 rok, jeśli dobrze widzę.
1: No tak, tak, redaktorze, ale 2023 rok to jest reedycja tej płyty, okay. Ale album się ukazał oryginalnie w 1989, o ile dobrze pamiętam, roku, a sam zespół to są już weterani, można powiedzieć, jeden z bardziej znanych projektów punk rockowych ukraińskich. Zespół został założony w roku 1986. No, to tak dawno.
0: Stare, dobre lata, 80. I rzeczywiście słychać to retro brzmienie, mi się ono bardzo podoba. No nie wiem, trzeba by było porównać, jeżeli to jest reedycja, co się tam tak naprawdę zmieniło. Czy panowie tam coś poszaleli, na przykład w masteringu, ale wydaje mi się, że nie, że to słychać. Nie zostało to jakoś zepsute, pozbawione smaku tamtych lat, tamtego czasu. Ale wiem też, że te dwa kolejne utwory, już tak sobie tutaj wstępnie posłuchałem, będą bardzo ciekawe, będą z pazurem. Już oczywiście będę się powtarzał po raz któryś, ale no tutaj te gitary, te przestery, takie właśnie jak trzeba, przynajmniej w moje czułe struny, to uderza, że się tak wyrażę.
1: Spodziewałem się tego, że właśnie to brzmieniowo będzie tobie odpowiadać. Do tego ten charyzmatyczny lider zespołu,

0: zesporu. Ten charyzmatyczny lider zespołu, który też w warstwie wokalnej, tak, no można powiedzieć, nie jest tutaj żadna wirtuozeria, ale to wszystko się pięknie komponuje i jest jakże energetyczne w całości.
1: Zabawnie to zabrzmiało, bo charyzmatyczny lider zespołu też mógłby jakiś być, ale wiadomo o co chodzi. Patrzę, Krzysztof, jeszcze na okładkę i ta okładka już dopełnia całości. Czasami zwracamy na nie uwagę i zatrzymujemy się na chwilę, no bo jakby nie było, jest to też jakieś takie dopełnienie artystyczne całości, opakowanie, a jak wiadomo, opakowanie ma dużą moc i duże znaczenie i czasami to jest to pierwsze, co przykuwa uwagę, czego później szukamy na półkach albo co nam po prostu wpada w oko, a tutaj po prostu fotografia, właściwie nie po prostu fotografia, bo jest fotografia, ale jest też trochę typografii, jest tu jakaś aranżacja, jakiś projekt graficzny, coś tutaj się dzieje, fotografia ze starych lat, tu jest 60, Krzysztof, ja nie wiem, czy to jest fotografia, bo to tak naprawdę, że tak powiem, trąci.
0: Trąci, ale to, co też się rzuca, że tak powiem, w pierwszym odbiorze, jak spojrzycie na okładkę, to to, że i to rzeczywiście koresponduje z tym, jak dzisiaj coś jestem pogubiony, będziecie jak grupa skraca swoją nazwę, bo widzicie dwie literki BB, ale tak naprawdę to jest WW, jeśli byśmy chcieli to z ukraińskiego odczytać i to jest skrót właśnie od nazwy zespołu Wopli Wideopiasowa i tutaj na tej okładce w zasadzie nie widnieje rozwinięcie tej nazwy, nie? Tylko ten...
1: Dla wtajemniczonych, skrót. Można powiedzieć.
0: Tak.
1: Że jest to skrót dla wtajemniczonych, pewnie. W każdym razie taka retroprawa mi się bardzo podoba. Oczywiście czarno-biała fotografia, a właściwie taka jeszcze, zobacz, że tu na zasadzie wysokich kontrastów. To jest tylko czarne i białe, tak? Wiadomo, że ten papier jest pożółkły, ale tak naprawdę tu są prawie, że dwa kolory, taki duton chyba to się nazywało, z wykropkowania, po prostu taki druk gazetowy. Nie wiem, czy ci się to kojarzy.
0: Tak, chociaż tutaj nie widać takiego rastru typowego, jak przy tym druku gazetowym byłby widoczny.
1: Bo mamy za dobre monitory może albo coś, nie wiem. Mi się wydaje, że ten raster byłby, gdybyśmy się przez lupkę przyjrzeli oryginalnej okładce.
0: Taka wersja prawie jak na Xero, robiona jakimś takim tanim subtem. Rzeczywiście nawiązując do epoki, do czasów, kiedy to można było tak wydawać materiały troszeczkę na półlegalnie, nie? Zresztą do dziś to w ramach jakiegoś undergroundowego publikowania ma miejsce, no ale zespół z tegoż undergroundu wyszedł do, można powiedzieć, mainstreamu i jest obecnie bardzo rozpoznawalnym.
1: Wiesz co, użyłeś tu, dotknąłeś ciekawej rzeczy, bo kiedyś się mówiło tak, jakieś undergroundowe wydawnictwa, tak, podziemie, nie wiem, półlegalne, nielegalne wydawanie płyt, ale zobacz, jak dzisiaj to się zmieniło. No dzisiaj ktokolwiek ma komputer, może po prostu sobie wydać muzykę, w jakiś sposób ją opublikować, wrzucić do sieci, no i jest, tak?
0: No tak, a jak jeszcze posiada jakieś środki finansowe zabezpieczone, to może się pokusić o produkcję tegoż, co nagrał na nośnikach fizycznych i taki wariant.
1: Ja myślę, że jak to się przyjmie i spodoba i że tak powiem, zażre i społeczność to podchwyci, to i finansowanie się znajdzie, tak? Bo przecież dzisiaj i na to są sposoby takie, że tak powiem, zespołowe. Więc naprawdę jesteśmy zupełnie teraz w innym miejscu, zwłaszcza jeżeli chodzi o twórców, o to, co jest możliwe. No wiadomo, że ten próg wejścia też jest, próg wejścia jest zupełnie gdzie indziej teraz niż kiedyś, ale chociażby ten aspekt tego nielegalnego wydawania i publikowania. Dzisiaj chyba coś takiego nie istnieje, przynajmniej w naszym tutaj wolnym świecie.
0: No, chyba w tym rozumieniu nie. I masz rację. Wspomnieliśmy o wokaliście. Ołech Skrypka to ten ukraiński wokalista, kompozytor, lider właśnie wspomnianej grupy Wopli Wideopiasowa, ale też człowiek, który z pochodzenia urodził się w Tadżykistanie i tak czytam jego biografię, oczywiście oprócz takich różnych osiągnięć muzycznych, projektów, także no myślę, że nie lada zaszczyt spotkał tegoż pana, bo znalazł się na 90. miejscu na liście wielkich Ukraińców, no, czyli takich, którzy są zasłużeni dla kultury ukraińskiej. Myślę, że to...
1: A to też fajne, to dobra informacja i dobrze, że wspominasz o tym, bo no bo to jest zawsze, myślę, pozytywne, jeżeli ten trud, wysiłek, który ktoś włożył, zwłaszcza w ten wymiar twórczości artystyczny, został doceniony, został zauważony, ktoś to przypieczętował. Tak, to świetnie, że to się wydarzyło. I myślę, że absolutnie słuszne jest to wyróżnienie.
0: A my wracamy do tegoż albumu, od którego tak naprawdę, można powiedzieć, rozpoczęła się kariera grupy. Posłuchajcie, jak panowie sobie radzili w latach, końcówce lat 80., no w zasadzie początku, prawie że początku lat 90. i w wersji zremasterowanej, którą w tej chwili posiadamy i możemy wam zaprezentować. Nie jest to żadne nagranie z kasety magnetofonowej, a na 100% wówczas to na kasecie zostało też wydane, tylko wariant cyfrowy.
1: Wariant cyfrowy, ale powiedziałeś, że sobie radzili i faktycznie tutaj znowu kolejną dyskusję moglibyśmy otworzyć, że kiedyś było trochę trudniej, jeżeli chodzi nawet o instrumenty, to wszystko było przecież bardziej toporne, już nieraz też o tym rozmawialiśmy, ale chyba to jest właśnie to, co dodawało tego właśnie takiego charakteru, o którym dzisiaj mówimy, że to jest takie brzmienie retro. Posłuchajcie dalej. Muzyka i piosenka. Tak się złożyło, że takie mamy tytuły, więc najpierw będzie muzyka, a później będzie piosenka. Oczywiście w tych utworach całkiem sporo się dzieje.

0: ukraińska wodliwidioplasowa wybrzmiała na falach Radia Afera w audycji Alternatywne Brambory, a my robimy taki szybki skok z Ukrainy do Italii, do Włoch. To miejsce, które odwiedzaliśmy już nie raz i dziś lądujemy w Bergamo. Dokładnie tam.
1: Dziś lądujemy w Bergamo i to są takie destynacje, byśmy powiedzieli, właśnie takie nawet poznańskie, bo stąd z naszego poznańskiego lotniska właśnie do Bergamo można polecieć podobnie jak do Wenecji, o której dużo mówiliśmy ostatnio, i to są właśnie takie nasze wyjazdowe również inspiracje. No i teraz ja chciałbym powiedzieć, że do krainy łagodności się udajemy, po tych chropowatych, czasami dziwacznych retro rytmach, brzmieniach takich rasowych, rockowych, będzie coś bardziej popowego, ale no właśnie, czy to tak do końca jest kraina łagodności? Tam też pojawiają się utwory, które moglibyśmy nazwać w tym swoim gatunku albo w tym zestawie na płycie, o której opowiadam. Pojawiają się utwory mocniejsze i łagodniejsze. I teraz tak to ustawiliśmy, że jeden będzie taki bardzo łagodny, taka to będzie popowa ballada, ale doceniany we Włoszech jest ten wokal, ten głos. W ogóle cała grupa się nazywa, no właśnie, tutaj są oczywiście problemy językowe, Pinguini Tatici Nucleari. Tak to jakoś, cokolwiek to znaczy, pięknie. No,
0: znalazłem tłumaczenie, redaktorze, że to oznacza taktyczne nuklearne pingwiny, ale nie wiem, jaki to jest rodzaj taktycznego.
1: No, tego się obawiałem, że to właśnie będą taktyczne nuklearne pingwiny. Jak to włoski język bywa taki, że można go trochę odgadnąć. Podobnie pewnie jak z czeskim, ale czasami można się naprawdę pomylić. Patrz, jachody.
0: Właśnie, albo jeszcze kilka innych słów, które może nie będziemy teraz na antenie wymieniać, szczególnie, że moglibyśmy poszukać niewłaściwych określeń.
1: W każdym razie grupa wydała taki utwór, który chyba wszyscy programiści się uśmiechną i to się tak trochę kojarzy, nosi on tytuł Hello World. No i co? I dwa utwory, jeden spokojny, drugi trochę inny, tak jak powiedziałem. Jeden z nich nosi tytuł Amaro. To jest też zabawne, Krzysztofie, ale bardzo dużo zaryzykuje utworów pochodzących z włoskiej sceny muzycznej. Nosi tytuł Amaro, po prostu. A drugi tytuł na TV Digitali.
0: Tutaj jeszcze dodam, bo wspomniałeś o tym takim wątku informatycznym. Rzeczywiście Hello World jest obecne, ale ta okładka jest, jak się ją w powiększeniu też przyjrzy, to ona nie dość, że właśnie ma te hasła dla każdego programisty, który jakieś pierwsze kroki stawiał w programowaniu, to jeszcze jest ona, ta grafika, z takich pikseli zrobiona, jak w dawnych czasach można było pograć w gry na komputerach ośmiobitowych i właśnie takie kwadraciki, piksele były tam widoczne. No, to tutaj tak jest, taki konstrukt okładki.
1: Tak, dla wtajemniczonych ja bym powiedział, że ten poziom pikselizacji tu jest taki, no nie wiem, mi się to kojarzy trochę z Atari albo z Amigą.
0: Amiga, takie Amiga, były, to było moje pierwsze
1: Amiga,
0: skojarzenie,
1: nie?
0: Bo
1: to już by było.
0: Commodore 64 to faktycznie były jeszcze gorsza grafika, te piksele, czy tam ta Atari
1: już,
0: stare.
1: A już trochę jest, no.
0: Tak, tu już jest jak...
1: Zresztą mi się wydaje, Krzysztofie, że zobacz, bo to się tutaj, tu jest chyba taki gradient tego, to znaczy bardziej rozpikselowana jest lewa strona tej półkuli niż prawa. I nie wiem, czy tu nie jest to taki zabieg celowy właśnie, że to się takie robi coraz lepsze, coraz wyraźniejsze w prawą stronę. Nie
0: tak
1: uważasz?
0: Może być, ale ta lewa strona rozpikselowana przypomina mi godziny spędzone w grze SimCity, tej pierwszej edycji. Co prawda tam wtedy już w zbliżeniu, jak się te budynki stawiały.
1: To ty powinieneś burmistrzem zostać.
0: Burmistrz, właśnie. O, tam byłem burmistrzem i to wielokrotnie się zdarzało.
1: No właśnie. I zobacz, zwróć uwagę, jeszcze ta czcionka na dole, też nie bez przyczyny, typografia jest taka, a nie inna, też taka typowa dla tych gier, które znamy z tamtych czasów, z tamtych komputerów, a abstrahując od tego, mi się też bardzo, bardzo podoba to, co w tle, czyli ta kolorystyka. Taka przyjazna, sympatyczna, chociaż wydaje się, że tutaj ona niekoniecznie ma taką przyjazną symbolikę. No ale posłuchajmy wreszcie muzyki. Hello, miało być ładnie, Hello World. Grupa, jeszcze raz, Pinguini Tatici Nucleari.

0: włoskie taktyczne pingwiny, nuklearne na dodatek pingwiny, sobie poskakały po falach eteru, a dokładnie na 9,86 na pewno. Wybrzmiały może jakaś interferencja z innymi częstotliwościami i tam coś się poprzebijało. Zespół na koncie ma kilka fonogramów. My gramy z tego, który jest najnowszym albumem jak do tej pory, czyli album, który ukazał się w wersji cyfrowej w 2024 roku, ale jak na dobre zespoły przystało, był też wydany winyl. Winyl ukazał się rok później, czyli w 2025 roku. My zaprezentowaliśmy między innymi utwór, który był jednym z singli promujących album Hello World.
1: Ale chciałbym powiedzieć, że grupa tutaj na arenie włoskiej przede wszystkim odnosi dość spore sukcesy. Uważaj, Krzysztofie, 8 milionów sprzedanych płyt i to są oficjalne dane. I nazywa się to jeden z najbardziej udanych włoskich zespołów w erze cyfrowej. Tutaj nawiązuję do tego, co powiedziałeś, tak? Do tych cyfrowych też nośników. Skupiają też bardzo dużo ludzi na koncertach podczas tras koncertowych. Znowu tutaj największa liczba sprzedanych biletów w historii. Ponad 1 000 000 sprzedanych biletów w samych tylko na przełomie 2023-2024. Tam była wtedy promocja albumu Fake News, a my dzisiaj sięgamy po album inny. Ale wynika z tego, że to jest to, co Włosi lubią. To, co być może podoba się również młodym pokoleniom. To, co teraz jest na fali. Taka właśnie, myślę, dość łagodnie snująca się, to może nie jest za dobre słowo, ale sącząca się, może już będzie lepiej, z głośników muzyka, którą właśnie również my doświadczamy.
0: Wspomniałeś o tym, że zespół jest popularny we Włoszech i tutaj jako dowód można dodać, że zespół uczestniczył w festiwalu Sanremo, kultowym festiwalu w roku 2020, wówczas z utworem zatytułowanym Ringo Starr, i tam do trzeciego miejsca w tym festiwalu dotarł, czyli myślę, że równie przyzwoicie.
1: No właśnie o Sanremo chciałem powiedzieć, bo to ja nie wiem, Krzysztofie, jak ty zawsze jakoś już mi się będziesz kojarzył z festiwalem Sanremo, nie wiem, może
0: powinieneś... ale ja tam nigdy nie byłem na tym
1: festiwalu. Może powinieneś wystąpić, ale zawsze o nim mówisz. I teraz, jak ja tu zobaczyłem, że oni też się, że tak powiem, przewinęli przez Sanremo, to chciałem także o tym powiedzieć, ale oczywiście mnie ubiegłeś, więc dobrze w sumie się stało. Wszystko jest jak należy.
0: Dziękuję. Jakoś nigdy sobie nie wyobrażałem siebie, który jest utożsamiany z festiwalem Sanremo, ale po prostu...
1: A byłoby to pewne zaskoczenie.
0: Mówisz, że z moim zespołem powinniśmy się tam zgłosić.
1: Czemu nie?
0: To byłoby naprawdę ciekawe przeżycie.
1: Zawsze możesz powiedzieć, że naprawdę uwielbiasz espresso i po prostu stąd akurat.
0: Szczególnie, że w innym festiwalu artysta, który nawiązywał do espresso, macchiato wygrał.
1: Tak, tak. I taki też, który sobie ukochał jakieś takie długie krawaty, to o nim mówisz, tak?
0: Tak. O ile pamiętam, to na 100% Włochem nie był, nie jest. A nie wiem, czy tutaj w przypadku Sanremo można się pojawić, nie będąc muzykiem.
1: No to tym bardziej, to Krzysztofie,
0: ja nie wiem,
1: po prostu,
0: być może to jest do sprawdzenia.
1: Po prostu nie masz wymówki, jeżeli tak jest. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć i dopowiedzieć do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej w dzisiejszej audycji. Ja chciałbym ci odczytać wprost jedno zdanie. Tutaj natrafiłem na taką informację prasową na temat grupy. Członkowie poznali się w szkole i uwaga, przez wiele lat samodzielnie publikowali swoje piosenki aż do osiągnięcia medialnego sukcesu w roku 2020. I to jest przepis na sukces dzisiaj, Krzysztof. A my tu o jakichś undergroundach mówimy. Ja myślę, że dzisiejsi nasi słuchacze i te młode pokolenia nie rozumieją w ogóle nielegalnego wydawania muzyki undergroundu, bo po prostu widzisz, co tu się dzieje. Wrzucasz na TikToka i jesteś. I już.
0: No właśnie, jeśli to akurat ma taki potencjał, żeby zagryzło na TikToku,
1: No, ale nie, no bo nie, bo trochę faktycznie spłaszczyłem, uprościłem sprawę, ale tu jest napisane oczywiście, że to były lata pracy, to był wysiłek, to być może też można by było tutaj takie słowo czy określenie użyć jak upór, tak? Jak konsekwencja w działaniu i tak dalej. Jak dążenie do celu. Być może przez i właściwie nie zniechęcenie się, tak? W połowie drogi, bo myślę, że to jest dzisiaj ta kwestia, że nawet nie ci najlepsi dochodzą do głosu i stają się rzeczywiście popularni, tylko ci najwytrwalsi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No tutaj... ja myślę, że z jednej strony jest tak, jak mówisz, że rzeczywiście ci najwytrwalsi dochodzą do głosu, ale z drugiej strony, jak mu wspomnimy o fenomenie gwiazdek i gwiazdeczek tiktokowych, to bywa to tak, że często...
1: No nie, może niepotrzebnie ja tego TikToka tu wrzuciłem. Chodzi mi o to, mi bardziej chodziło o tą o możliwość samodzielnej publikacji, tak? Bo tu dokładnie to zdanie o tym mówi, że samodzielnie przez lata publikowali samodzielnie produkowane piosenki. No i już. Dzisiaj mamy takie możliwości. Dzisiaj te możliwości są. Po prostu można utworzyć konto tu i tam, obojętnie gdzie, i zacząć to publikować i to dotrze do słuchaczy. To nawet jeżeli to, nie wiem, byłyby setki albo tysiące, to zobacz, Krzysztof, to jest zupełnie i tak takie zespoły, które w latach 70., 80. gdzieś lokalnie, miejscowo działały, to mogły tylko pomarzyć o takich zasięgach, w sensie, że w ogóle tyle osób ich usłyszało, prawda?
0: No ja mam do tego taki stosunek ambiwalentny, bo z jednej strony zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale z drugiej strony wyobrażam sobie też to, i to jest fakt, że to wynika z tego, co też bezpośrednio zostało przez ciebie wyartykułowane, bo teraz każdy może publikować, co oznacza, że ten potencjalny konsument, do którego ta muzyka dociera, ma też znacznie więcej tych materiałów, z którymi może się zetknąć, co oznacza, idąc dalej,
1: co nam
0: że
1: robi krzywdę,
0: kiedyś
1: mówię.
0: Było, no właśnie, kiedyś było może trudniej dotrzeć do takiego grona odbiorców globalnie, tak jak jest to w tej chwili możliwe, że nagle jakiś tam mały zespół z Wągrowca, nie umniejszając tej miejscowości, coś publikuje i trafia szeroko również poza nasze granice, ale było tych zespołów jednak mniej. Nie? To nie ginęło to w takim gąszczu nadmiarowości informacji, a mam wrażenie, że teraz troszeczkę tak jest, nie? Że to jest taki miecz obosieczny, że my rzeczywiście możemy zaistnieć, ale też możemy w tym szumie informacyjnym po prostu zaginąć i ktoś może nas nie zauważyć, a kiedyś mógł na nas trafić jakiś wydawca, przypadkowo będąc na jakimś koncercie, przeglądzie i się pojawiały te kontrakty, tak? Podpisywane z zespołami, które później stawały się znane. Teraz jest to nadal oczywiście możliwe, ale no dzieje się trochę inaczej i prawdę mówiąc nie mam jednoznacznego takiego stanowiska, czy było lepiej, czy teraz jest lepiej, jest inaczej.
1: No teraz trudno się przebić wśród tej ilości zdecydowanie i dlatego to się zgadza z tym, o czym mówiłem wcześniej, że ci najwytrwalsi, najbardziej uparci, prawda, wygrywają, a niekoniecznie ci najlepsi, faktycznie tak. No i tak, jak, bo też zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś teraz i to tak troszeczkę można chyba by było powiedzieć, że ze skrajności w skrajność w takim razie, nie? Wtedy była mniejsza konkurencja, ale też mniejsza możliwość dotarcia gdziekolwiek, a teraz możesz dotrzeć wszędzie, ale tak samo jak ty możesz dotrzeć wszędzie, tak samo milion innych osób, więc musisz z nimi konkurować. Trochę
0: tak, jak dodasz do tego jeszcze to, że jak chcesz dotrzeć i chcesz, żeby to było publikowane, żeby to się rozchodziło, żeby algorytmy odpowiednio pompowały twoją muzykę, to też musisz iść na, myślę, jeszcze większe kompromisy w kontekście tego, co będzie w zawartości muzycznej, co będzie również w materiale wideo, tak? Trzeba strategicznie na to spojrzeć.
1: Albo,
0: tak?
1: Albo zupełnie i konsekwentnie iść pod prąd.
0: Tak, tak. I też...
1: I tu dochodzimy do... Do czego? Idź pod prąd? Kto to śpiewał?
0: Do KSU dochodzimy.
1: No właśnie, dochodzimy do KSU.
0: Oni są konsekwentni, od 40 lat idą pod prąd.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie, my mamy, przepraszam, jeszcze naszych pingwinów do zagrania i tak patrzę na ten radiowy zegar, to oznacza, że jak już ich zagramy, to potem poleci zwiastun naszej audycji i będą kolejne. To były alternatywne brambory. Mamy nadzieję, że wam się one bardzo podobały. Alternatywne brambory, wydanie 1160. Adam, tak. Hubert i Krzysztof Kuźmicz.
1: Niedziela, wieczór. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami. A my co, Krzysztofie? My chyba musimy wyciągnąć grilla w takim razie.
0: No chyba tak. Sezon grillowy za pasem. już, albo nawet nas już przegonił nas już.
1: Jako ostatni.
0: My w tym peletonie jako, dobiegamy na końcu.
1: Jako ostatni. Wieczorny grill wieczorową porą, niedziela.
0: I jeszcze bruneci wieczorową porą przy grillu. To po prostu
1: idealnie się komponuje. Ja chyba szatynem jestem. Ty jesteś raczej bardziej brunetem chyba.
0: Ale nie wiem, jak to się rozróżnia, prawda? Mówiąc,
1: musimy to uzgodnić, ale zawsze
0: na pewno
1: myślałem o sobie,
0: jedno wiemy, że nie jesteśmy szatynem, blondynami.
1: Ani ale nigdy tego nie sprawdzałem.
0: Szatyn.
1: Znaki szczególne brak. Tak zawsze było napisane w dokumencie.
0: No, ja chyba też tak miałem. No dobrze, słuchajcie, miłego wieczoru.
1: Czyli z punktu widzenia systemu jesteśmy jednakowi.
0: No i możemy się w tym szarym tłumie zagubić gdzieś tam.
1: To co? Smacznego.
0: Smacznego, do usłyszenia.

0: W niedzielę o 19.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na Wisku Anastu.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski oczywiście na wokalu. Taka była w latach 70. Budka suflera, taka hardrockowa, ale potem oczywiście wszystko się zmieniło, było zupełnie inaczej, ale równie dobrze. Moi drodzy, nie może zabraknąć dzisiejszego naszego polskiego spotkania z taką starą dosyć muzyką, bez Andrzeja Załuchy, więc z płyty Anawa jak najbardziej Andrzej Załucha dzisiaj teraz dla nas zaśpiewa.

O, już człowiek się zasłuchał w tę piękną muzykę. To oczywiście Andrzej Zaucha z grupą Anawa. To taki long play, który jak się ukazał, nie był tak bardzo popularny jak jest teraz, bo wszyscy doceniają po latach właśnie to wydawnictwo. Andrzeja Zauchy i Anawa po odejściu Marka Grechuty jako takie bardzo progresywne w klimatach trochę King Crimson i chyba coś w tym rzeczywiście jest. Ale skoro wywołałem Marka Grechutę, to zagram wam dość spory fragment płyty Magia Obłoków. Będzie to tak zwana suita spotkania w czasie z 1974 roku. To jest taka płyta, gdzie Markowi Grechucie towarzyszą bardzo znani krakowscy jazzmeni, między innymi Kazimierz Jonkisz na perkusji czy Antoni Krupa na gitarze. Więc posłuchamy sobie teraz suity spotkania w czasie. Ja was zostawiam naprawdę z piękną muzyką w sam raz na 3 maja.

głównej roli pojawią się oprócz głosu Bonelli gitary. A te gitary będą obsługiwane przez dwóch znamienitych gitarzystów. Magica Slima i Johna Primera. Drogie panie i drodzy panowie, God's Blues, tak jest tytuł tej kompozycji, trwa 6 minut i 7 sekund, no i jest właśnie takim połączeniem tego wszystkiego, co w bluesie chicagowskim jest istotne, mianowicie ten klimat bluesa plus dialogi gitarowe, no i głos Bonelli, który, jak już może mówiłem lub nie, to niezwykle przypomina głos Coco Taylor. Nawet można powiedzieć, że w jakiś tam sposób Bonelli na Coco Taylor się wzorowała. Zresztą Coco Taylor uznawana była za królową cesarzową, za najwybitniejszą żyjącą wokalistkę śpiewającą ten gatunek muzyczny, a więc wzór doskonały. Drogie panie i drodzy panowie, Bonelli w Radio Afera.

Prawda, że pięknie. 6 minut i 7 sekund. Bonnie Lee w roli głównej. Wspaniała wokalistka. Drogie panie, drodzy panowie, w dniu dzisiejszym 33. spotkanie z muzycznymi wędrówkami po muzycznej Palestynie. Trio Joe Band, które zostało założone w Palestynie, gra dla nas już od kilku tygodni. Trio to trzech braci. Samir Wisman i Adnan Djurban. Oni stworzyli zespół, który prezentuje i jakby to powiedzieć, jest takim kultratorem tych podstawowych elementów muzyki palestyńskiej. Ta płyta doskonale ukazuje kunszt muzyczny poszczególnych muzyków i przede wszystkim ich mistrzostwo dże na udzie, który jest tradycyjnym instrumentem palestyńskim. Palestyna, Strefa Gazy, to obszar, który jest w tej chwili obszarem wojennym. To obszar, który został zaatakowany przez żydowskie wojska. Ostatnio kawalkada statków płynących do Gazy z pomocą humanitarną została zaatakowana przez żydowskie wojsko, żydowskie statki wojenne. Kiedy świat się opamięta i kiedy ta sytuacja ulegnie unormowaniu, tego nie wiem. Jedno jest pewne. Bądźmy za Palestyną, bo oni mają prawo do życia w pokoju i mają prawo do własnego państwa. Utwór, który chciałbym zaprezentować, to ma taki nastrój, w którym trwoga, smutku i przygnębienia daje się wyczuć. No ale przede wszystkim ta wspaniała muzyka i ten wspaniały klimat, który muzycy są w stanie z siebie wykrzesać. Drogie panie, drodzy panowie, 6 minut i 23 sekundy dla Trio Joe Band.

Tio Joe. Wolna Palestyna, drogie panie i drodzy panowie, za tydzień kolejne spotkanie z muzyką z tamtego kręgu kulturowego. Tak się dziwnie składa, że następny utwór, już ósmy z najnowszej płyty grupy Dżem, noszący tytuł Święty Spokój, ma taki tekst. Za ten upór w dążeniu do gwiazd, za zdradzoną miłość, stracony czas, za pewność, że świat jest wspaniały, należy się to każdemu z nas. Taki tekst napisał Mirosław Bochenek, muzykę napisał Zbigniew Szczerbiński, perkusista zespołu. A śpiewa zespół w składzie, który już wielokrotnie wymieniałem, ale dodam tylko, że ten skład to podstawowy skład zespołu Dżem z Januszem Bożuckim grającym na instrumentach klawiszowych, Adasiem Otrębą na gitarach, Beno Otręba, gitara basowa, Sebastian Rydel, który śpiewa i gra na gitarach, Jerzy Styczyński, gitary, i Zbigniew Szczerbiński, perkusja, który jest również, jak wspomniałem, autorem tego utworu. Drogie panie i drodzy panowie, 3 minuty 48 sekund dla grupy Dżemy.

Grupa Jam za tydzień, ostatnie spotkanie z najnowszą płytą tego zespołu. Co się będzie działo dalej, tego nie wiem, ale coś wymyślę. Drogie panie, drodzy panowie, czasami jak grywam w brydża, to wymyślam jakieś płyty po to, żeby nam towarzyszył przy rozgrywkach. I ostatnio wymyśliłem sobie, że puszczę grupę The Pogues. Sean McGowan w roli głównej. No i tak pomyślałem sobie, że skoro podczas brydża tego słucham, to dlaczego nie zaprezentować nagrań chociażby dwóch w niedzielnej audycji. I drogie panie, drodzy panowie, tak się dzieje. Dwa nagrania. Pierwszy utwór to zupełna Irlandia. I taka Irlandia w wielu płaszczyznach, bo sam tytuł nawet wszystko mówi. Nancy Whiskey. Drogie panie, drodzy panowie, Sean McGowan w roli głównej.

Shane McGowan głównie znany z obecności w grupie Pogues. Natomiast po tym, jak został wyrzucony z tego zespołu za nadużywanie narkotyku i alkoholu, założył własny zespół Pops i z tego albumu te dwa nagrania chciałbym zaprezentować. Pierwszy, Acid Whiskey. Drugi utwór, który jest mniej irlandzki, a bardziej odnosi się do takich punkowych korzeni tego wokalisty. Drogie panie, drodzy panowie, artysta urodził się w roku 1957. Niestety odszedł od nas w listopadzie roku 2023. I tak na dobrą sprawę w tym momencie zakończyła się cała kariera zespołu Pogues oraz zespołu Pops. Natomiast pozostały nagrania oraz filmy, w których uczestniczył, do których bardzo serdecznie się odwołuje i bardzo serdecznie do obejrzenia ich zapraszam. Szczególnie dla, taki jest film E.T. Rich i to jest wspaniały film, w którym Sean gra główną rolę i no, jest to poruszająca historia. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich miłośników filmu do obejrzenia tego obrazu zapraszam. A teraz muzycznie jeszcze raz Sean McGowan.

0: Tomago to dwa nagrania. Pierwsze, Zupełna Irlandia, druga, rock punk. Ale on był bardzo wszechstronnym muzykiem. Drogie panie, drodzy panowie, jeżeli komuś to się spodobało, to uprzejmie proszę o poinformowanie mnie w razie czego. I jeszcze mogę się w przyszłym tygodniu z nagraniami tego artysty podzielić. A teraz, jeżeli Szymonowi się nic nie pomyli, a na pewno mu się nie pomyli, bo jest czujny jak ważka, zaprezentuję mój ulubiony codziennik bluesowy.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: A teraz najważniejsze. Szymonowi się udało, a ja jestem szczęśliwy. Drogie panie, drodzy panowie, codziennik bluesowy, 3 dzień maja. Chciałbym tylko przypomnieć, że to taka triada. Pierwszy dzień maja, drugi dzień maja, trzeci dzień maja. W Poznaniu był kiedyś teatr, który nosił nazwę Teatr 2 maja. A to taka tylko dygresja. Natomiast dzień dzisiejszy jest dniem dosyć istotnym dla tych wszystkich, którzy, jakby to powiedzieć, mają jakiś element patriotyczny, bo to Konstytucja 3 maja, rocznica, no i wszystkie elementy związane z naszą państwowością. Wróćmy do muzyki. Ja nasz codziennik bluesowy rozpoczynamy od roku 1919, bo wtedy urodził się amerykański pieśniarz folkowy Pete Seeger. Przepraszam, to jest... Jest tak ciepło, że taki efekt mi się przydarzył. Drogie panie, drodzy panowie, w roku 1964 urodził się Andrzej Kobra Kraiński, lider wokalista, założyciel formacji Kobra Nocka. W roku 1985 odszedł od nas Wojciech Belon, założyciel wolnej grupy Bukowina. To poeta, kompozytor, balladzista, no i ważna postać tego gatunku muzycznego. A bohater naszego dzisiejszego muzycznego spotkania to James Brown. James Brown urodził się 3 maja roku 1933, zmarł 25 grudnia roku 2006. Pozwoliłem sobie zajrzeć do Wikipedii i wydrukować jego dyskografię. Drogie panie i drodzy panowie, obliczyłem, ile płyt ma na swoim koncie. Wyszło, możecie nie uwierzyć, możecie to sprawdzić, 83 tytuły. Drogie panie, drodzy panowie, to jest wręcz nieprawdopodobne, ale to jest niesamowita ilość krążków, które nagrał i w których brał udział. To jest ilość, która rzeczywiście wzbudza zachwyt i muszę się przyznać, że te płyty są do siebie dosyć podobne, aczkolwiek nie są jednakowe. Jego muzyka była bardzo, ale to bardzo zróżnicowana. Uchodzi za ojca chrzestnego muzyki soul, ale jest uważany również za prekursora takich gatunków muzycznych jak rytm blues czy muzyka funkowa. Jego muzyka to jest połączenie bluesa z muzyką gospel, z elementami jazzującymi, nawet dotyka muzyki latynoskiej. Żywiołowy wokal, żywiołowe zachowywanie się na scenie, niebywała wręcz ekspresja, to wszystko to takie elementy, które są charakterystyczne dla tego wszystkiego, co zrobił James Brown. Warto jest również przypomnieć, iż James Brown wziął udział w dwóch wersjach filmu Blues Brothers. W pierwszym filmie zagrał duchownego, a w drugim filmie zagrał dyrygenta chóru gospel. Drogie panie i drodzy panowie, pozwolicie, że zaprezentuję nagranie, które powinno jakby przybliżyć wam wszystkim tą siłę i dynamizm w tym, co wokalnie był w stanie zrobić James Brown. Drogie panie i drodzy panowie, gdyby ktoś się nie zorientował, to mogę tylko powiedzieć, że to nagranie pochodzi z koncertu w Crystal Park z roku 1993.

James Brown. Drogie panie i drodzy panowie, a teraz zbitka losowo-czasowa. 3 maja roku 2005 w warszawskim Torwarze odbył się koncert formacji Lynyrd Skynyrd. Byłem na tym koncercie, pamiętam, i tak pomyślałem sobie, że skoro kolejny wykonawca na NTR powinien się pojawić, to akurat Lynyrd Skynyrd jest najlepszym najlepszym rozwiązaniem. I tak pomyślałem sobie, że zaprezentuję płytę w zasadzie prawie ostatnią z ich dorobku, która zawiera kilka bardzo ciekawych utworów, a w przyszłym tygodniu wrócę do tych staroci, które no, są taką legendą, jeśli chodzi o formację Lynyrd Skynyrd. Powstali w 65 roku pod zupełnie inną nazwą, dopiero w 70 wymyślili sobie nazwę, biorąc a raczej przekształcając imię, nazwisko wychowawcy ze szkoły, nauczyciela, który ich gnębił za noszenie długowłosów. W związku z tym z nazwiska imienia powstała nazwa zespołu. A to anegdotka, o której wielokrotnie mówiłem, w związku z tym przejdźmy do muzyki. A otwiera całą płytę utwór, w którym no, mamy do czynienia z bardzo pięknym solem na gitarze i przede wszystkim mamy do czynienia z grą, techniką slide, którą uwielbiam i którą muzycy zespołu Lynyrd Skynyrd opanowali do perfekcji.

No to był utwór tytułowy z Krążka, a teraz utwór, który już nie jest tytułowy, bo tytułowy był pierwszy. Utwór, w którym Leonard Skinner pojawił się w formule bardziej rockowej. Drogie panie, drodzy panowie, zespół o niebywałej historii, o niebywałych przygodach i o bardzo bogatej dyskografii. Ale teraz posłuchajmy ich formuły bardziej rockowej.

Drogie panie i drodzy panowie, zbliżamy się do godziny 22. Andrzej Masłowski już przygotował swój zestaw płyt, a Szymon dopiero powoli szykuje się do domu. Ja zresztą też, w związku z tym pozwolicie, iż zakończę nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie utworem Let It Fly. To utwór z repertuaru Lynyrd Skynyrd, ale utwór, w którym gitary gdzieś tam będą bardziej z tyłu, bo na pierwszy plan wysuwa się kompozytor utworu Gary Rosington, który jest pianistą. Drogie panie i drodzy panowie, w przyszłym tygodniu spotkamy się, mam nadzieję, w komplecie i rozpoczniemy od zespołu Lynyrd Skynyrd, a teraz tym utworem kończymy. Szymon dopiero audycję realizował, ja się nazywam Krzysztof Ranus. Jak wspomniałem, mam nadzieję, że w komplecie w przyszłym tygodniu się spotkamy. A teraz Lynyrd Skynyrd.

0: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn Reporter.

Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór, kłaniam się Państwu gorąco i serdecznie w niedzielę 3 maja 2026. Prawie 6,5 minuty po 22, a więc jesteśmy na dobrej też częstotliwości, w dobrym czasie i rozpoczynamy nawiedzone studio, które potrwa do 2 w nocy. Zawsze na żywo, nie ma innej możliwości i dzisiejsza obietnica też będzie jakby wyjątkowa, bardziej uroczysta, no bo w końcu dzień jest uroczysty. I święto, a z drugiej strony tak długi weekend. To też jest swego rodzaju uroczystość. No i w związku z tym pomyślałem sobie, że należy się nam wszystkim dużo muzyki jakby trochę lepszej. Aby to nie zabrzmiało, że w innych tygodniach bywa z założenia gorzej. Ale mam dla Państwa na dzisiaj 3 nowości, takie bardzo gorące. To znaczy zabrałem 4, ale jedna chyba nie wystartuje, bo nie jest aż tak dobra jak te 3, z którymi nosiłem się zamiar przez ostatnich kilkadziesiąt godzin. I chcę powiedzieć, że dawno nie ułożyło się w taki sposób, aby było tyle dobrej muzyki na wszystkich nowych płytach. Zazwyczaj zawsze jest trochę do ponarzekania. Nie wszystko jest idealne. A teraz jakby ktoś po prostu ułożył pokera. No po prostu fenomenalnie. No więc szykujmy się i od tego momentu już wybrzmiał Steve Hackett, Sierra Quemada, więc możemy startować bez gadania dużo, dużo muzyki.

pomimo tego, że w rytmach niemal disco, to taka piosenka wyrażająca tęsknotę, bo tutaj Mick Jagger, no, w wyniku takich emocji pogarszającego się związku ze swoją żoną Bianką, zrobił jeden z najwspanialszych kawałków tamtego okresu, który chociaż zespół rockowy, to został podany w sposób na parkiet i wtedy rzeczywiście wszyscy przy nim tańczyli. I również kawałek, który został wydany na polskim singlu, to był dobry singiel, to był dobry strzał, no i akurat to się wbiło idealnie w moje początki fascynacji muzyką. Miss You, grupa The Rolling Stones, płyta Some Girls w roku 78, a ja pragnę, oj, tu jeszcze warto powiedzieć, że na saksofonie Mel Collins, czyli facet od Camelot, King Crimson, a więc od takich między innymi zespołów, ale to wszystko odnoszę do zapowiedzi nowej płyty, o której oczywiście wszyscy wiemy doskonale, jest o tym głośno, ale to nie oznacza, że my mamy milczeć w nawiedzonym studio. Trzeba dobre wieści wysyłać świat. 10 lipca płyta Foreign Tongues, no już okładka nawet jest znajoma, nawet fajne takie zabawy z tą okładką, można sobie tam roszadować te wszystkie klatki, różne warianty wychodzą. Ciekaw jestem, jak to zostanie wydane w takim nośniku fizycznym, czy to będzie więcej zabawy z tym papierem, czy to po prostu tylko jest zabawa w tej chwili na ekranie, a okładka będzie jednolita. Chociaż coś czuję, że będą różne warianty tych okładek i pewnie będą zmuszali nas do kupna kilku wersji. Taki ciekawy świat muzyczny nam się zrobił, nie narzekajmy. A więc Rolling Stonesi pod produkcją Andrew Watta, a więc gościa, który robił im poprzednią płytę i który też współpracował z wieloma innymi uznanymi artystami, między innymi z Paulem McCartneyem czy Ozim. No i myślę, że czekają nas wspaniałe chwile. Rolling Stonesi niech się trzymają, a ja dzisiaj jeszcze z płyty Some Girls, utwór, który właśnie dotyczy Tom Presowskiego singla, skoro na stronie A mieliśmy Miss You, to teraz będzie strona B.

Taka piosenka, w której Mick Jagger pełni rolę narratora i opowiada, jak to w niedzielny poranek przejeżdżał przez kalifornijskie Bakersfield i tam właśnie słuchał przy okazji w radio muzyki gospel, kiedy zmierzał do swojej dziewczyny. Tak się działo na początku drugiej części płyty Some Girls, utwór Faraway Eyes, i przy okazji dopełnienie do Missiu tego, co było w zamyśle Tom Prestowskiego singla, na który to lubię się raz na jakiś czas powoływać, bo to była dobra licencja. Zresztą my w ogóle, jeśli wydawaliśmy wtedy jakichś zagranicznych wykonawców single, tu mówię o takim okresie 77 do tam gdzieś początku lat 80., to bardzo często to były strzały w dziesiątkę i Rolling Stonesi właśnie jednym z nich. 10 listopada, nie wybiegajmy tak daleko do okropnej jesieni, bądźmy cały czas w słonecznym nastroju. 10 lipca Rolling Stones wydadzą nową płytę Foreign Tongues, a my dzisiaj byliśmy w 78 roku za sprawą albumu Some Girls. Obawiałem się, czy koncert grupy Hardline dojdzie do skutku, bo ten poprzednia data, wiem, że była taka niepewna, chwiejna i tam ten koncert jakoś odwołano, chociaż nie znam szczegółów, bo nie zagłębiam się do końca w te, w których to koncertach nie uczestniczę, i chociaż w tym też nie uczestniczyłem, to jednak mogę powiadomić, że się odbył. Odbył się w krakowskim Zaścianku, ponoć bardzo dużo publiczności, jak na ten niewielki klub. Dobrze, nie było prześwitów, nie było pustek, zespół zadowolony. Widziałem zdjęcie z uśmiechniętym Alessandro Del Vecchio. Myślałem sobie, że musimy też to w jakiś sposób przepieczętować, ponieważ mocniejsze numery, a więc tytułowe Shout oraz Skorpionsów przeróbka When You Come Into My Life, When You Came Into My Life, tutaj też z innym tytułem teraz pomyliłem, to te dwie piosenki mieliśmy przed tygodniem. No to na dzisiaj trochę wolniej. To, co się zadziało na samym finiszu płyty Shout.

Tak, jest właśnie na samym końcu najnowszej płyty grupy Hardline. Album nazywa się Shout i to była taka pianistyczna ballada Glow, gdzie w ostatnich słowach słyszymy: skąd mam wiedzieć, gdzie zobaczyć twój blask? Nie mam pojęcia, czy ten utwór pasował do atmosfery dopiero co odbytego w Krakowie koncertu, ale zakładam, że jakaś tam jedna czy druga ballada była, a jeśli już była, to z najnowszej płyty koniecznie należało ją dołożyć. Sprawdźcie, moi drodzy, tracklistę, jeżeli takowa została sporządzona i można gdzieś tam ją w internecie podejrzeć, bo wiem, że są takie strony, na których co niektórzy sobie zręcznie umieją takich list poszukać. Ja trochę jestem kiepski, bo ja w ogóle jestem kiepski w tym dzisiejszym świecie, w tych wszystkich aplikacjach, zupełnie nie umiem się w tym odnaleźć, dlatego też za wszystko płacę więcej, dlatego nie zbieram żadnych punktów, nie otrzymuję żadnych nagród. Ja byłem takim świadkiem niedawno w sieciówce pewnej, gdzie przy mnie jeden pan kupował stertę książek. No, tych książek miał naprawdę dużo, tam z 10 spokojnie. No i ta pani go tam męczy przy tej kasie: a czy ma pan naszą aplikację, naszą zniżkę, a jakiś tam kod, a ten człowiek taki zagubiony, i w nim trochę zobaczyłem siebie, i on mówi: niech pani to podsumuje tak, jak jest. Zapłacę tyle, ile jest, tylko proszę mnie nie męczyć tymi aplikacjami. I oczywiście wiadomo, że zapłacił odpowiednio więcej. No ale taki dzisiaj jest świat. Ja pochodzę z czasów, kiedy była jedna cena, nic, żadnych punktów się nie zbierało. Po prostu wszyscy płacili za wszystko równo, jak to na socjalizm przystało. W tej chwili trzeba sobie umieć o siebie powalczyć i nie być takim gamoniem jak ja. Proszę państwa, zmieniamy płytę, ale to kolejna z 2026 i trochę już ją poznaliśmy. Nazywa się Closer to the Sun, czyli Bliżej Słońca. No ona nie jest w żaden sposób albumem o wszechświecie, nie ma tutaj żadnej takiej astrologicznej nuty, ale zawiera mnóstwo znakomitych piosenek, na które warto było poczekać 10 lat. Lider formacji Danny Vaughan jest w kapitalnej formie i bije się w piersi, że do teraz wspólnie nie posłaliśmy jeszcze tej piosenki.

Harley'e i Indianie w podtytule Jeźdźcy na niebie, bo nasz bohater jest Harley'owcem i twierdzi, że nie musi tu na ziemi tęsknić za swoimi przyjaciółmi, czyli za jeźdźcami po niebie, ponieważ po swojej śmierci wszystkich ich spotka właśnie w niebiosach. Siódma piosenka z najnowszego albumu grupy Taiketo, Closer to the Sun, coraz lepsza płyta. Warto wracać, jak to zawsze wszystkich namawiam, aby nie odstawiali płyt po tygodniu czy po dwóch. Bardzo często te najjaśniejsze punkty pokazują nam się po nieco dłuższym czasie, kiedy ta muzyka dojrzeje. W odtwarzaczu w tej chwili gorąca płyta, na którą sobie wcale nie ostrzyłem zębów, nie robiłem żadnych wielkich nadziei, ale pomyślałem, że skoro zespół został wyłowiony przez lubianą przeze mnie wytwórnię po dwóch wydanych płytach dla takiej mniejszej, która nie miała już jakby środków, aby ten zespół się wzbił, to czyli, że wyhaczono w nich potencjał i trzeba się jej przyjrzeć. No więc proszę Państwa, zupełnie w ciemno zamówiłem tę płytę. Żadnego odsłuchu, nawet jednej nuty, nigdzie w mediach społecznościowych. Po prostu lubię czasami zaufać swojemu nosowi. Przypomina mi to najlepsze czasy, kiedy właśnie w ten sposób kupowałem najlepsze płyty swojego życia na zasadzie na czuja. Albo okładka mi się podobała, albo nazwa zespołu mi się podobała, albo jakiś inny szczegół, detal, poza takim męczącym odsłuchiwaniem na telefonie, co dzisiaj jest takie powszechne. I wtedy, jak się okazuje, że utrafimy w środek tarczy, to jest właśnie to. Drodzy Państwo, to będzie grupa natchniona latami 80., która oddaje tu cześć takiemu melodyjnemu rockowi, hard rockowi i aorowi zarazem właśnie z tamtych czasów. Zespół, któremu marzy się arenowy rock, być może chcieliby być drugimi Bon Jovi, Survivor, czy Journey, czy Europe. No wiadomo, że to nie te czasy, nie ta atmosfera, ale dla tych wszystkich, którzy tęsknią za zespołami, które właśnie tak uroczo brzmią i które mają dar do pięknych melodii, od których się nie można oderwać, to właśnie ta płyta jest absolutnie adresowana.

I od tego wszystko się rozpoczyna. Ależ muzyka, co za ładunek, co za melodię, ekspresja, wykonanie, gitarowe riffy, wyrazista melodyka, bogate wokalne harmonie oraz główny głos. To jest ten zadzior, jaki właśnie lubię. No i zmiękczające jakby wszystko instrumenty klawiszowe, a więc wszystkie czynniki, które doprowadzają do wypadkowej tego, co ja najbardziej zawsze w takim roku lubiłem i jak byłem młodym człowiekiem, to zawsze marzyło mi się, żeby właśnie w tego typu formacji grać i być gdzieś tam, wiadomo, jak to każdy chłopak marzył, który kochał muzykę, to każdy chciał być na wysuniętym planie, czyli taki, używać takiego instrumentu, który czyni go bardziej w tym pierwszym szeregu niż tych biednych perkusistów, którzy nawet jeśli są dobrzy, zawsze są z tyłu, zawsze są najbliżej wyjścia ze sceny. To takie trochę dla nich niesprawiedliwe. Proszę Państwa, umowa z Frontiers Music na wydanie właśnie płyty Deja Vu, bo tak się nazywa ten album. Mamy wrażenie, że otworzy zespołowi drogę do szerszej widowni i że o tym zespole będziemy słyszeli coraz więcej, bo póki co jest to ich trzecia płyta, ale o pierwszych dwóch zakładam, że niewielu z nas słyszało, chyba że ci, którzy są najbardziej wnikliwymi entuzjastami takiego właśnie rodzaju grania i oczywiście doszukują się często formacji gdzieś tam u zarania, kiedy lubią wyławiać te wszystkie talenty. A więc najnowsza płyta Deja Vu, nagranie, które za nami, to Raging Heartbeat. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, gwałtowne bicie serca, czy jakieś wściekłe albo rozszalałe bicie serca, coś w tym rodzaju. Przez niecałe 4 minuty. Dużo gadania, a muzyki musi być jeszcze więcej, więc teraz Państwu daję 2 fragmenty. Te utwory są ze sobą w tak fajny sposób ułożone. Jeden od drugiego lepszy, a oba są fenomenalne.

Fighter 5 i kapitalna płyta Deja Vu, bardzo aktualna nowość, płyta od dosłownie paru dni gdzieś na rynku. I za nami dwie piosenki, przed chwilą Break Those Limits, a wcześniej For All This Time. To łącznie mieliśmy jakieś nieco ponad 7,5 minuty, niespełna 8 minut grania, a wcześniej jeszcze Raging Heartbeat, a więc dzisiaj trzy numery z tego 11-utworowego albumu, który kapitalnie się rozpoczyna i równie efektownie się też kończy.

Już kilku z Państwa zdradziło mi, że z tą płytą prywatkujecie, że ona właściwie robi Wam ten dobry wiosenny czas, który przerodził nam się tak przesympatycznie niemal w lato. Proszę Państwa, cudowne trzy dni ostatnie. Majówka rewelacyjna. Nie pamiętam tak ciepłej, tak słonecznej, tak ślicznej majówki jak tegoroczna. Chciałoby się wiedzieć, chwilotrwaj. I do tego właśnie taka muzyka, jakiej słuchamy. I just die in your Arms, bo właśnie umarłem w Twoich ramionach. Niegdyś grupa Cutting Crew przed 4 dekady tutaj w wydaniu Iron Savior. Ich najnowsza płyta Awesome Anthems of the Galaxy. Płyta, która składa się z samych przeróbek, z samych killerów podanych właśnie w takich mniej więcej tempach. A więc piosenki Alphaville, Blondie, Pet Shop Boys, Eurythmics, Phila Collinsa, Journey, Irene Curry, Jermaina Jacksona, Pia Zadory, kogokolwiek tutaj jeszcze, dorzućmy chociaż dzisiaj jeszcze jedną nutę.

z repertuaru Aha, piosenka Take On Me, piąta ścieżka na 17-utworowej płycie Awesome Anthems of the Galaxy, grupa Iron Savior, grupa niemiecka, co wypada podkreślić, bo grają z taką trochę amerykańską witalnością, ale i z europejskim przyłożeniem i to właśnie takim niemieckim. Teraz zabiorę Państwa do Skandynawii. Było, nie było, to jest wcale nie aż tak daleko. It's

Najnowsza płyta grupy Cry nazywa się For Aftermath i to była trzecia piosenka ze zbioru 11 kompozycji, która nazywał się Rust, czyli po prostu rdza. Ja już sobie zapisałem, że serwowałem trzy utwory bodaj przed tygodniem. W życiu bym nie spamiętał, bo troszkę mi się to wszystko myli. Słuchanie na gruncie prywatnym, niekiedy jakaś wymiana poglądów, tu człowiek do kogoś coś napisze, tam jakaś odpowiedź. Jak nie sprawdzę niekiedy w tych moich rozpiskach audycyjnych, państwo też sprawdzajcie, zachęcam, na blogu Andrzej Masłowski Nawiedzone Studio, no to wtedy tam jest kolorowo. Zawsze podaję dokładny przebieg, cały proces Nawiedzonego Studia, od pierwszego utworu po ostatni, są okładki płyt, można się zorientować, jak to wygląda też nie tylko fonicznie, ale i wizualnie, więc myślę, że jest ogólnie interesująco. Zachęcam, Andrzej Masłowski, Nawiedzone Studio. A teraz kolejna zapowiedź płyty, bo tak się dzieje, że wiecie państwo, jak to jest. Te zapowiedzi są często z ogromnym wyprzedzeniem. To dzieli nieraz pół roku albo i więcej. No gdzie mnie w tej chwili, w maju, myśleć o końcówce września, kiedy to już będzie jesień i kiedy już nie będziemy tak chyba uśmiechnięci jak po takim pięknym weekendzie majowym. No więc tylko muzyka nas może uratować i wiadomo, druga najważniejsza sprawa w życiu, jaką jest miłość, bo do pary musi iść miłość z muzyką i nie ma nic lepszego w tym życiu. Wszystkie inne rzeczy zostawicie państwo za sobą, wszystkie te skarby, wszystkie te brylanty, bażanty, wszystkie te najlepsze samochody, wszystko to zostawicie. To jest w ogóle nieistotne. Muzyka będzie zawsze z wami. To jest niemateria. To jest po prostu piękna sfera naszego życia. To jest coś nienamacalnego, coś, co tylko i wyłącznie można poczuć. Dlatego do tej muzyki zachęcam najmocniej, jak mogę. A więc 25 września Europe wydadzą album Come This Madness. No, już właściwie trochę o nim wiemy, bo nawet ja, taki nieteledyskowy, nie szukający po strumieniach, to nawet mi się w mediach społecznościowych nasunął pod nos teledysk do piosenki One on One. I to jest naprawdę niezły numer. Fajnie zrobiony teledysk, bardzo ciekawie, więc warto go naprawdę obejrzeć, pomimo tego, że obrazki to nie jest moja specjalizacja, tutaj akurat tak, chociaż zależy, co to znaczy z obrazkami. Muszę państwu powiedzieć, że miałem trochę czasu, taką godzinkę i udało mi się natrafić w telewizji na rewelacyjny dokument o Alfredzie Hitchcocku, o tym, jak zdobywał swoją popularność, jak swój warsztat doskonalił, jak ci wszyscy aktorzy przez jego ręce się przemykali, jak ta jego sztuka właśnie nabierała progresu. No niesamowicie tajemniczo zrobiony dokument. Można dokument zrobić w taki sposób, że się go ogląda z otwartą gębą, jakby to był film fabularny. A przecież to jest zlepek wielu lat działalności. No więc jeśli natraficie na jakąś powtórkę tego dokumentu, nie pamiętam jego tytułu, to obejrzyjcie. Super sprawa. I bardzo dużo wtrętów samego Hitchcocka, który pięknie opowiada, który żartuje, bo przecież miał niesamowite poczucie humoru, pomimo tego, że był trochę takim też tetrykiem, zgryźliwym i czasami nieuprzejmym. Nie zawsze elegancki i szarmancki też, ale był osobowością. Był w ogóle świetną postacią, którą piekielnie szanuję. A wielcy ludzie nie zawsze są eleganccy i należy do tego przywyknąć. No to teraz w ramach Europów nie mam oczywiście jeszcze nowej płyty ani singla, bo to jest trochę niemożliwe, więc przytaśtałem, że tak nieładnie powiem, ze sobą płytę Prisoners in Paradise. To jest album z 91, matematycznie piąty w kolejności, trzeci jeśli chodzi o popularność. Dla niektórych to była ostatnia płyta z gatunku tych takich lżejszych, melodyjnych. Potem wiadomo, długa przerwa, płyta Start from the Dark objawiła taki troszkę bardziej już mroczny charakter Europy. Ciekawy, interesujący. Dzisiaj ta płyta zresztą jest wielkim unikatem, beznietłoczona, no ale nie zajmujmy się tym, co było potem, bo ja ciągle lubię Europe, chociaż już na trochę inne sposoby, ale płyta Prisoners in Paradise, chociaż w chwili wydania była jakby trochę rozczarowaniem, no to z biegiem lat nabrała patyny. Chciałbym właśnie z państwem o tym troszkę.

I'll Cry For You, trzecia piosenka na płycie Prisoners in Paradise. I cóż za wyznanie chcę oddać ci.

poznaliśmy okładkę, już wiemy, że będzie 11 kompozycji. Pewnym jest najsilniejszy skład, a więc ta piątka, która pracowała właśnie przy albumie The Final Countdown, to ci sami ludzie, bo przecież tam niekiedy się zmieniało, no właśnie na krótko się zmieniało, to oni teraz będą właśnie na tym nowym dziele. I ja też ten skład miałem okazję kiedyś zobaczyć na żywo, więc to też jest jeden z tych koncertów, który sobie absolutnie wysoko cenię. Joey Tempest, John Norum, John Levin, Mick Kelly oraz Ian Haugland. Oto Quintet Europe, jak na najnowszą płytę Come This Madness. No to tak właściwie w ramach oczekiwania, bo mi się teraz zaczęło już kręcić, bo tutaj patrzę na okładkę płyty Prisoners in Paradise, o której powinienem mówić, bardziej się na niej skupić, bo to jakby nie było, to ona dla nas w tej chwili tutaj koncertuje.

Dziewczyno z Libanu, czas stawić czoła zmianom. Czas spotkać przyszłość i zapomnieć o przeszłości. Czas przeciąć kolczaste druty i wyjść na ulicę. Girl from Lebanon, ostatni utwór na płycie Prisoners in Paradise. Tak właśnie było na Więźniach w Raju, grupa Europe, 91 rok. Momentami kapitalna płyta i myślę, że też na swój sposób dobry w nawiedzonym studio zwiastun przyszłości. Chociaż nowi Europe w piosence One on One brzmią kompletnie inaczej, to jest naprawdę świetna piosenka. Już bym dzisiaj ją najchętniej zaprezentował, ale cóż, musimy poczekać. Teraz zmienimy nastrój. Mam kolejną gorącą nowość. Wiem, że nie wypada mówić nic wcześniej. Już powiedziałem to na wstępie nawiedzonego studia, więc teraz tylko uszy na posterunku.

każdego dnia pogłębiałaś dziurę, w której się znalazłaś. Bury Me Again. Szósta piosenka na płycie The Truth Doesn't Matter. A wcześniej Trying to Save You. A więc chociaż posłuchaliśmy oczywiście 5 i 6, a nie 6 i 5 w takiej oto właśnie kolejności. Najnowsza płyta Brytyjczyków z Mesh no, momentami jest po prostu tak zachwycająca, że trudno oderwać uszu. Bardzo się cieszę z takich nowości i to daje również przekonanie, że w XXI wieku nie ma, że już wszystko kiedyś było, że nie warto słuchać nowej muzyki. To jest bardzo błędne myślenie i proszę z niego nie korzystać, jeśli się otaczacie takimi ludźmi, którzy wlewają w was, moi drodzy, taki pesymizm, to powiedzcie im, że to jest nieprawda, że w nawiedzonym studio powiedzieli, że cały czas powstaje dużo świetnej muzyki. Ja poznałem ten zespół w 99 roku, to dokładnie pamiętam. To wtedy była płyta The Point at Which It Falls Apart. No i tam były mocne punkty. Bardzo lubiłem piosenki Scares Me czy Nothing's Sacred. Zresztą to były takie bardzo medialne utwory i dobrze mi się z tymi piosenkami obcowało właśnie na antenie. Nie tylko zresztą w naszej rozgłośni, ale jeszcze w pewnej nieistniejącej, w której też niekiedy właśnie sięgałem po tego typu rytmy. No i wtedy pamiętam, że Meshami zachwycali się i sympatycy Depeche Mode, i ci, którzy słuchali Camouflage, czy na przykład Division, którzy nawet odwiedzili niegdyś Poznań i to był w ogóle fantastyczny koncert. Miałem też okazję na nim być, to już w nieaktywnym dzisiaj koncertowo Eskulapie, ale też wszystkie takie te elektroniczne albo podszyte elektroniką, troszkę mroczne, troszkę synthpopowe, nowofalowe formacje typu Celebrate the Nun, OMD, Dire of Dreams, Diorama, to wszystko były te nuty, które pięknie wpisywały się w krajobraz Mesh, którzy wcale nie konkretnie kopiowali jakichś z tych zespołów, ale byli właśnie w tej dziedzinie, jakby w tym jednym kotle ta chochla ich tam mieszała. A na nowej płycie grają jak zawsze. Nie zmienili swego stylu. Obiecuję, nie ma tu żadnego rapu, nie ma tu żadnego techno. Jest mnóstwo bardzo wysublimowanej, chociaż niekiedy mocnej też elektroniki. Jest dobre śpiewanie. O to wszystko zadbali panowie Mark Hawkins oraz Richard Silverthorne, to oni są trzonem Mesh w tym studyjnym wcieleniu, bo kiedy dochodzi do koncertów, to wiadomo, że na scenie z racji oczywistych, no musi być ich troszkę więcej.

Mark Hawkins śpiewał, sprawia, że we własnej głowie czuję się obco. Jestem jak zagubione dziecko. To była piosenka Exile, a wcześniej utwór This World. A więc dzisiaj cztery ścieżki z najnowszego longplaya elektroników z Mesh, płyta The True Doesn't Matter. Wspaniały album, to jest w ogóle bardzo dużo muzyki, 16 utworów, 3 takie instrumentale, mamy tutaj jakby takie 2 łączniki, no i cała masa wybornych piosenek od wyboru do koloru, właśnie mniej więcej w takich tempach, bo myślę, że te 4 na dzisiaj wybrane fragmenty to idealnie są takimi przedstawicielami właśnie nowego dzieła Mesh. No to co, zmienimy teraz troszkę nastrój, bo chciałbym wszystkich nas porwać do kącika Brennan in Memoriam. The word.

o dwóch siostrach, ale nie tylko, bo w sumie są dwie siostry, jeden chłopak, no i on kocha tę młodszą, lecz z kolei ta starsza jest w nim zakochana, przez co później topi swoją młodszą siostrę, a więc taki troszkę powiedziałbym w krzywym zwierciadle. Utwór piękna, piosenka Two Sisters z 76. Grupa Clannad, to Państwu przedstawiłem z takiej podwójnej kompilacji In a Lifetime, która ukazała się przed 6 laty. Bardzo dobry zbiór i super się przydaje ten zestaw piosenek właśnie na taką okoliczność, by tak sobie w pigułce, w skrócie posłuchać Clannad, jeśli niekoniecznie chce się na jeden raz wyciągać wszystkie albumy. No to, drodzy Państwo, jeszcze jedna nuta, tym razem już z drugiej płyty kompaktowej.

Klenet zawsze lubili mity i legendy i to również w tej piosence się jak najbardziej odzwierciedliło. Utwór Poison Glen, który tak naprawdę dotyczy The Poisoned Glen, czyli doliny, która znajduje się gdzieś tam w wyższych partiach Irlandii i ta zatruta dolina wzięła się od jednookiego króla olbrzymów, który zabił, który został zabity przez wygnanego wnuka, po czym ten wydobył jad z jego oka i właśnie zatruł nim dolinę. Przez prawie 4 minuty piosenka, która pojawiła się na płycie Anam w 90 roku, ale to również my słuchamy tego z o 30 lat później wydanej dwupłytowej kompilacji In a Lifetime. Bardzo atrakcyjny zbiór największych przebojów, plus nawet też nowe kompozycje, które Klenet dostarczyli do tej składanki.

Beware of darkness, uważaj na ciemność, uważaj na chciwych przywódców, bo zabiorą cię tam, gdzie nie powinieneś pójść. George Harrison, proszę Państwa, płyta All Things Must Pass, którą dzisiaj w ramach kącika Dave Mason in Memoriam, który zresztą to kącik był przed tygodniem, czyli taki hołd dla zmarłego przed kilkunastoma dniami artysty, głównie znanego za sprawą bycia niezwykle ważną postacią w zespole Traffic, ale oczywiście nie tylko, bo współpracował też z wieloma innymi artystami, o czym wspominałem, więc stąd między innymi właśnie dzisiaj jedno z najsłynniejszych dzieł George'a Harrisona, album, który w oryginale ukazał się na trzypłytowym winylu, a potem w epoce płyt kompaktowych udało się to wszystko zmieścić na dwa kompakty i jeszcze dołożyć dodatkowe utwory, czyli też rzeczy nieznane, jak i wersje nieznane i to wszystko urozmaicić, więc ja mam taką reedycję tej płyty w takiej pokolorowanej okładce, bo ona generalnie jest taka czarno-biała, a właściwie nawet nie czarno-biała, tylko jest w kolorach sepi, więc trochę wygląda, jakby była gdzieś tam, powiedzmy, z okolic XIX wieku. No muszę właśnie kiedyś ująć ten winyl na moim blogu, bo był taki czas, kiedy trochę tych okładek wklejałem, a potem zaprzestałem. Wszystko przez mojego kumpla, który powiedział, że mam nie wkładać samych okładek, tylko jak już to je opisywać, coś tam do nich dodać. I to mnie trochę zniechęciło, bo później stwierdziłem, że każdą okładkę, którą tak na sucho wklejam, jeśli nie dodam jednego czy drugiego słowa, to nie będzie atrakcyjne. Mówię, i wycofałem projekt, a chciałem się tak systematycznie, niemal każdego dnia chwalić swoimi winylami. Być może Państwo byście z czasem poznali moją kolekcję całą, albo być może jakąś większą jej część, a tak to po prostu tego nie ma, więc w razie czego pukajcie do mojego kolegi i tam go bombardujcie, że to wszystko przez niego. A tak swoją drogą, wspaniały album, album wydany zresztą tuż po rozpadzie Beatlesów, bo to 70 rok, czyli jak wiemy Let It Be 70, ale to wszystko było wcześniej. Tu już się szykował materiał do tego właśnie dzieła i tutaj mnóstwo bardzo różnych gości, więc nie tylko Dave Mason, który akurat w piosence Beware of Darkness zagrał na gitarze akustycznej, z kolei elektryczną poprowadził Eric Clapton, czyli artysta, który dopiero co był w naszym kraju. No i właśnie już i zarówno Mason i Clapton wzięli udział tutaj w tych sesjach, ale był też Gary Wright, Beatlesowski Ringo Starr, Billy Preston, który też przecież z racji filmowego Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza też przynależy do rodziny Beatlesowskiej, ale też i Gary Brooker, i Ginger Baker, i sam Lennon z Yoko Ono, jak najbardziej, i nawet jesowy Alan White, więc tu mieliśmy taką ekipę i wspomniany Peter Frampton, jeśli mówimy już o filmie Orkiestra Klubu, to Peter Frampton, który grał z Bee Geesami tam właśnie tę główną rolę, on już tutaj także w ramach Beatlesowskiej natury pojawił się na All Things Must Pass, czyli wszystko przemija. Kapitalny album, więc gramy dalej.

Znajdź mnie tam, gdzie spoczywa echo. Ballad of Sir Frankie Crisp w podtytule Let It Roll. To jest taka piosenka hołd dla Franka Crispa, którego XIX-wieczną wiktoriańską rezydencję na początku 1970 roku kupił George Harrison. I co prawda w tej piosence nie mieliśmy Dave'a Masona, ale tak lubię tę piosenkę, że nie mogłem sobie dzisiaj odmówić jakby tej przyjemności wspólnego posłuchania. Skoro mówiłem o tym, że reedycja kompaktowa w kolorze zawiera też dodatkowe piosenki, to jednej bym też pragnął, byśmy posłuchali, tym bardziej, że jest to utwór, który chociaż jest tak samo jak cały album z 70 roku, to 30 lat później dokonał tutaj dogrywek syn George'a, Danny Harrison, i to jest taka akurat ballada, która jest troszkę w duchu Beatlesowskim, właściwie dlaczego troszkę, jeśli mówimy o muzykach typu John Lennon, George Harrison czy Ringo Starr, to zawsze będziemy w duchu Beatlesowskim.

Oddany Bogu George Harrison śpiewa tu konkretnie do niego i łączy się z jego miłością. Żyję dla ciebie, I live for you. To na pierwszej płycie kompaktowej, ale spoza programu też winylowego, czyli podstawowego programu płyty. Ja mówiłem o tym, że na dzisiaj też będzie trochę nowości, gorących, znakomitych. Dwie już są za nami. To czas na kolejną.

No, przerażające potwory i takie super dziwactwa, albo być może super creeps jako takie super głupki, czubki wręcz. Rzecz z lekka nacechowana horrorem o popsutym jegomościu, który nie jest jednak wyzbyty sumienia. Facet jest trochę niebezpieczny i doprowadza dziewczynę, jego pokusę, do szaleństwa. Scary Monsters and Super Creeps to David Bowie i album o tytule właśnie Scary Monsters, czyli takie przerażające potwory. W ramach klasyki rocka utwór 46-letni. No ja teraz już wyprowadzę Państwa z tych archaizmów i przejdziemy do współczesności.

późna godzinach na prezentowanie nowej muzyki, ale to nie jest pierwszy nasz kontakt z zespołem Generation Radio, bo już mieliśmy tę płytę w odtwarzaczu przed tygodniem i wtedy posłuchaliśmy trzech piosenek, w tym dwóch przeróbek z repertuaru Whitesnake i grupy Chicago, a dzisiaj dwa utwory własne, czyli dwa utwory tej właśnie formacji, która nam się zaprezentowała jeszcze z pierwszej części płyty Take Two. Najpierw ballada Maybe Monday, a przed chwilą Grass is Greener. To było gdzieś w granicach 9 minut muzyki i płyta oczywiście powróci, ale nie chcę już w tej chwili obiecywać, czy na pewno za tydzień, bo tych powrotów to się szykuje sporo. Każdego tygodnia coś z gorących płyt dochodzi, więc niekiedy cofanie się do jakichś sprzed paru tygodni jest wręcz kłopotliwe. Ale nie odbierajmy sobie przyjemności jeszcze posłuchania muzyki. Mamy na to ponad 30 minut, więc ja pomyślałem sobie, że też raz na jakiś czas warto przypominać albumy, które godne przypomnienia są, a które na przykład zaistniały u mnie tylko jeden raz, kiedy były nowością, kiedy gdzieś tam się wyrwała ze smyczy jedna piosenka, czy góra druga i niekiedy te właśnie płyty, które sobie gdzieś tam cenię, są bardzo zaniedbane przez nikogo innego niż przez samego mnie. W związku z czym na dzisiaj grupa Radiation Romeos, oni wydali tylko jedną płytę, to się wydarzyło w 2017 i to właściwie nie był jakiś taki zespół no-name'owy, bo tutaj producentem był niejaki Michel Voss, a więc człowiek odpowiedzialny za parę formacji, za grupę Mad Max, za Phantom Five, jeśli mówimy o, te nowszy, o tych nowszych zespołach, czy na przykład za grupę Casanova. Natomiast formację założył wokalista grupy Warrior, pan Paramore McCarthy. No i on działał też w takiej grupie Atomic Playboys Steve'a Stevensa, czyli znanego gitarzysty od Billy'ego Idola.

Like an arrow, moja miłość niczym strzała przebija twoje serce, a moje serce bije tylko dla ciebie. Tak wynika z piątej piosenki na płycie, która nazywa się tak samo jak zespół, czyli Radiation Romeos. To jest 2017 rok, trochę to już odległe w latach, ale płyta dla mnie cały czas nowa. I ja przez jakiś czas czekałem na coś nowego, jak zaproponują, a to się okazało tylko, że jedna płyta, a więc czyżby to taka miała być tylko efemeryda? Historia pokaże. Różne cuda już bywały.

I kolejny klasa kawałek z płyty Radiation Romeo's, piosenka Promise Land. W świecie twych złudzeń podążaj ku ziemi obiecanej. No to dzisiaj takie lekkie przypomnienie tego wspaniałego, jedynego albumu formacji, która chciałoby się, żeby miała już po tylu latach przynajmniej ze trzy płyty, a jest tylko jedna. Natomiast teraz w odtwarzaczu grupa UFO, bo ja anonsowałem nadejście remasteringu deluxe płyty The White, The Willing and The Innocent. No i premiera nastąpiła 1 maja. No wiadomo, że w Polsce 1 maja to takiego handlu nie ma, bo to wszystko nieczynne, ale nie widziałem w zapowiedziach u nas, w ofercie, w preorderach tego właśnie wydawnictwa i myślę sobie, że kolejny oto przykład, kiedy nie jesteśmy jednak w tej Europie, w świecie, kiedy na takiej właśnie podstawie zdecydowanie wyskoczyliśmy z tego pociągu. Smutne to niesamowicie, bo uważam, że taki zespół z takim albumem, taka głośna w ogóle reedycja w świecie, bo tyle się o tym teraz pisze i mówi, obowiązkowo powinna być w naszych sklepach. A tak pozostaje nam do dyspozycji tylko starsza edycja tego albumu.

tak jak przy poprzedniej prezentacji weszliśmy troszkę w głąb tego albumu, tak dzisiaj z jego samego początku, pierwsze dwa utwory. Najpierw Chains, co zresztą względem powtarzania wyrazu trochę kojarzy się z Shoot i Doctor. Tym razem łańcuchy razy dwa, a później utwór Long Gone. Tak więc jakieś 9 minut słuchania wzięte od początku, od brzegu płyty The White, The Willing and The Innocent. To była grupa UFO, której nowa edycja tego albumu w sklepach właściwie już powinna być, ale na razie nie w polskich. Trzymam kciuki, może coś pozytywnego się zmieni. Skoro jesteśmy przy klasykach rocka, teraz płyta o rok późniejsza, czyli 82 rok, japoński kompakt Black Tiger i przed nami grupa YNT, która z początku kariery nazywała się Yesterday and Today, ale później właśnie ta nazwa została uległa skrótowi i zostało jako YNT, czyli od trzeciej płyty tak właśnie się zapisywali. No to w ogóle fantastyczne albumy, te, które nagrywali w latach 80. To bez wyjątku, można tylko spierać się o to, który lepszy. Dla dzisiaj płyta Black Tiger, bo dawno jej nie było w aferowym odtwarzaczu, a zatem proszę Państwa, jeden z utworów, a konkretnie piosenka, która znajduje się w sercu tej płyty.

Forever i grupa YNT. Drodzy Państwo, to już wszystko, co w dzisiejszym nawiedzonym studio, za którego wysłuchanie pięknie dziękuję i będę rad, jak spotkamy się za tydzień w niedzielę o stałej porze. Niech się tylko dobrze dzieje. Do usłyszenia.